0: Nie tylko Hiszpania, ale i Francja walczy z ogniem. W sumie około 1000 francuskich żołnierzy zostanie wysłanych do akcji. W dwóch regionach Hiszpanii ogłoszono za to stan wyjątkowy. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
1: We Francji przeprowadzono prewencyjną ewakuację ponad 100 tysięcy osób z 7 gmin w departamencie Żyrondy, także na peryferiach stolicy regionu Bordeaux. W Hiszpanii co najmniej 65 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy lub otrzymało zakaz ich opuszczania. W kraju odnotowano już ponad 50 pożarów, część to prawdopodobnie podpalenia. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Avila i w okolicach Madrytu. W tej chwili pożar koło Madrytu osiągnął swój szczyt, który zmierza w kierunku Robledo de Chavela i Fresnedillas. Nie jesteśmy w stanie go ugasić. Mówi Carlos Novillo z władz Wspólnoty Autonomicznej Madrytu. Zarówno w Hiszpanii, jak i we Francji akcję gaśniczą utrudniają wysokie temperatury, a przede wszystkim silny wiatr.
0: Michał Rawa, dziękujemy za relację. Kto zyska, a kto straci? Rozłam w PiSie i szereg pytań m.in. o przyszłość partii i nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Były premier i jego stronnicy, mimo ultimatum, nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak te decyzje komentują eksperci?
2: Zdaniem politologa z Uniwersytetu SWPS, doktora Mateusza Zaręby, rozłam w PiSie może rezonować na całą scenę polityczną.
3: Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
2: A to oznacza, że Mateusz Morawiecki może zabrać część wyborców PiS-owi, może też zagarnąć do siebie na przykład niezrażonych do PiS-u, bardziej prawicowych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Może, ale nie musi, bo jak słyszę, na razie nie da się przewidzieć, kto na rozłamie zyska, a kto straci.
3: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagra te karty, które dostał.
2: W Stowarzyszeniu Rozwój Plus, przypomnę, pozostało 40 posłów, jeden senator i trzech europarlamentarzystów.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Są zarzuty dla małoletniego napastnika po ataku w Stalowej Woli. To 15-letni mieszkaniec miasta, który w środę, używając ostrego narzędzia, zaatakował starszego od siebie chłopaka. Do niebezpiecznego incydentu doszło na placu zabaw przy alejach Jana Pawła II. Nastolatek wcześniej został zatrzymany w innej sprawie.
4: Nieletni usłyszał dwa zarzuty. Jeden posiadania narkotyków, drugi spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na to, że jest to osoba nieletnia, akta sprawy zostały skierowane do sądu rodzinnego z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego umieszczenia w schronisku dla nieletnich.
0: Mówiła Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Przypomnijmy, w wyniku ataku 16-latek trafił do szpitala z raną wątroby. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała, by taka fabryka powstała w Polsce. To nawiązanie do deklaracji Donalda Trumpa, który podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że rozważa produkcję Patriotów na Ukrainie. W amerykańskiej stolicy wiceminister obrony narodowej rozmawiała też o powstaniu w Polsce stałej bazy wojsk USA.
5: Jeżeli chodzi o bazy, to też ważne mogę ogłosić. Po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
0: Minister Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca powstania takiej bazy w Polsce należy do prezydenta USA Donalda Trumpa. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny na stacjach. O czym ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
6: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł i 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł i 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
7: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
8: Prawie 8 zł już dochodzi.
9: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
6: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę. Informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
10: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę.
6: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
0: Do problemów w ciśnienie Ormus doszły ataki w kolejnym szlaku morskim łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Łódzcy policjanci rozbili grupę podejrzaną o kradzieże samochodów wyposażonych w system bezkluczykowy. Czterech mężczyzn zatrzymano w województwie kujawsko-pomorskim. Jak wyglądała akcja, mówi nam Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Podczas próby zatrzymania do kontroli pojazdu, dwaj podróżujący nim mężczyźni wysiedli z niego i zaczęli pieszo uciekać. Po krótkim pościgu 34-latek i 29-latek zostali zatrzymani.
0: Na terenie posesji funkcjonariusze zatrzymali jeszcze dwóch kolejnych mężczyzn, którzy demontowali skradzione w Łodzi auto warte około 130 tysięcy złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wyciek danych z POSUM to sabotaż, tak twierdzą przedstawiciele miasta. Inną wersję podaje pracowniczka rejestracji w poznańskim ośrodku specjalistycznych usług medycznych. O szczegółach Ari Habir.
12: Sygnalistka, z którą udało mi się porozmawiać, twierdzi, że kierowniczka dzwoniła do rejestracji i mówiła, kto ma wejść szybciej. Według niej pacjentami obsługiwanymi poza kolejnością miały być rodzina władz miasta i osoby z miejskich spółek. Miasto odpiera zarzuty, twierdząc, że nie ma żadnej procedury szybszej obsługi wybranych pacjentów. Ich zdaniem pracowniczka sama miała dopisać VIP w systemie przy nazwiskach kilku osób związanych z urzędem miasta. Zdjęcie ekranu wysłała do redakcji portalu zero.pl.
13: Doszło do udostępniania ich danych osobowych. Danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
12: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura.
0: Doniesienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w poznańskim ośrodku specjalistycznych usług medycznych zapowiada też sygnalistka. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych będą działać w Krakowie. Mają być tymczasowymi placówkami medycznymi, gdzie leczyć się będą ranni i chorzy, którzy nie wymagają hospitalizacji lub oczekują na transport do szpitala, a także pacjenci paliatywni. Urzędnicy uspokajają to przygotowania na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej.
14: Miejsca, które staraliśmy się wyznaczyć, znajdują się w niedalekiej odległości od placówek medycznych, które wyznaczone zostały do tego, aby personel medyczny z tych placówek został skierowany do tych zespołów zastępczych miejsc szpitalnych.
0: Powiedział Paweł Żak, inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. Tymczasowe placówki medyczne powstaną w krakowskich szkołach i mają odciążyć szpitale. Wśród 11 takich miejsc jest zespół szkół ogólnokształcących sportowych numer 2.
15: Hale sportowe przeznaczone byłyby na część łóżkową dla pacjentów. Mniejsze pomieszczenia przy hali pełniłyby funkcje pomocnicze, w tym gabinetu zabiegowego. Istniejące zaplecze kuchenne pozwala na przygotowanie i wydawanie posiłków.
0: Mówił Łukasz Zarodkiewicz, kierownik gospodarczy w tej szkole. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych zostaną uruchomione dopiero w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, a decyzję podejmie wojewoda Małopolski. Tych drzew nie da się już uratować. W lesie, w okolicach Mieczkowa, między Bydgoszczą a Piłą, ktoś zdarł korę i warstwę podkorową z kilkunastu drzew. To ogromna strata, przyznają leśnicy. Nie mają też żadnych wątpliwości, że zrobił to człowiek, a nie zwierzę. O szczegółach Dawid Olszewski.
16: Drzewa najprawdopodobniej obumrą. Pozostała uszkodzona warstwa, która transportuje substancje odżywcze.
17: To jest strata przyrodnicza. Ten las ma 67 lat. W związku z tym w tym miejscu takie drzewa ujrzymy za kolejne 67 lat.
16: Mówi Piotr Siuda z nadleśnictwa Szubin. Sprawca zabrał zdartą korę, a to może wskazywać, że działał celowo i chciał ją do czegoś wykorzystać. Tak przypuszczają też spacerowicze.
18: Działkowicze potrzebują kory, żeby wysypać i żeby chwasty nie rosły. Może dlatego zrywają.
16: Straż Leśna apeluje o informacje od osób, które mogły widzieć kogoś podejrzanego, samochody albo nietypowe zachowania w tamtej okolicy.
0: Straty oszacowano na około 2000 złotych, ale straty przyrodnicze są znacznie większe. Leśnicy zaznaczają, że takie akty wandalizmu na szczęście rzadko się zdarzają. Znacznie częstszym problemem jest zaśmiecanie lasów, wyrzucanie opon i odpadów poremontowych. Taksówki kontra przejazdy na aplikacje. Te rywalizacje coraz częściej przegrywają taksówkarze. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania. Jak wygląda dziś sytuacja na rynku? O tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
19: Taksówkarze zmuszeni są zamykać swoje biznesy. Wielkie korporacje pochłaniają konkurencję, którą często są jednoosobowe działalności. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, ubezpieczający rozliczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
20: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
19: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
20: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
19: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
0: Małgorzata Zawada, dziękujemy. To będzie sprawdzian psiego nosa i dobrej współpracy z opiekunem. Podczas treningowych zawodów Nosework w Lubsku czworonogi będą wyszukiwać ukryte próbki zapachowe.
21: Cel jest taki, żeby ludzie, którzy uprawiają nosework, czyli sport kynologiczny, mogli poczuć odrobinę adrenalinki, no i wprowadzić psa też w stan takiej adrenaliny, takiego wydarzenia, oczekiwań swoich i sprawdzić się razem jako team.
0: Mówiła psia trenerka Izabela Szpryngiel. O końcowym wyniku zadecyduje skuteczność, tempo i współpraca zespołu.
21: 4 kategorie zapachowe. Próbka jest ukryta w pomieszczeniu, ukryta w terenie. Przeszukanie pojazdu, często jest to samochód, motocykl. Będzie też w pomieszczeniu ukrytych kilka próbek, a ludzie nie będą wiedzieli, ile ich jest. Czyli będą musieli przeszukać całe pomieszczenie, twierdzić, że pomieszczenie już jest czyste, powiedzmy odnajdują 5 próbek albo odnajdują 3 próbki.
0: Na ringu pojawią się także zapachy zwodnicze, które mogą utrudnić odnalezienie właściwej próbki. Całość w niedzielę od 17. Drewniane kościoły, cerkwie, ale też dwory czy skanseny znowu są otwarte dla turystów. W Małopolsce można zwiedzać szlak architektury drewnianej. Na trasie znajdziemy kilkadziesiąt przeróżnych obiektów, które jesienią i zimą zazwyczaj są zamknięte.
22: Cerkwie, kościoły, chociażby na Sądecczyźnie czy w Beskidzie Niskim, na szlak architektury drewnianej, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. My jako Małopolska Organizacja Turystyczna utrzymujemy przewodników przez cały rok w 8 sezonie 50 obiektów. Planujemy pod koniec sierpnia koncerty Muzyka Zaklęta w Drewnie.
0: Mówił Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, a szczegóły znajdziecie na drewnianamałopolska.pl. Zabierz swoje śmieci ze sobą. To apel i nazwa akcji społecznej Gdyńskiego Centrum Sportu, które odpowiada za czystość plaż w mieście. Z roku na rok ilość butelek, opakowań i innych odpadów w piasku rośnie, co wiąże się też z rosnącymi kosztami sprzątania, mówi Jagna Ogonowska, wicedyrektorka Gdyńskiego Centrum Sportu.
23: Dlatego chcielibyśmy prosić mieszkańców i turystów, żeby w imię czystej przestrzeni wspólnej, jeżeli się wokół siebie zabrali swoje odpadki ze sobą w miarę możliwości, jeżeli to jest możliwe, do domu, a jeżeli nie, żeby przynajmniej wrzucili je do koszy znajdujących się na gdyńskich plażach. I serdecznie do tego zachęcamy, ponieważ nasze plaże są naszą wizytówką, żebyśmy przyjemnie odpoczywali w czystych okolicznościach.
0: A w ciągu ostatniego roku z gdyńskich plaż zebrano 155 ton śmieci. Jak co roku, prawdopodobnie i w tym liczba ta wzrośnie.

potrebna, nisam.

0: Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Dziesiątki tysięcy osób ewakuowanych, ogromne pożary na zachodzie Europy. Już nie tylko Hiszpania, ale i Francja walczy z ogniem. W sumie około 1000 francuskich żołnierzy zostanie wysłanych do akcji. W dwóch regionach Hiszpanii ogłoszono za to stan wyjątkowy. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
1: We Francji przeprowadzono prewencyjną ewakuację ponad 100 tysięcy osób z 7 gmin w departamencie Żyrondy, także na peryferiach stolicy regionu Bordeaux. W Hiszpanii co najmniej 65 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy lub otrzymało zakaz ich opuszczania. W kraju odnotowano już ponad 50 pożarów. Część to prawdopodobnie podpalenia. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Avila i w okolicach Madrytu. W tej chwili pożar koło Madrytu osiągnął swój szczyt, który zmierza w kierunku Robledo de Chavela i Fresnedillas. Nie jesteśmy w stanie go ugasić. Mówi Carlos Novillo z władz wspólnoty autonomicznej Madrytu. Zarówno w Hiszpanii, jak i we Francji akcję gaśniczą utrudniają wysokie temperatury, a przede wszystkim silny wiatr.
0: Michał Rawa, dziękujemy za relację. Kto zyska, a kto straci? Rozłam w PiSie i szereg pytań m.in. o przyszłość partii i nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Były premier i jego stronnicy, mimo ultimatum, nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak te decyzje komentują eksperci?
2: Zdaniem politologa z Uniwersytetu SWPS, doktora Mateusza Zaręby, rozłam w PiSie może rezonować na całą scenę polityczną.
3: Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
2: A to oznacza, że Mateusz Morawiecki może zabrać część wyborców PiS-owi, może też zagarnąć do siebie na przykład niezrażonych do PiS-u, bardziej prawicowych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Może, ale nie musi, bo jak słyszę, na razie nie da się przewidzieć, kto na rozłamie zyska, a kto straci.
3: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagra te karty, które dostał.
2: W Stowarzyszeniu Rozwój Plus, przypomnę, pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Są zarzuty dla małoletniego napastnika po ataku w Stalowej Woli. To 15-letni mieszkaniec miasta, który w środę, używając ostrego narzędzia, zaatakował starszego od siebie chłopaka. Do niebezpiecznego incydentu doszło na placu zabaw przy alejach Jana Pawła II. Nastolatek wcześniej został zatrzymany w innej sprawie.
4: Nieletni usłyszał 2 zarzuty. Jeden posiadania narkotyków, drugi spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na to, że jest to osoba nieletnia, akta sprawy zostały skierowane do sądu rodzinnego z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego umieszczenia w schronisku dla nieletnich.
0: Mówiła Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Przypomnijmy, w wyniku ataku 16-latek trafił do szpitala z raną wątroby. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała, by taka fabryka powstała w Polsce. To nawiązanie do deklaracji Donalda Trumpa, który podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że rozważa produkcję Patriotów na Ukrainie. W amerykańskiej stolicy wiceminister obrony narodowej rozmawiała też o powstaniu w Polsce stałej bazy wojsk USA.
5: Jeżeli chodzi o bazy, to co też ważne, mogę ogłosić, po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
0: Minister Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca powstania takiej bazy w Polsce należy do prezydenta USA Donalda Trumpa. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny na stacjach. O czym ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
6: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
7: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
8: Prawie 8 zł już dochodzi.
9: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
6: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę. Informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
10: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę.
6: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
0: Do problemów w ciśnienie Ormus doszły ataki w kolejnym szlaku morskim łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Łódzcy policjanci rozbili grupę podejrzaną o kradzieże samochodów wyposażonych w system bezkluczykowy. Czterech mężczyzn zatrzymano w województwie kujawsko-pomorskim. Jak wyglądała akcja, mówi nam Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Podczas próby zatrzymania do kontroli pojazdu, dwaj podróżujący nim mężczyźni wysiedli z niego i zaczęli pieszo uciekać. Po krótkim pościgu 34-latek i 29-latek zostali zatrzymani.
0: Na terenie posesji funkcjonariusze zatrzymali jeszcze dwóch kolejnych mężczyzn, którzy demontowali skradzione w Łodzi auto warte około 130 tysięcy złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wyciek danych z POS-u to sabotaż, tak twierdzą przedstawiciele miasta. Inną wersję podaje pracowniczka rejestracji w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. O szczegółach Ari Habir.
12: Sygnalistka, z którą udało mi się porozmawiać, twierdzi, że kierowniczka dzwoniła do rejestracji i mówiła, kto ma wejść szybciej. Według niej pacjentami obsługiwanymi poza kolejnością miały być rodzina władz miasta i osoby z miejskich spółek. Miasto odpiera zarzuty, twierdząc, że nie ma żadnej procedury szybszej obsługi wybranych pacjentów. Ich zdaniem pracowniczka sama miała dopisać VIP w systemie przy nazwiskach kilku osób związanych z urzędem miasta. Zdjęcie ekranu wysłała do redakcji portalu zero.pl.
13: Doszło do udostępniania ich danych osobowych. Danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
12: Mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura.
0: Doniesienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych zapowiada też sygnalistka. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych będą działać w Krakowie. Mają być tymczasowymi placówkami medycznymi, gdzie leczyć się będą ranni i chorzy, którzy nie wymagają hospitalizacji lub oczekują na transport do szpitala, a także pacjenci paliatywni. Urzędnicy uspokajają to przygotowania na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej.
14: Miejsca, które staraliśmy się wyznaczyć, znajdują się w niedalekiej odległości od placówek medycznych, które wyznaczone zostały do tego, aby personel medyczny z tych placówek został skierowany do tych zespołów zastępczych miejsc szpitalnych.
0: Powiedział Paweł Żak, inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. Tymczasowe placówki medyczne powstaną w krakowskich szkołach i mają odciążyć szpitale. Wśród 11 takich miejsc jest zespół szkół ogólnokształcących sportowych numer 2.
15: Hale sportowe przeznaczone byłyby na część łóżkową dla pacjentów. Mniejsze pomieszczenia przy hali pełniłyby funkcje pomocnicze, w tym gabinetu zabiegowego. Istniejące zaplecze kuchenne pozwala na przygotowanie i wydawanie posiłków.
0: Mówił Łukasz Zarodkiewicz, kierownik gospodarczy w tej szkole. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych zostaną uruchomione dopiero w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, a decyzję podejmie wojewoda Małopolski. Tych drzew nie da się już uratować. W lesie, w okolicach Mieczkowa, między Bydgoszczą a Piłą, ktoś zdarł korę i warstwę podkorową z kilkunastu drzew. To ogromna strata, przyznają leśnicy. Nie mają też żadnych wątpliwości, że zrobił to człowiek, a nie zwierzę. O szczegółach Dawid Olszewski.
16: Drzewa najprawdopodobniej obumrą. Pozostała uszkodzona warstwa, która transportuje substancje odżywcze.
17: To jest strata przyrodnicza. Ten las ma 67 lat. W związku z tym w tym miejscu takie drzewa ujrzymy za kolejne 67 lat.
16: Mówi Piotr Siuda z nadleśnictwa Szubin. Sprawca zabrał zdartą korę, a to może wskazywać, że działał celowo i chciał ją do czegoś wykorzystać. Tak przypuszczają też spacerowicze.
18: Działkowicze potrzebują kory, żeby wysypać i żeby chwasty nie rosły. Może dlatego zrywają.
16: Straż leśna apeluje o informacje od osób, które mogły widzieć kogoś podejrzanego, samochody albo nietypowe zachowania w tamtej okolicy.
0: Straty oszacowano na około 2000 złotych, ale straty przyrodnicze są znacznie większe. Leśnicy zaznaczają, że takie akty wandalizmu na szczęście rzadko się zdarzają. Znacznie częstszym problemem jest zaśmiecanie lasów, wyrzucanie opon i odpadów poremontowych. Taksówki kontra przejazdy na aplikacje. Te rywalizacje coraz częściej przegrywają taksówkarze. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania. Jak wygląda dziś sytuacja na rynku? O tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
19: Taksówkarze zmuszeni są zamykać swoje biznesy. Wielkie korporacje pochłaniają konkurencję, którą często są jednoosobowe działalności. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, ubezpieczający Zamieszczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
20: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
19: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
20: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
19: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
0: Małgorzata Zawada, dziękujemy. To będzie sprawdzian psiego nosa i dobrej współpracy z opiekunem. Podczas treningowych zawodów Nosework w Lubsku czworonogi będą wyszukiwać ukryte próbki zapachowe.
21: Cel jest taki, żeby ludzie, którzy uprawiają nosework, czyli sport kynologiczny, mogli poczuć odrobinę adrenalinki, no i wprowadzić psa też w stan takiej adrenaliny, takiego wydarzenia, oczekiwań swoich i sprawdzić się razem jako team.
0: Mówiła psia trenerka Izabela Szpryngiel. O końcowym wyniku zadecyduje skuteczność, tempo i współpraca zespołu.
21: 4 kategorie zapachowe. Próbka jest ukryta w pomieszczeniu, ukryta w terenie. Przeszukanie pojazdu, często jest to samochód, motocykl. Będzie też w pomieszczeniu ukrytych kilka próbek, a ludzie nie będą wiedzieli, ile ich jest. Czyli będą musieli przeszukać całe pomieszczenie, twierdzić, że pomieszczenie już jest czyste, powiedzmy odnajdują 5 próbek albo odnajdują 3 próbki.
0: Na ringu pojawią się także zapachy zwodnicze, które mogą utrudnić odnalezienie właściwej próbki. Całość w niedzielę od 17. Drewniane kościoły, cerkwie, ale też dwory czy skanseny znowu są otwarte dla turystów. W Małopolsce można zwiedzać szlak architektury drewnianej. Na trasie znajdziemy kilkadziesiąt przeróżnych obiektów, które jesienią i zimą zazwyczaj są zamknięte.
22: Cerkwie, kościoły, chociażby na Sądecczyźnie czy w Beskidzie Niskim, na szlak architektury drewnianej, które są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. My jako Małopolska Organizacja Turystyczna utrzymujemy przewodników przez cały rok. W 8 w sezonie 50 obiektów. Planujemy pod koniec sierpnia koncerty Muzyka Zaklęta w Drewnie.
0: Mówił Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, a szczegóły znajdziecie na drewnianamałopolska.pl. Zabierz swoje śmieci ze sobą. To apel i nazwa akcji społecznej Gdyńskiego Centrum Sportu, które odpowiada za czystość plaż w mieście. Z roku na rok ilość butelek, opakowań i innych odpadów w piasku rośnie, co wiąże się też z rosnącymi kosztami sprzątania, mówi Jagna Ogonowska, wicedyrektorka Gdyńskiego Centrum Sportu.
23: Dlatego chcielibyśmy poprosić mieszkańców i turystów, żeby w imię czystej przestrzeni wspólnej, jeżeli się wokół siebie zabrali swoje odpadki ze sobą w miarę możliwości, jeżeli to jest możliwe, do domu, a jeżeli nie, żeby przynajmniej wrzucili je do koszy znajdujących się na gdyńskich plażach. I serdecznie do tego zachęcamy, ponieważ nasze plaże są naszą wizytówką, żebyśmy przyjemnie odpoczywali w czystych okolicznościach.
0: A w ciągu ostatniego roku z gdyńskich plaż zebrano 155 ton śmieci. Jak co roku, prawdopodobnie i w tym liczba ta wzrośnie.

0: Artur Moczarski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 17 niedziela zwykła, 26 lipca. Wspomnienie dziadków Jezusa, Joachima i Anny, a u nas Ewangelia według świętego Mateusza. Znowu przypowieść, znowu opowieść o końcu świata, o tym będziemy mówić za chwilę, a kto będzie mówił, już Państwu zdradzam. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dyrektor Instytutu Witosa i wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Jako się rzekło, wracamy do Ewangelii. 13 rozdział według świętego Mateusza i przypowieści. Właściwie nawet nie jedna, tylko trzy przypowieści. O skarbie, o perle i o sieci.
1: No tak, i zacznijmy może po kolei, tak? Bo warto jest przyjrzeć się tym opowieściom, porównaniom, no bo trzeba pamiętać, że dzisiaj bohaterem jest Królestwo Niebieskie, tak? Czyli rzeczywistość, która jest bardzo trudna, bo my wszyscy marzymy, mówimy o niebie, modlimy się do świętych, modlimy się do Ojca, który jest w niebie. No ale kiedy na przykład nam syn albo córka zada pytanie, a gdzie jest niebo, no to mamy z tym trudność, żeby określić, prawda? Bo wiemy doskonale, kiedy już latamy powszechnie, że lecąc z Warszawy do, załóżmy, Madrytu, no na tych chmurach nie znajdziemy tam aniołów, tak?
2: Boga niet. Gagarin, rzekomo.
1: No właśnie, ale też mamy doświadczenie wielu kosmonautów, astronomów, którzy zdobywając i naukowo zajmując się kosmosem, no mieli takie doświadczenie metafizyczne Pana Boga.
2: Bo ten ogrom natury tam jest w jakiejś...
1: Jest niesamowity, podobno.
2: Tak, to na pewno. Na pewno. Natomiast jest taka trudna, bo jest taka prosta.
1: A no właśnie.
2: O właśnie, to jest paradoks. Nam się jawi jako bardzo skomplikowana, trudna, dlatego, że jest tak prosta. I, jak mówi Jezus, tylko dziecko w tym swoim takim bezpośrednim oglądzie, a jeżeli wy nie staniecie się jak dzieci, no to tego nieba nie doświadczycie, nie będziecie doświadczać. Jest taka trudna, bo jest aż tak prosta.
1: I zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ostatnio ten czas wakacyjny mocno siedzę znowu w Tolkienie i w Lewisie i oni zresztą byli zafascynowani Ewangelią jako jeden z nich, jako teolog, ale przecież no świetni specjaliści od literatury, od znawcy języka. I oni też byli zafascynowani tym, jak przedstawić Królestwo Niebieskie. I uwaga, z tego powstaje mnóstwo prac dyplomowych, magisterskich, nie tylko, także doktorskich, fajnych artykułów naukowych, ciekawych, no bo przecież ta szafa i wejście do Narni Luisowskiej, no to jest jakiś sposób wyobrażenia Królestwa Niebieskiego. Świat, który nam pokazuje Tolkien, jest także tą rzeczywistością Królestwa Niebieskiego i tego świata, który jest zły. Pokazuje, że te światy są równoległe i to jest bardzo dobre, bo to jest stan. Niebo nie jest żadnym miejscem, tak nas naucza teologia, tak? My go nie znajdziemy, tak?
2: Królestwo Boże jest pośród was,
1: właśnie.
2: A jednocześnie wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary, o ileż bardziej Ojciec.
1: Ale bo jest Królestwo wśród nas.
2: Tak, jest wśród nas, a jednocześnie jesteśmy źli. A jesteśmy. I to jest przemieszane ze sobą.
1: Jest. I to są... I to jest
2: A jednocześnie, coś... przepraszam, nie jest przemieszane. Czyli jest przemieszane, ale nie jest przemieszane. To znaczy królestwo taka... Czyli rzeczywistość miłości. Tak jak w pierwszym liście do Koryntian 13. Jaka jest miłość? Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. U logice daj to kakon. Wszystko przetrzyma. Współweseli się z prawdą. I ta cała rzeczywistość miłości, no to ona nie jest przemieszana jakoś ze złem, tak? Ona jest w czystej postaci, świat jej nie objawia. To jest dla mnie jeden z najsilniejszych argumentów za obecnością Ducha Świętego, prawdziwością orędzia Jezusa, że to jest tak czyste, tak piękne. Po prostu to, proszę się wczytać w tę rzeczywistość, gdzie opisuje miłość, rzeczywistość Boga Paweł, świat tego nie objawia w żaden sposób. A to jest jednocześnie piękne, jak jakaś w ogóle taka matematyka najpiękniejsza, najczystsza opisane. Dla mnie to jest potężny argument za obecnością Boga w świecie.
1: No to ja jeszcze wrócę do tego obrazu związanego właśnie ze skarbem i rolą. No bo, szanowni państwo, to jest taki obraz, który wydaje mi się jeden z najtrudniejszych, bo dwa kolejne są bardziej plastyczne. No oczywiście każdy z nas widział duże pola, gospodarstwa rolne, wiemy, co to znaczy kupić ziemię, tak? Możemy sobie to w stanie wyobrazić. No i teraz jest tam jakiś skarb. No mnie to zafascynowało i zacząłem szukać, no bo to jest ciekawe, przynajmniej dla mnie. No i znalazłem dwa bardzo wiarygodne badania, które były przedstawione jedne przez duży brytyjski bank Metro, a drugi przez Alana Browna, który pasjonował się tym, gdzie ludzie chowają pieniądze. Tak? To jest w ogóle bardzo ciekawe, teraz pewnie każdy myśli, gdzie schował pieniądze i czy są w tym miejscu, którym go schowaliśmy. Proszę sprawdzić. I szanowni państwo, z tych badań wynika bardzo ciekawe rzeczy. One są też historyczne i pokazują, że rzeczywiście ta narracja biblijna jest bardzo wiarygodna i jest bardzo historyczna. Bo dzisiaj, według tego brytyjskiego banku, no prawie 30% z nas chowa pieniądze w komodach, w szufladach. Szuka jakichś tajnych skrytek, podwójnego dna w szufladzie. 30% ludzkości tak chowa pieniądze. 20% no ma jakiś safe, znaczy ma przedmiot, który służy do przechowywania pieniędzy. Cały czas chowamy w szafie pod materacem, to są 8%. Chowamy w ubrania, 10% ludzi się przyznaje do tego, że chowa do skarpety swoje pieniądze. Właśnie Brown, analizując te badania...
2: Jak imię?
1: Alan Brown. Analizując te badania, także dał pewien kontekst historyczny. Gdzie kiedyś chowano? No i jak popatrzymy sobie na historię skarbów, a to jest w ogóle arcyciekawe, zresztą jak wakacje zwiedzamy przecież mnóstwo zamków, pałaców, to tam przecież państwo dowiadują się różnych ciekawych historii o skarbach, o legendach, o opowieściach, o pieśniach o tych skarbach. No i według tego badacza to 50% skarbów było przechowywanych właśnie na roli. Tak, czyli wkopywaliśmy pieniądze. My zresztą znamy to z naszych kultowych seriali, prawda? Te chowane pieniądze w roli. Więc proszę zauważyć, że to było coś prastarego, tak? Tak. Chowaliśmy te pieniądze gdzieś w ziemi, tak?
2: Nawet słowo skarb, bo to jest, a propos tego, to jest po grecku, to jest thesauros. Treasure po angielsku, czy trezor po francusku. Od tego, to jest greckie słowo. Nie wiem z kolei, jaką ono ma etymologię na gruncie greckim. To jest wschodnie zapożyczenie, czy jakie. Natomiast thesauros oznacza taką pierwotnie skrzynkę. Taki skarb, jak mamy w klockach Lego, skarb. I bo mamy skarb państwa, skarb możemy różnie definiować. U nas też się wydaje, czy królestwo jest niebieskie podobne do skarbu ukrytego w ziemi, to jak sobie wyobrażać? Czy to są jakieś zawinięte na przykład złote kielichy w jakieś płótno? Albo możemy sobie wyobrazić na różne sposoby? Nie. Chodzi tutaj o taką skrzynkę. O taką do skrzyni zawierającej jakieś cenne przedmioty w sobie, mającej, schowanej w ziemi. Czyli też a propos, skarb to właśnie pierwotnie jest po grecku słowo tu użyte, thesauros, to jest taka skrzynia okuta.
1: No i człowiek znajduje to pewnie przez przypadek, no i kupuje. I to jest, szanowni państwo, tak naprawdę clue tego obrazu.
0: Ale zaraz, najpierw znajduje, ale ukrywa ponownie. Trochę to jest
1: a to naturalne,
0: nielogiczne.
1: No bo
0: dlaczego?
1: No każdy z nas...
2: Bo nie jego ukrywa. Pole.
1: Więc on najpierw znalazł go i ukrył ponownie, znaczy nie przyznał się, że ten skarb jest.
2: Poczekaj, no miałby ukraść, to nie jest jego pole.
1: Ale
2: więc...
1: to nie jest jego pole, więc ukrywa ponownie.
0: A może liczy na to, że jest więcej tych skrzynek?
1: No właśnie.
2: Lepiej. Mamy tutaj piękną preparację Ewangelika, że jednak buduje ten zaczyn, buduje na jakimś dobru. Zobaczcie, mógł wziąć ten skarb i ukraść. I przypowieść, że ta parapole pójść w inną stronę. Nie kradnie, czyli w tym podstawowej, zobaczmy, że to jest zbudowane na jakiejś, to Królestwo Boże i ten zakup pola jest zbudowany na jakimś etycznym, podstawowym wyborze. Z małej rzeczy, z tej małej decyzji, że ty nie oszukasz, Bóg jest w stanie wyprowadzić wielkie rzeczy.
1: Bo Bóg by to po prostu sobie zabrać i w ogóle nie kupować, tak, tego pola. Przecież to pole to jest jakaś wartość. Zresztą on sprzedał wszystko, co miał i kupił te pole. Ale jest jeszcze coś ważnego, które oczywiście bardzo mocno się wiąże z tą małą rzeczą, bo Królestwo Niebieskie jest z małych rzeczy zbudowane.
2: Tak, oczywiście. Jak ziarnko gorczycy,
1: tak,
2: prawda?
1: W tych trzech obrazach będzie ten motyw się powtarzał. Ale jest jeszcze ciekawa sprawa, no bo tą rolą jest Kościół, tak? Tą rolą jest Kościół. Jest ziemia, która daje owoce, które daje sakramenty. I teraz uwaga.
2: To jest jedna z odpowiedzi.
1: Tak, i teraz człowiek, my czasami, no właśnie, z jakiegoś powodu my też jesteśmy, bo to jest do nas, tak? My też czasami coś tam odnajdujemy w tym kościele. Mamy jakieś wspomnienia, mamy jakąś spowiedź, mamy jakiś moment takiej intymnej rozmowy z księdzem, z Panem Bogiem, mamy jakieś doświadczenia, nie wiem, obozu ministranckiego. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie, kiedy dotknął Boga kiedy dotknął jakiejś metafizyki.
2: Spojrzenia na krzyż.
1: Spojrzenia na krzyż, jakiegoś takiego cudownego uratowania. Naprawdę, jakbyśmy sobie usiedli tak szczerze na kawie, to nawet ateista by się przyznał do takich miejsc w swoim życiu, w którym poczuł coś, co jest trudne do wyjaśnienia. I to jest właśnie coś, co Pan Bóg daje. Tak? Nazwałeś to, prawda, taką preambułą wiary. Tak? Ona jest dla każdego dostępna.
2: Preparatio Evangelica.
1: Prawda? Dla każdego jest dostępna. Każdy z tego może korzystać. Kościół jest dla każdego, jest otwarty. W większości miast jest otwarty cały dzień. I szanowni państwo, proszę tak szybko nie osądzać, bo ja mam taki zwyczaj, że lubię sobie w centrum Warszawy zajść czasami do kościoła i widzę tam bardzo wiele ludzi. I uwaga, nie widzę tam tylko ludzi starszych. Widzę ludzi w garniturach wychodzących z pracy. Widzę, że pędzą, bo gdzieś czasami ten smartfon dzwoni, muszą wyjść, ale jest jakiś, prawda? I to jest to. I teraz, żeby spotkać się na całość, to trzeba zaryzykować. No właśnie, i teraz trzeba sprzedać wszystko, co miał, prawda? Trzeba pójść dalej, tak? Pójść dalej z rzeczywistością takiego Bożego ryzyka, tak? No bo nie da się tylko tak na chwilę, tak?
2: Tak.
1: Tak tylko troszkę. Tak, no, popatrzysz tylko na ten skarb.
2: No ale to już jest trochę, to już jest dobrze.
1: Pan Bóg i tak będzie działał, patrz, Janku, oczywiście.
2: Patrz, ale zobacz, bo skoro tutaj okazuje się, że właściwie nie ten skarb jest najważniejszy w tym, no bo on go znajduje i chowa i kupuje to pole.
1: No rolę.
2: Ciężar właśnie, że on apotes haras, autu, ze swojej radości, hypagej, idzie kaj polej pantachosa ekhej i sprzedaje wszystko, co ma, kaj agoradzej ton agron ekeinon. I to jest koniec. I kupuje to pole. Moim zdaniem, tutaj akcent, to właśnie widzisz, to jest właśnie dialogos. Pewnie bym nigdy na to nie wpadł, gdybyśmy nie rozmawiali. Jak sam się ze swoimi myślami zostajesz, nie wpadasz na różne rzeczy. Dlatego jest ważny dialogos, to jest przejście słowa od słowa, taki ping-pong zrobiliśmy.
1: Mogę tylko jedną rzecz szybciutko wtrącić i wrócić do ważnego wątku. Szanowni państwo, to jest dobra także metoda do rozmowy w domu, z rodziną, z dziećmi, z żoną. Czyli kiedy idziemy do kościoła, warto jest, a jak ja tą Ewangelię czytam? A co ona dzisiaj do mnie mówi? I nagle się okazuje, że nagle twoja córka, albo syn, albo żona, albo ty sam powiesz coś, na co byśmy nigdy nie wpadli. Tak. Znaczy, to jest niesamowita perspektywa dzielenia się Słowem Bożym.
2: No tak, no bo to jest druga osoba nas otwiera, wyzwala po prostu. To jest bardzo jakaś złożona rzeczywistość i tajemnica tutaj, tak? Dlatego na przykład, dlatego no Sokrates, prawda, cały czas rozmawia. Platon mówi, niczego nie powierzę pismu, najważniejszych rzeczy nie, o najważniejszych rzeczach nigdy nie napiszę, nie? Bo te rzeczy wychodzą tylko w rozmowie. Znaczy tam jest jakaś alchemia po prostu spotkania, tak? I to nie jest tylko taka logiczna sprawa, takie że ja to przeczytam i już. Nie. Jedna rozmowa często jest w stanie nas zmienić na całe życie o wiele potężniej niż przeczytanie opasłych tomów, prawda? To jest tajemnica. Człowiek jest istotą relacyjną. Natomiast ważne jest ze swojej natury, po prostu najgłębszej natury, jest relacyjny i w rozmowie odsłaniają się w kontakcie. Właśnie dialogos, to jest przejście logosu z jednego do drugiego i otrzymanie go często z powrotem już zmienionego w jakiś sposób przedziwny, prawda? Kiedy coś mówimy, to trafia do drugiej osoby, ona odbija to i to wraca już inne, w sposób przedziwny, taki przemienione, co nas niebywale, prawda, rozszerza, zapładnia. Taka jest rzeczywistość właśnie tego spotkania. I tutaj, no moim zdaniem akcent jest na to pole położony. No bo nie na skarb. Skarb on chowa i chce mieć to pole. Dopiero kiedy będzie miał całe pole, też będzie miał razem

0: Nie masz numerka w systemie? Nie macie na świecie. Rafał Dębski, Labirynt von Brauna.
1: Chciałem zobaczyć, na ile system jest elastyczny i na ile mi pozwoli działać tak, jak ja chcę. Nie tak jak wszyscy, tylko po swojemu, żebym mógł sam stanowić prawo dla siebie.
0: Kto by nie chciał żyć na własnych zasadach, według własnych reguł? Tylko nieliczni decydują się na rozstanie z systemem, który uważają za opresyjny i ograniczający wolność osobistą. Na ile to możliwe we współczesnym świecie, w którym musimy postępować według reguł zorganizowanych przez szeroko pojęty aparat władzy? Gdzie kończy się granica naszej wolności, a gdzie zaczyna anarchia i chaos podsycany szczyptą hipokryzji? Czy odcięcie się od reguł panujących w zorganizowanym społeczeństwie i wypracowywanych przez setki lat jest odpowiedzialne i bezpieczne? A może właśnie na tym opiera się prawdziwe szczęście i każdy ma do niego prawo? I dziś wam o tym opowiemy w kolejnym reportażu przygotowanym przez naszych dziennikarzy. Michał Poklękowski, witam was w Polsce na ucho. Sztuczna inteligencja w wyszukiwarce Google podpowiada mi, że świadomy wybór życia poza systemem to celowe i dobrowolne odejście od norm społecznych, finansowych i kulturowych, często w celu osiągnięcia większej niezależności, wolności i zgodności z własnymi wartościami. Może oznaczać odejście od tradycyjnego zatrudnienia, świadome unikanie konsumpcjonizmu, funkcjonowanie poza siecią energetyczną i wodociągową lub przyjęcie stylu życia, który nie jest zgodny z głównym nurtem społecznym. A sam system to, w skrócie mówiąc, zespół pisanych i też niepisanych praw oraz obowiązków, na których opiera się działanie współczesnej cywilizacji. Każdy, kto decyduje się na życie poza systemem, ma zwykle jednak własną definicję określającą taki właśnie model funkcjonowania.
2: Według mnie życie poza systemem jest to poczucie pewnej swobody, wolności, właściwie tego, że w dosłownie każdej chwili możemy gdzieś tam trzasnąć drzwiami, złożyć wypowiedzenie w pracy i pójść po prostu swoją drogą, spróbować może żyć troszeczkę inaczej.
0: Życie poza systemem, z dala od społecznego hałasu, bywa bardzo kuszące. Może być nie lada atrakcją dla tych, którzy na przykład cenią sobie oszczędzanie zasobów.
3: Nie płacę tu żadnego czynszu za to, że korzystam z niego. Nie spłacam też żadnego kredytu, żeby go posiadać, ponieważ stworzenie go kosztowało naprawdę niewiele pieniędzy.
0: Ucieczka przed systemem najczęściej kończy się blisko natury, jak najdalej się da, od zgiełku dużych miast. Zwykle właśnie takie jest marzenie wszystkich tych, którzy chcą wyplątać się z systemowych reguł, wedle których dotąd żyli.
2: Uważam, że taka możliwość wyjścia do natury i próba w niej przeżycia bez żadnych zewnętrznych środków gdzieś jest możliwa. Oczywiście wymaga ona dużego doświadczenia, wymaga dużej wiedzy.
0: Oprócz doświadczenia i wiedzy, daleko od cywilizacji, trzeba też mieć cierpliwość, dużo siły, determinacji i sprytu, bo życie na własnych zasadach, poza systemem, nie zawsze jest sielanką.
3: 150 metrów stąd płynie rzeczka. Jeśli płynie, bo czasami zanika sezonowo w gorące lato, to bierzemy z niej wodę do zmywania, do podlewania roślin, do mycia nóg.
0: Świadomy wybór życia poza systemem to przede wszystkim ucieczka w kierunku upragnionej, szeroko pojętej wolności.
2: Ale z drugiej strony, zbliżając się do wolności, oddalamy się od tego bezpieczeństwa. W pewnym momencie nadarza się sytuacja, gdzie jednak potrzebujemy jakiejś pomocy.
0: Pomocy, którą zapewnia system, przed którym przecież się ucieka. Są też tacy antysystemowcy, którzy idą jeszcze dalej, zbliżając się do cienkiej linii, po przekroczeniu której może skończyć się cicha akceptacja systemu i reszty społeczeństwa.
1: Imię jeszcze mam nadane przez rodziców, pozbyłem się nazwiska tylko, PESEL-u, aktu urodzenia, obywatelstwa.
0: Jak żyje się bez nazwiska, bez obywatelstwa, bez PESEL-u? Jak ludzie, którzy opuszczają system, tłumaczą swój wybór? Czego się boją, a co ich uszczęśliwia? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to musicie posłuchać reportażu Oliwii Krettek, do którego wysłuchania w tej chwili was zapraszam.
2: Uważam, że życie poza systemem to jest takie unikanie

0: fikcyjnych ograniczeń, które są nam po prostu odgórnie narzucane.
1: System jest tak opresyjny, że ograniczał mi moje wolności, możliwości rozwoju i sprawiał, że wpadłem w ciężką chorobę, w depresję dosłownie.
2: Dzisiaj zabiorę Was w miejsca, które w jakimś stopniu można nazwać pozasystemowymi. Spotkałam się z 4 osobami, które mają różne spojrzenie na takie życie off-gridowe. Między innymi odwiedziłam Alicję Stolarczyk, która prowadzi siedlisko Cudne Manowce na Opolszczyźnie, w środku lasu. Przyjeżdżają do niej różni ludzie, różne grupy, prowadzą tam warsztaty, a ona najczęściej ze swoim mężem, poza tymi wydarzeniami, przebywa tam. Dba o to, żeby to miejsce mogło żyć swoim życiem, z różnymi rozwiązaniami, właśnie takimi pozasystemowymi. Mamy kilka miejsc noclegowych, w tym tipi, w którym płonie prawdziwy ogień, 2 namioty, barakowóz, który został sprezentowany Alicji przez jej przyjaciółkę, który kiedyś był strzelnicą, a teraz jest miejscem odpoczynku, miejscem spania, szczególnie jest wykorzystywany zimą, bo to jedyne miejsce, gdzie jest piec, tak zwana koza. I od tego miejsca zaczniemy.
3: Pięknie nam grają tutaj instrumenty same.
4: Ja teraz gram.
3: Jesteśmy w środku w zasadzie lasu, obok mamy polanę, nie widać żadnego słupa, ani elektrycznego, ani żadnej cywilizacji.
4: Żadnych budynków.
3: Ale prąd jako taką macie tutaj z jakichś solarnych instalacji, czy...?
4: Tak, z panela słonecznego jest prąd. Najpierw ta energia słoneczna się kumuluje w starym akumulatorze z tira, choć pokażę Ci, jest ukryty tutaj pod stoliczkiem. O, widzisz?
3: Wygląda jak z samochodu po prostu.
4: A tu na dole jest podwieszony inwerter, który przerabia tą energię na 220 V, więc mogę też włączyć coś na chwilę do gniazdka zwykłego. Aha. A tutaj jest do końcówki na USB, żeby ładować komórki.
3: O, to ja sobie podłączę.
4: Możesz sobie podłączyć. I pozwala to tutaj też mieć oświetlenie wieczorem. Mamy tą jadalnię oświetloną i kuchnię.
3: Ale poza tym widziałam lampki naftowe.
4: Tak, są lampki naftowe, jest mnóstwo świeczek, są lampki solarne, są różne kolorowe świecidełka. Także wieczorem tu jest niezwykle urokliwie, szkoda, że dźwięk nie może tego oddać.
3: No właśnie, bo jesteśmy w takim miejscu, które możemy spokojnie nazwać off-gridowym, prawda? Pozasystemowym. Działa...
4: Zdecydowanie, bo nie ma tutaj systemowego prądu ani wody. Nie płacę tu żadnego czynszu za to, że korzystam z niego. Nie spłacam też żadnego kredytu, żeby go posiadać, ponieważ stworzenie go kosztowało naprawdę niewiele pieniędzy.
3: Jesteśmy w siedlisku Cudne Manowce. Skąd nazwa, skąd pomysł w ogóle na takie miejsce?
4: Ja miałam moje indiańskie tipi od lat, bo jestem indianistką i tak się poukładało w życiu, że nie za bardzo miałam go sobie gdzie rozbić i marzyłam o takiej wielkiej polanie otoczonej lasem, na której to tipi będę sobie rozbijać, a ponieważ mieszkam w mieście, mimo że mam dom z ogrodem, to będę sobie do tego lasu uciekała i w tym tipi sobie siedziała i się cieszyła spokojem. Ale tak wyszło, że stworzyło się z tego takie miejsce spotkań, warsztatów, wydarzeń, koncertów i właściwie ciągle są tutaj ludzie.
5: Ładne. Wiele z tych pięknych ozdób wszystkich, które tutaj są, jak również znaczeń, misek, koców, poprzywozili ludzie. Mhm. Wyrzucali jakieś niepotrzebne rzeczy albo znajdowali je na gdzieś tam odłożone przez kogoś niepotrzebne. Więc co najmniej połowa wyposażenia tego siedliska to są dary od gości.
3: I też dużo rzeczy, które tutaj widzimy, na przykład piec, to też jest zrobione przez osoby, które Was odwiedziły, prawda? No właśnie, gotowanko.
4: Piekarnik gliniany rzeczywiście pomagały nam budować dzieciaki podczas jednego ze spotkania tutaj. A tutaj jest piec w leśnej kuchni do gotowania z gliny, z drzwiczkami żeliwnymi, z blachą i z rusztami i z powyginaną starą rurą.
3: Aha.
4: I ta kuchnia nazywa się kuchnia pod starą rurą. Tu jest napis z zewnątrz. I wyobraź sobie, że cały ten piec kosztował 170 zł, ponieważ te dziurawe cegły dostaliśmy w prezencie, glinę wykopaliśmy spod ziemi, a wszystkie metalowe części do tego pieca kosztowały na złomie 170 zł. I jeden dzień pracy mnie i mojego męża.
3: No pięknie.
4: Da się.
3: Możemy też gotować na ognisku.
4: Tak, wieszamy kociołki na trójnogu. Możemy do żaru wkładać różne warzywa i zapiekać je.
3: Wiele rzeczy tu też rośnie. Jakieś ziółka, herbatki. Tak. Ze swojego ogrodu masz.
4: Trochę tutaj poprzesadzałam z mojego ogrodu dużego permakulturowego w Rudzie Śląskiej, który prowadzę. Jest na przykład bietola, łoboda, mięta. Próbuję tutaj żyć dynia, nawet kwiaty jej zakwitły. Ale dużo też można znaleźć cennych rzeczy dookoła w dzikiej przyrodzie.
3: Mhm. Czeremcha.
4: Czeremcha. Mnóstwo czeremchy jest. Wysuszoną dobrze czeremchą palę w moim indiańskim tipi. Zaparzamy listki czeremchy na kolację, na herbatkę na dobranoc. Zajadamy jej owoce. Gdzieś tutaj w lesie można znaleźć jagody, jeżyny.
3: No i trzecią opcją, jeśli chodzi o gotowanie, tak wrócę do tego tematu, mamy właśnie piec zbudowany przez dzieci z gliny, tak?
4: Mhm. Taka jama, pieczara z gliny. Ze starej blachy są zrobione drzwiczki, żeby można było zamknąć. Na górze jest kominek, rozpalasz tutaj ogień, trzymasz go przez godzinkę, półtorej, cały ten piec się rozgrzewa, także tutaj nie ma, że dotknij.
3: Jeszcze jest ciepły?
4: Zobacz, jaki gorący.
3: Jest ciepły.
4: Więc w środku pali się ogień, piekarnik się rozgrzewa, potem wygarniamy na zewnątrz ten żar, te płonące patyczki, polewamy je wodą, żeby nie wzbudzić pożaru i wsuwamy do środka do piekarnika blaszkę z jakimś pysznym jedzonkiem. Dzisiaj zapiekankę piekłyśmy tutaj pyszną z bakłażanu,
3: potwierdzam,
4: z cukinii, z sera, z tofu.
3: Była bardzo dobra.
4: Można piec tu pizzę, ciasteczka. Ale chleba jeszcze nie próbowaliśmy. Musimy kiedyś.
3: A właśnie, od razu miałam takie skojarzenie z chlebem, jak zobaczyłam ten piec.
6: No, cicho.
3: Możesz się w ogóle przedstawić z imienia i nazwiska?
6: Czy nie masz... mam nazwiska.
3: Jak to nie masz nazwiska?
6: Rzekłem się sądowo nazwiska. Sięgłem przed świadkami podczas rytuału. Oni mi nadali imię Morfeusz, a ja je przyjąłem. Na tej podstawie to Karol Wojtyła stał się Janem Pawłem II. Ja się stałem Morfeuszem.
3: A skąd takie imię akurat u ciebie?
6: Nie mogłem zasnąć i przyszło to do mnie. Po prostu potrzebowałem Morfeusza i...
3: Czyli to są dokumenty, których używasz zamiast dowodu?
6: To jest dokument, to jest dowód tożsamości.
3: Dowód tożsamości istoty żywej. I kto ci go wydał?
6: Sam, ja sam. Na podstawie, wiesz, wszystkich rzeczy, które są niezbędne w dokumencie, stworzyłem swój własny dokument. I potwierdzony jest przez 3 niekarane osoby, co uprawomocnia cały ten dokument.
3: I normalnie możesz się podpisywać tym imieniem nowym, Morfeusz, na dokumentach, tak?
6: Oczywiście, każdy tak może.
3: Jesteś pierwszą osobą, która w ten sposób pozbyła się swojego tego imienia nadanego przy urodzeniu przez rodziców?
6: Nie no, imię jeszcze mam nadane przez rodziców. Pozbyłem się nazwiska tylko, PESEL-u, aktu urodzenia, obywatelstwa i wymeldowałem się. Jeżeli ktokolwiek chciałby mi czegoś zabronić, no to narusza prawa człowieka, jest to dyskryminacja. Narusza taryfikator IP66 międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw człowieka.
3: Dzięki temu prawu możesz funkcjonować i nie obawiać się niczego, tak?
6: Jest to po prostu tak jakby drugie dno prawne. Nie jestem osobą względem prawa, tylko człowiekiem i dotyczą mnie po prostu inne przepisy niż osobę prawną i osobę fizyczną.
3: Ale masz w związku z tym jakieś trudności? Już doświadczyłeś jakichś trudności w związku z tym, że zrzekłeś się tego wszystkiego?
6: Nie, na razie same benefity, gdyż podlegam pod opiekę zdrowotną, pod socjal. Jechałem ostatnio samochodem bez przeglądu, bez ubezpieczenia. Policja mnie zatrzymała i mnie puścili dalej, gdyż no nie mają podstawy prawnej, żeby móc mi dać jakikolwiek mandat.
3: Skąd u ciebie taka decyzja, żeby się zrzec tego wszystkiego?
6: No to po prostu przyszło do mnie tak znienacka, że tak powiem. Chciałem zobaczyć, na ile system jest elastyczny i na ile mi pozwoli działać tak, jak ja chcę i po mojemu. Nie tak jak wszyscy, tylko po swojemu, żebym mógł sam stanowić prawo dla siebie.
3: Kolejną osobą, którą spotkałam na swojej drodze, która ma nieco inne spojrzenie na życie, jest Mateusz Chmielewski, autor kanału Źródła Natury według Chmielewskiego. Mateusz zajmuje się między innymi dzikimi roślinami jadalnymi. Opowiada też o grzybach, trochę o survivalu, a jego punkt widzenia na takie życie off-gridowe wygląda tak.
0: Według mnie życie poza systemem jest to poczucie pewnej swobody, wolności. Właściwie tego, że no, w dosłownie każdej chwili możemy gdzieś tam trzasnąć drzwiami, złożyć wypowiedzenie w pracy i pójść po prostu swoją drogą, spróbować może żyć troszeczkę inaczej. No, wiadomo, że dzisiaj wszyscy jesteśmy wtłoczeni w kulturę pracy, ale niektórzy też na przykład wykonują tą pracę, ale wcale tej pracy nie lubią, no ale muszą pracować, no bo przecież muszą spłacić kredyty, raty, no opłacić wszelkiej maści rachunki, w efekcie czego no już się wtłaczają w ten taki mechanizm, wtłaczają się w ten taki system pracy, że już nie widzą innego życia. Za taki system uważam wszystkie mechanizmy, które gdzieś ograniczają nasze czyny. Oczywiście nie mówię tutaj o prawie, tak, no bo wiadomo, że w każdym państwie występuje jakieś tam prawo, są jakieś takie naturalne, prawne ograniczenia, ale mówię tutaj bardziej o takich fikcyjnych ograniczeniach, ograniczeniach, które gdzieś tam się w naszej głowie pojawiają. Okazuje się, że no to nie jest aż takie proste, bo każdy kierunek ku jakiejś pożycia poza systemem, no to jest w moim odczuciu kierunek ku takiej troszeczkę większej wolności osobistej, ale z drugiej strony, zbliżając się do wolności, oddalamy się od tego bezpieczeństwa. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie idziemy do jakiegoś lasu, próbujemy tam przetrwać w prymitywny sposób, żyć całkowicie poza systemem, żyć w sposób całkowicie samowystarczalny, no ale w pewnym momencie nadarza się sytuacja, no gdzie jednak potrzebujemy jakiejś pomocy lekarskiej, pomocy dentysty chociażby, tak, no i w tym momencie takie rozwiązania systemowe byłyby dobre. Według mnie ludzie w różnego typu ideach zbyt mocno idą w daną ideę na całość, stają się troszeczkę takimi, bym powiedział, radykałami, ekstremistami, ale nie zawsze w moim odczuciu trzeba aż tak mocno w to iść. Czasami trzeba po prostu wybrać te czynniki, które usunąć po prostu system w miejsca, gdzie nam realnie on przeszkadza, tak? A zostawić tam, gdzie on nam realnie pomaga.
3: Czyli mamy prąd ze słońca, wodę przywozicie?
4: Tak, wodę przywozimy na razie, ale też tutaj 150 metrów stąd płynie rzeczka. Jeśli płynie, bo czasami zanika sezonowo w gorące lato, to bierzemy z niej wodę do zmywania, do podlewania roślin, do mycia nóg.
3: A jeśli chodzi o deszczówkę, coś próbujecie
4: ją? Tak, zbieramy deszczówkę. Jesteśmy właśnie pod werandą z wielkim dachem i cała deszczówka z tego dachu zbiera się w takim baniaku. Zobacz. A kiedy baniak się przepełni, to wężem woda płynie do oczka jeszcze wodnego, które zbiera tą deszczówkę, a ponieważ próbuję tutaj sadzić trochę roślin na tej biednej, porolniczej ziemi, to ta deszczówka też przydaje mi się bardzo do pojenia tych roślin.
3: I tam normalnie mamy prysznic.
4: Tak, chodź, zobacz, z kurkiem. Stajesz sobie w takiej bali wielkiej, żeby nie tracić tej wody, bo tutaj każda kropelka wody jest na wodę złota, ale to uczy też oszczędzania wody i uczy szacunku do wody. I kiedy wraca się z takiego miejsca do domu i można puścić prysznic, w którym ta woda płynie bez ograniczeń, to dopiero doceniamy te nasze cywilizacyjne wszystkie wygody. I muszę ci powiedzieć, że kiedyś siedliśmy tutaj w grupie 15 osób, policzyliśmy mniej więcej, ile dziennie człowiek w bloku czy w normalnym domu zużywa wody na spłukiwanie toalety, na zmywanie, na gotowanie, na kąpanie się. I tutaj tej wody idzie o wiele mniej. I nawet pobyt na 2 dni w takim miejscu to jest właściwie oszczędność naprawdę setek litrów wody.
0: Uważam, że życie poza systemem to jest unikanie fikcyjnych ograniczeń, które są nam po prostu odgórnie narzucane. Z całą pewnością pierwsza kwestia to jest taka, że no nie posiadam żadnego kredytu i nigdy bym też nie chciał mieć jakiegoś kredytu na mieszkanie. Dzisiaj biorąc kredyt na rzędu 300 tysięcy, realnie musimy go spłacić w formie 1 000 000 złotych. W efekcie czego ja bym musiał przez 25-30 lat ciągle pracować. Każdego miesiąca odprowadzać te, nie wiem, 2 czy 3 tysiące złotych. No jak dla mnie to jest takie współczesne niewolnictwo. Niewolnictwo, ale też z niską nagrodą, no bo właściwie oferuje się nam w zamian za to 4 ściany i dach nad głową, co według mnie jest dobrem aktualnie znacząco przeszacowanym. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wynajem mieszkania to też są koszty, często porównywalne z kredytem, chociaż gdzieś tam można upolować tańsze oferty. Jeżeli mamy teraz standard mieszkania, no nie wiem, duży albo średni, no to przynajmniej możemy zejść z tym standardem na nieco mniejszy, tak? Jeżeli nam się powinie noga, okaże się, że no jest jakiś w życiu zły scenariusz i musimy z tego zrezygnować. Mając no kredyt na karku, czułbym bardzo duży dyskomfort i nigdy bym go nie chciał mieć. Ja też mam taką czarną wizję, że jak przyjdzie po prostu jakiś kryzys, na przykład wojna, tak jak teraz na Ukrainie niestety się wydarzyła, mamy to mieszkanie, no a co potem z kredytem? No kredyt zostanie, to znów trzeba się od tego ubezpieczyć, bo pewnie się można od tego ubezpieczyć. No w efekcie znów się zaganiamy w kolejne tak naprawdę opłaty za oddychanie. niesłychanie. No, musimy płacić za wszystko. To jest moim zdaniem daleko od życia poza systemem.
1: Nazywam się Karol Schubert, jestem inżynierem ochrony środowiska.
3: Skąd u ciebie wzięła się taka myśl, żeby trochę żyć inaczej, żyć poza systemem?
1: No, głównie się wzięło to stąd, że system jest tak opresyjny, że ograniczał mi moje wolności, ograniczał mi po prostu możliwości rozwoju i sprawiał, że wpadłem w ciężką chorobę, w depresję dosłownie, przez opresyjność tego systemu.
3: Przyszedł jakiś taki konkretny moment, który sprawił, że zacząłeś myśleć o życiu w nieco inny sposób?
1: No to był moment, gdy trafiłem do aresztu na 6 miesięcy i miałem dużo czasu na przemyślenia. Na razie to nie jestem posiadaczem żadnych terenów czy wiosek. Ewentualnie planuję wydzierżawić teren od mojej mamy, gdyż ona posiada jakąś ziemię. Na razie moja wioska jest tylko i wyłącznie w świecie internetu, gdzie mam jakieś swoje, powiedzmy, strony internetowe, serwery, czy ewentualnie po prostu ruchomości i nieruchomości, które posiadam.
3: Czyli mieszkasz normalnie w mieszkaniu, tak jak wszyscy,
1: no tak,
3: ale planujesz kiedyś zrobić taką swoją autonomię?
1: Taką swoją chciałbym zrobić, swoją ostoję, gdzie będę miał po prostu swoje rośliny, swoje zwierzęta i żył zgodnie z naturą. Tutaj, jeżeli chodzi o autonomię, to ona istnieje w formie po prostu papierowej. No, są to dokumenty, dekrety. To wystarczy, no bo żeby założyć chociażby Stany Zjednoczone, to zebrało się kilku mężczyzn i dogadali, jakie mają być prawa i spisali po prostu deklarację niepodległości. No i państwo powstałoby najpierw na papierze, tak?
6: Na co dzień mieszkam w osadzie. Zajmuję się ludźmi, pomagam im w codziennych sprawach. Kobiety zajmują się przygotowywaniem nam posiłków, a mężczyźni rozwijają osadę, budując domy i takimi jakimiś technicznymi rzeczami, budową mebli, tego typu rzeczami.
3: Mhm. Ale poza tym pracujesz dalej jako prawnik, tak? Masz takie dwa życia, można powiedzieć?
6: No, jak jestem w mieście, to prowadzę kancelarię prawniczą, ale jak wyjeżdżam sobie do osady, to wtedy jestem osadnikiem i brygadzistą. No, czuję się tam jak w rodzinie i naprawdę osada jest dla mnie nowym domem. Osada jest polaną pośród lasów. Jest małym gospodarstwem, gdzie ja i moi przyjaciele budujemy swój własny system oparty na naszych wartościach i na naszych zasadach.
3: I nie macie tam pieniędzy, tak?
6: Jakieś pieniądze muszą być, wiadomo. No, potrzebujemy jeszcze jakichś tam rzeczy z zewnątrz. No, nie jesteśmy w pełni autonomiczni. Jeszcze potrzebujemy energii do, wiadomo, prądu, no, żeby można było gotować, żeby można było siedzieć przy żarówkach wieczorem. No wiadomo, pewnych rzeczy jeszcze nie przeskoczymy.
3: No dobra, mamy zimną wodę, ale ona nie jest z lodówki, tylko...
5: Ona
3: w sensie
5: z podziemnej lodówki.
3: Podziemna lodówka, czyli po prostu dół wykopany?
4: Tak, z baniakiem plastikowym, około 1,20 m w głąb i tam na dole jest zawsze chłodno.
3: A, to tutaj.
4: Zobacz, odkręcam pokrywę, odkładam ją na bok, wstać sobie rękę, jaka jest, jaki jest chłód. Chciałoby się tam wskoczyć w dzisiejszy upalny dzień.
3: Tak, zdecydowanie.
4: No i mam tam torby na sznurkach. I wyciągam sobie te torby z jedzeniem na zewnątrz.
3: To kiedy... taka dość głęboka ta beczka.
4: Ktoś kiedyś tutaj był i po prostu wrzucił kostkę masła na sam dół. Nie myśląc o tym, jak potem to wyjmie, bo wcale niełatwo jest wyjąć coś z samego dna tej lodówki. Aha. Dlatego jedzenie jest w torbach na sznurkach. Zakręcam.
3: I przykrywamy.
6: W osadzie nie potrzebujemy żadnych dokumentów ani pieniędzy. Wszystko przychodzi barterowo.
3: Ty jesteś z zawodu prawnikiem. Kim są inni mieszkańcy osady? Czym oni się zajmowali wcześniej? Albo czym się zajmują poza osadą?
6: Każdy jest inny. Są rodziny z dziećmi. Jeden był piekarzem, inny był stolarzem, inny budował domy. U nas nie ma jakiejś tam zasady, żeby przychodzili jacyś konkretni ludzie. Każdy jest inny, indywidualny na swój sposób. No, każdy ma swoje, wiadomo, wady, zalety. Nikt nie jest doskonały, ale wszyscy żyjemy razem w symbiozie i to jest piękne.
3: Mhm. Czy macie jakieś zasady, według których tam na co dzień funkcjonujecie, których staracie się przestrzegać?
6: Jest regulamin wewnętrzny. Teraz ja pracuję nad regulaminem zewnętrznym. Każdy ma swoje zadanie i każdy musi przestrzegać regulaminu.
2: Jak sobie myślę o takiej wiosce, no to właśnie jakieś urządzenia, które przetworzą wam energię, które pomogą wam oczyścić wodę i tego typu rzeczy.
1: Jeżeli jesteśmy już wystarczająco niezależni finansowo, nas stać na to, to można się zainteresować życiem właśnie off-grid, czyli zapewnić sobie swój własny dostęp do energii elektrycznej poprzez panele słoneczne czy małą elektrownię wiatrową, ewentualnie własne źródło wody, a nawet własną produkcję paliwa, która nie jest trudna i wystarczy parę filmów na YouTubie, żeby ogarnąć, jak przetwarzać skutecznie plastik w pochodne benzyny czy ropy naftowej.
2: No dobrze, ale na przykład internet, jego nie da się wytworzyć tak po prostu.
1: No, żeby podłączyć się do internetu, musimy albo podpisać umowę z jakimś dostawcą, jeżeli to jest na przykład światłowód, no to powiedzmy, jest jakieś firmy światłowodowe, są też dostawcy telefonii komórkowej, no ale tu mamy też opcje na przykład takie jak Starlink, gdzie jest to firma zagraniczna, czyli powiedzmy, nie mówiąc tu o markach, no to powiedzmy, że internet satelitarny jest dostępny, tak, ewentualnie można też wykorzystać sieć Helium. Sieć Helium jest budowana oddolnie, każdy użytkownik stawia urządzenie radiowe i te urządzenia, tworząc sieć takich połączeń, już jest ich około miliona na planecie, tworzą totalnie niezależny dostęp do internetu, gdzie nikt nie jest w stanie go już praktycznie odciąć.
0: Też stawiam na praktyczne umiejętności i taką pewną samowystarczalność w życiu, tak? Jeżeli dzisiaj się komuś, nie wiem, popsuje na przykład rower, no to co pierwsze robi? Dzwoni do serwisu. Ja natomiast staram się te problemy rozwiązywać samodzielnie. Przeprowadzenie serwisu prostego roweru, no z prostymi narzędziami nawet można wykonać przed blokiem. Podobnie jest z jakimiś usterkami samochodu. No ale to może wynika z mojego wykształcenia. Ale nawet takie inne rzeczy. Z dziewczyną chociażby już od półtora roku właśnie właściwie pieczemy samemu chleb, nie kupujemy tego chleba. Staramy się po prostu wszystkie rzeczy, no może nie wszystkie, ale przynajmniej w ramach swoich możliwości wykonywać samemu. Jakieś przetwory, dżemy, soki, my to po prostu chcemy robić i próbujemy. Bardzo lubię też naturę. W ostatnim czasie bardzo się do niej zbliżyłem. Interesuję się dzikimi roślinami jadalnymi. Uważam, że taka możliwość wyjścia do natury i próba w niej przeżycia bez żadnych zewnętrznych środków gdzieś jest możliwa. Oczywiście wymaga ona dużego doświadczenia, wymaga dużej wiedzy, ale no to nie jest takim całkowicie nierealne. Ja też interesuję się różnymi sztuczkami survivalowymi, na przykład rozpalaniem ognia w prymitywny sposób, jak uzdatniać na przykład wodę w terenie. Takie praktyczne i ciekawe umiejętności, które gdzieś tam zdobywam.
1: Zawsze musi być jakiś system, czy to będzie system wartości moralnych, czy system wartości uniwersalnych, filozoficznych, czy system prawny, no bo życie totalnie poza systemem, no to jest anarchia i kto ma większą siłę, albo jest szybszy, albo ma lepszą broń, no to wygrywa. Wtedy wracamy już do darwinizmu i możemy żyć w systemie jak w systemie natury. Czy to jest system, czy to nie jest system, czy to jest prawo naturalne, wygrywa lepszy, sprytniejszy, szybszy drapieżnik. No, czy chcemy żyć w takim systemie?
2: Z Karolem i Morfeuszem spotkałam się pierwszy raz 3 lata temu. Co się u nich zmieniło? Jak wygląda ich życie?
7: Jeżeli chodzi o życie off-gridowe, no to tak, zaczęliśmy skupiać się nad rozwojem naszej takiej, można powiedzieć, mikrospołeczności, którą nazwaliśmy Slavic Soul. I w ramach tego po prostu no, wspieramy się nawzajem, produkując różne rzeczy, dzieląc różne usługi i staramy się to rozliczać między sobą w barterze. Idea jest taka, żeby zebrać dostateczną ilość osób i dostateczny kapitał, aby móc wykupić jakąś ziemię, najprawdopodobniej za granicą, a nie w Polsce, i tam rozwijać tą wioskę. Ogólnie cały system finansowy głównie będzie oparty na barterze, ale jeżeli coś będzie ciężko przeliczyć, na przykład ile możesz dostać jabłek, gruszek przy takiej wymianie, no to można zastosować kryptowaluty, które po prostu no, działają, można powiedzieć, niezależnie od systemu. I dopóki są wymieniane między osobami, no to nie ma problemu. Problem zaczyna się wtedy, gdy chcemy te kryptowaluty zamienić na pieniądze i wtedy już system może się próbować upomnieć o jakąś swoją część, bo chce po prostu ten system na nas w każdym momencie pasożytować korzystać z wytworzonych przez nas dóbr, usług, czy po prostu jakiejś wartości. Żeby tego uniknąć, to jedną możliwością jest po prostu tworzenie zamkniętych, prywatnych społeczności, które kierują się jakimś swoim kodeksem, jakimiś zasadami. No i tak, no, żeby coś takiego rozpocząć, no to trzeba skupić się na podstawach, czyli zapewnić jakąś niezależność od produkcji żywności. No to zbudowałem po prostu sobie o wiele większy foliak niż miałem w zeszłym roku. I teraz ma on już ponad 50 metrów, więc jakąś tam niezależność żywnościową już, można powiedzieć, produkuję. Przez jakiś czas też pracowałem na farmie krów, żeby trochę przybliżyć sobie produkcję zwierzęcą, jak trzeba się opiekować zwierzątkami.
3: Stoimy na takim polu koców. To jest tylko takie miejsce, gdzie się koncertuje?
4: Tak, to jest takie stanowisko muzyczno-relaksacyjne, poduchy, różne wygodne miejsca do siedzenia, wielkie pudło pełne instrumentów muzycznych.
3: Co my tutaj mamy?
4: Mnóstwo grzechotek, bo bardzo często tutaj dzieciaki przyjeżdżają i muzykują.
3: Tak, widzę, zrobione własnoręcznie.
4: Tak, zrobiłam to z orzechów włoskich z mojego ogrodu, z Lucina. Jest kilka okaryn. Organki, dzwoneczki. No to jest śmieszne. Kazusie nazywa.
3: Czy tutaj przebywacie też zimą, czy to raczej jest letnie siedlisko tylko i wyłącznie?
4: Tak naprawdę intensywnie cudne manowce działają od marca do końca października. Czasami jak jest ładna pogoda, jeszcze robimy tutaj coś w listopadzie. Zimą całe siedlisko śpi, a ja przyjeżdżam sobie wtedy rzeczywiście, żeby zupełnie w samotności pobyć. Las dookoła zimą jest cudowny i mogę spać w barakowozie, bo jest tam piecyk na drewno.
3: A czy chodzi po głowie wam, żeby tak właśnie bardziej się uniezależnić, może tutaj zamieszkać na stałe, troszkę odciąć od tego zewnętrznego świata?
4: Gdyby była taka potrzeba, to mam te moje cudne manowce i mogę zawsze się tutaj zaszyć, uciec tutaj nawet z grupką przyjaciół i przetrwać. Mam tu trochę zapasów. No i takie, jak opisałam, warunki bytowe. O każdej porze roku mogę tutaj mieszkać i dałabym sobie radę. Ale jeśli chodzi o taką prawdziwą niezależność albo dążenie do naprawdę dużej niezależności, to moim zdaniem potrzebna jest grupa ludzi, jakaś wspólnota i działanie razem. I tak naprawdę zdradzę wam moje wielkie marzenie, że chciałabym, żeby moje cudne manowce nie były prowadzone tylko przeze mnie i z pomocą mojego męża, tylko marzyłoby mi się takie miejsce prowadzone i tworzone w grupce małych, w małej grupce ludzi.
3: No tak, są takie społeczności całe, co budują wioski, jakieś osiedla i rzeczywiście wtedy pewnie łatwiej.
4: Tak, widzę, że w Polsce jest teraz bardzo duży taki ruch wspólnotowy, powstają wioski, osady, powstają też takie społeczności na takiej zasadzie i ten pomysł też mi się bardzo podoba, że na jakimś terenie mieszkają ludzie dość blisko siebie, w sensie, że są w stanie dojechać do siebie rowerem czy w kilka minut autem. Misia dołącza się do dyskusji i mówi, że to jest dobry pomysł. I ci ludzie mają podobne podejście do życia, są właśnie trochę antysystemowi, wymieniają się dobrami, dzieci są na edukacji domowej i na przykład razem się uczą i spędzają czas. Razem są realizowane jakieś pasje i można też razem zarabiać na utrzymanie takiej wspólnoty. To jest bardzo fajny pomysł.
6: Ja od kilku lat już żyję poza systemem. Teraz zamieszkuję na działce w lesie, którą przejmuję od państwa. To są to lasy państwowe w oparciu o prawo międzynarodowe. To był mój świadomy wybór i robię to, aby odzyskać niezależność i życie w zgodzie z naturą. Równocześnie prowadzę walkę z sądami, z ZUS-em. Na razie bardzo dobrze mi wszystko idzie. Nie chcę zapeszać, więc nie będę przybliżał szczegółów, ale moje doświadczenie pokazuje mi, że można odzyskać to, co nam się należy i stawić czoła instytucjom z powodzeniem. Wraz z grupą ludzi tworzę globalny ruch, który ma na celu stworzyć prawną rewolucję i polityczną rewolucję. Przygotowujemy aplikację, która pozwoli każdemu człowiekowi przejąć kontrolę nad światem poprzez bezpośrednią legislację z poziomu telefonu, żeby każdy mógł zgłosić ustawę oraz zagłosować za ustawą, wyznaczyć swojego lidera w danej dziedzinie i żeby zdelegalizować wszystkie rządy. Wtedy taka nasza Polska będzie miała około 25 miliardów oszczędności rocznie na samych pensjach dla polityków i około 200 miliardów dodatkowych oszczędności na jakichś wyborach, niewyborach, tego typu rzeczach. Równolegle rozwijam różnego rodzaju wspólnoty i osady, które pokazują, że wolność jest nie tylko teorią, ale można żyć tak w praktyce. Im więcej mamy autonomii, im więcej mamy, sami tworzymy pożywienia, mamy swoje zwierzęta, permakultury, tym bardziej od tego systemu się oddalamy i tworzymy własną autonomię. Realne minusy to ograniczenia. Mój znajomy dostał odmowę wyrobienia paszportu, a ja sam się spotkałem z odmową możliwości założenia konta w banku. Podlegam jakiejś dyskryminacji prawnej przez to, że z nimi podejmuję jakieś niekorzystne dla nich dyskusje. Wiadomo, że nie jest łatwo, ale możliwe jest tworzenie alternatyw. Moja droga i nasze wspólne dzieło to droga do wolności, do której każdy może się przyłączyć.
2: Kim najczęściej są osoby, które się decydują na takie zostanie suwerenem, czy życie typu off-grid, czy życie w autonomiach?
7: Najczęściej będą to ludzie, którzy zobaczyli po prostu na czyimś przykładzie, że się da i że to jest możliwe, a nie, że to jest jakiś po prostu urban story. No, są to ludzie, którzy mają czas, żeby czytać, albo ludzie, którzy są pod czyjąś opieką, albo są po prostu już na tyle w jakiś sposób niezależni finansowo, że mają trochę więcej czasu. Przede wszystkim to tutaj jest chęć do dowiedzenia się i poszukiwania prawdy, no, chęć znalezienia po prostu czegoś, co jest prawdziwe, co jest słuszne, co nie jest oszukane, gdzie jak patrzymy na świat i większość rzeczy, no bardzo wiele rzeczy jest po prostu oparte na kłamstwie, no to tutaj są to, wydaje mi się, że marginalna część społeczeństwa, ale zwiększając ilość takich ludzi i zwiększając tą świadomość, dojdziemy w końcu do momentu, gdzie będzie to powiedzmy 10%. Przy przekroczeniu tych 10% wydaje mi się, że to już dalej pójdzie jak wirus i już nic nie będzie w stanie nas powstrzymać. Na razie to jest takie pojedyncze punkciki. Spodziewałbym się, że na planecie całej to jest może 10 tysięcy osób z 8 miliardów. To nie jest jakiś duży odsetek. No ale cały czas widzę, że to gna do przodu i raczej bardziej przyspiesza niż spowalnia.
2: Czy jest jakieś miejsce na Ziemi, gdzie jest więcej tego typu osób?
7: Wydaje mi się, że Polska tutaj jest chyba takim zarodkiem zmian światowych, no bo jesteśmy jedną z niewielu kultur czy cywilizacji, które uznają, że honor ma jakąś wartość i że są rzeczy ważniejsze od pieniędzy.
8: To był reportaż Oliwii Krettek. A życie outsiderów, przeciwników systemu, ma całkiem długą tradycję, także pełną porażek, bo nie wszyscy wytrzymywali życie poza systemem, zwłaszcza kiedy przychodził kryzys i potrzebne było wsparcie. Niestety i w przypadku życia poza systemem ważne są proporcje, zachowanie zdrowego rozsądku i unikanie rozwiązań, które dla reszty społeczeństwa mogą stwarzać realne zagrożenie. Na to nie powinno być zgody.
6: Jechałem ostatnio samochodem bez przeglądu, bez ubezpieczenia. Policja mnie zatrzymała i mnie puścili dalej, gdyż nie mają podstawy prawnej, żeby móc mi dać jakikolwiek mandat.
8: I to już nie jest fajne. Musiałem na koniec przywołać głos jednego z bohaterów naszego reportażu, który chyba dobrze ilustruje to, o czym przed chwilą powiedziałem. Moim zdaniem tak to nie powinno wyglądać. Tu powinna obowiązywać żelazna zasada, wedle której moja wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się twoje kłopoty. W przeciwnym razie wszystko zmierza w stronę chaosu, a ten życia nikomu nie ułatwia. Ale żeby nie było, że się czepiam i że marudzę, mocno utożsamiam się z marzeniem innego bohatera, opowieści o życiu Polek i Polaków, którą przed chwilą usłyszeliście.
7: Chciałbym zrobić swoją ostoję, gdzie będę miał po prostu swoje rośliny, swoje zwierzęta i żył zgodnie z naturą.
8: I w takiej ostoi wyobrażam też siebie. Pomarzyć zawsze można, prawda? System jeszcze tego nie zabrania. Michał Poklękowski, dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia w kolejnej edycji Polski na Ucho.
9: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, po tamtej stronie kobita, która no nie wiem, czy narozrabiała, czy nie, ale ma problem. Cześć Ewelina.
10: Cześć.
9: W czym mogę pomóc i kogo to dotyczy?
10: Chodzi o mojego byłego chłopaka Artura. Dwa razy go dokładnie okłamałam, no i generalnie tego żałuję, bo on być może to źle odebrał. Myśli, że chodzi o trzecią osobę, a w ogóle tak nie jest i po prostu no nie wierzy mi, a ja chciałbym, żeby było inaczej, żeby mi wierzył i żeby było tak jak dawniej.
9: No to wiem, to zdaję sobie sprawę, ale powiedz, w jakiej kwestii go oszukałaś dwa razy, w tej samej?
10: Powiedziałam, że spotkałam się z takim kolegą, a po prostu spotkałam się z kimś innym, ale Artur był na tą osobę tak jakby...
9: Uczulony.
10: Uczulony.
9: A dlaczego? Tak. Czyżby to był przystojny, ładnie zbudowany mężczyzna?
10: Nie, to po prostu mój dobry kolega, z którym, że tak powiem, nawet jestem spokrewniona, tak?
9: A dlaczego go ukrywałaś przed Arturem?
10: Bo Artur zawsze był o niego zazdrosny i generalnie nie przepada za nim.
9: A czemu był zazdrosny? Czy byliście kiedyś razem z panem X-em?
10: Nie, ale kiedyś, dawno temu... Można powiedzieć, że trochę do mnie no startował, tak, ale nic z tego nie było, po prostu jesteśmy na stopie koleżeńskiej i...
9: I żeby nie denerwować Artura i nie mieć awantur z nim, nie powiedziałaś mu prawdy, ale to wyszło. W jaki sposób?
10: Po prostu napisał do tego kolegi, z którym powiedziałam, że byłam, tak, a ten kolega tego nie potwierdził i tyle.
9: O, mały Sherlock Holmes z Artura.
10: No, dokładnie.
9: Czyli nie ma zaufania do ciebie. Często go oszukujesz, Ewelina?
10: Nie, nie.
9: No to dlaczego akurat padł na pomysł, żeby to sprawdzić?
10: Nie wiem, po prostu. Może, że tak powiem, potrzebował tego. Nie wiem, nie siedzę w jego głowie.
9: Aha, a Ewelina, jak długo jesteś z Arturem?
10: No niecały rok czasu.
9: Okej, no to jeszcze zaufania może nie być tutaj dużego w tym przypadku. Jak to skwitował, kiedy dowiedział się, że go oszukałaś?
10: No po prostu mnie zostawił.
9: Ale to tak odwrócił się na pięcie i poszedł? I zrozumiałaś wszystko, czy coś powiedział?
10: Po prostu powiedział, że go kłamałam. Powiedział też, że znaczy tak stwierdził, że już mnie nie kocha, ale nie wiem, czy to jest prawdą. Myślę, że tylko tak powiedział.
9: Mhm. Czy on podejrzewa, że ty go zdradziłaś z panem X-em?
10: Nie, myślę, że na pewno... Po prostu myślę, że chodziło typowo o to, że skłamałam, bo na pewno nie myśli, że go zdradziłam, bo na pewno czegoś takiego nie było i myślę, że tak... No nie myśli tak raczej.
9: Aha, czyli taki bardzo charakterny, rozumiem.
10: Tak, bardzo uparta osoba.
9: Dobrze. No to trzymamy kciuki za dziewczynę, a ja dzwonię do Artura.
11: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Hej. Albo rzucaj.
1: Halo. Czy mamy połączenie? Halo, halo, czy rozmawiam z Arturem?
2: Halo.
1: Cześć Arturze, odwagi, odwagi.
2: Cześć.
1: My nie gryziemy. Paweł Pawelek do ciebie.
2: No, witam.
1: Arturze, cóż ja ci mam powiedzieć, no dzwonię po to, żeby jakby skrócić ewentualnie twoje męki, twoje podejrzenia. Zły dzień, zły tydzień, jakiś okres. Jestem po to, żeby wyjaśnić pewne podwójne kłamstwo, które cię mogło zaboleć. Natomiast będę tu bronił kobiety, którą znasz, ponieważ nie chciała, byś niepotrzebnie przeżywał coś, co jest nieważne i nieistotne tak naprawdę w jej życiu. Ale ty się kiedyś uparł, że nie życzysz sobie, bo tamten facet to na nią leci. Kiedyś tam dawno, dawno to leciał, tak, to ona się przyznała, że nawet tam mu przez głowę przeszło, ale jeszcze nie wiedzieli o tym, że są w jakikolwiek sposób rodzinnie skoligaceni, więc w ogóle powinieneś być spokojny. Ona mi napisała tutaj zgłoszenie, bym ja cię przeprosił, żebym cię podbudował, że jesteś jedynym jej mężczyzną życia i że tamten nie ma żadnych szans. I że chcąc cię oszczędzić, nie powiedziała ci prawdy. Chciała dobrze, wyszło jak zawsze. Artur, nie masz tak czasami?
2: No może i tak, ale no. Tutaj akurat jest inna sytuacja.
1: Jak to inna?
2: Oj, nie będziemy się nad tym rozwodzić w tej chwili.
1: Ona mnie zmartwiła, bo powiedziała, że ty już jej nie kochasz. I to ją zabolało. Jak to jest możliwe, żeby w ciągu jednego dnia, jednej sytuacji się odkochać, wiesz? No a ja tu dzwonię, żeby powalczyć o tą miłość, Artur.
2: Oj, to już sobie to wyjaśniliśmy z nią, także nie ma o czym rozmawiać naprawdę.
1: To już po twojej stronie nie ma powodu, żeby walczyć o tą miłość, tak? Powiedziałeś to jej.
2: Tak, dokładnie i...
1: Ojej, Artur, no to ale wiesz, ona wierzy w to jednak, że może zmienić zdanie. No przecież mnie by nie było w słuchawce twojego telefonu, gdyby nie wierzyła w to, że jednak... Coś mi tam opowiadała, że pomimo tego, że ona cię nie zdradziła absolutnie, to ty możesz już mieć inne plany względem jakiejś innej kobiety.
2: No tu akurat nie przetłumaczysz, nawet jakbyś mówił 100 razy to samo, także...
1: Aha, czyli to ona, ty ją, a ona ciebie podejrzewa. No to żeście się ubrali.
2: No widzisz.
1: Ładnie. Ale Artur, nie chcesz powalczyć o Ewelinę, bo w jej sprawie dzwonię?
2: Wiesz co, darujmy sobie tą rozmowę, bo tam naprawdę tutaj...
1: Nie ma o co
2: nie
1: walczyć.
2: Sensu. Nie, nie, nie.
1: Ty musisz odmówić, tak?
2: Odmawiam.
3: No nie!
1: Ewelina, sprawa dla mnie jest jasna. Facet mówi do mnie w taki sposób, że czuje, że nie czuje nic już. Tu nie ma emocji i chciałby jak najdalej od tego uciec, Ewelina, więc no niestety, no może porozpaczasz, ale to już jest koniec miłości.
4: Tak myślałam.
1: Moim zdaniem. No i on nie ma nikogo, nie musisz go podejrzewać. Myślę, że po prostu może się pomylił. Wy niewiele jesteście ze sobą rok, może wystarczył mu, by stwierdzić, że nie jesteście sobie pisani.
4: No, chyba nie. Nie spotkałam się raczej już. W każdym bądź razie dziękuję za rozmowę.
1: No, czyli tobie też za bardzo nie zależy, widzę. Arturze, nie masz żalu, że próbowałem naprawić to, co się wam rozwaliło? No, wiesz, no.
2: Nie, nie. Bardziej mam żal do tego, że daje się drugą szansę ileś razy, a człowiek nie korzysta.
1: A, to mówisz do niej, tak? Czyli zawiodła cię drugi raz, rozumiem. No niestety nie znam tego. Ja mam w historii tylko sytuację a propos spotkania z panem X-em, czyli dawnym znajomym z młodości.
2: Z młodości, no okej, niech tak będzie.
1: Aha, czyli to nie jest tak. Mariusz nie jest tym facetem, który kiedyś tam dawno temu był, tak? To jest nowy kolega.
2: No może tak powiedzieć.
4: Nie.
1: Słuchaj Ewelina, nie ma co, no Artur odczuł to boleśnie, jest zazdrosny, nie potrafi tego wybaczyć, uważa pewnie, że zrobiłaś coś, czego on nie chciałby oglądać i no nie odbudujemy tego. Dobrze myślę, Artur?
2: Myślę, że dobrze myślisz.
1: Okej. Okay. Bardzo mi przykro, że byłem niepomocny.
4: Tak, zauważyłam.
1: On po prostu cię już nie chce i... No bo nie może być z kobietą, którą podejrzewa o to, że go zdradziła, pomimo tego, że mówisz, że to nie miało miejsca. Jaka szkoda. Nie będzie. Niech żyje miłość. Artur, pozdrawiam, dziękuję ci za rozmowę. Cię. Myślę, że też i uwolniłem cię od Eweliny definitywnie. Cześć.
2: No cześć.
4: No cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Gadaj zdrów, gadaj zdrów w Vox FM.
1: Osteotomia kolana brzmi trochę jak lot w kosmos. O co właściwie chodzi, na czym polega taki zabieg i w jakim stopniu pomaga pacjentom? O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku programu Gadaj zdrów. Moimi wspaniałymi gośćmi są doktor nauk medycznych Konrad Słynarski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz pacjent, który ten szalony zabieg i myślę, że już trochę zdoktoryzowany z kolana, z anatomii kolana może być. Pan Mariusz. Dzień dobry. Panowie, osteotomia kolana. O co chodzi i czy boli? Panie doktorze.
2: No myślę, że w takim razie pytanie o to, czy boli, to proszę może pokierować do pacjenta, bo myślę, że byłby najlepszym adresatem.
1: Zaraz przemaglujemy.
3: Tak, jestem praktykiem, jestem, można powiedzieć, dosyć bogato doświadczonym, jeżeli chodzi o bóle kolan. Od zawsze byłem aktywnym człowiekiem, no i kolana się zużywały. Natomiast od wielu lat no, zaczęło doskwierać, jedno szczególnie. Przeżyłem wiele zabiegów i zapoznałem się ze wszystkimi chyba rodzajami bólu, jaki może towarzyszyć i aktywności fizycznej związanej właśnie z ruchem. Ze strony kolan, bo jedno i drugie miałem operowane. No i towarzyszących temu wszystkiemu myśli. Jeżeli chodzi o problemy, które doprowadziły mnie w końcu do pana doktora, zaczęły się kilkanaście lat temu. Drobna kontuzja w pracy sprawiła, że no, musiałem wylądować na stole. Była to tam, nie, to pan doktor pewnie będzie bardziej w stanie operować takimi technikaliami, no ale ówczesny operator zaglądał mi do środka, określił tamte uszkodzenia jako takie no, niewymagające na tamtym etapie operacji. Dostałem zalecenie, żeby zmniejszyć aktywność fizyczną. Tak też się stało. No niestety, no nie da się. Kolano jest potrzebne w codziennym życiu. To wszyscy wiedzą, że jeżeli na to się nie zwraca uwagi. Natomiast jeżeli człowiek chce funkcjonować w miarę normalnie, no to nogi są potrzebne. No i doszło do tego, że po prostu no niedawno, w zasadzie może od 2-3 lat, musiałem w zasadzie zrezygnować z niemal wszelkich form takich, można powiedzieć, aktywnych. Między innymi chodziło o to, że no, moją pasją jest chodzenie po górach. Musiałem zaprzestać, musiałem zrezygnować. Ból był tak duży, że po jednej wycieczce 3-4 dni nie mogłem chodzić. Także tu bez lodu, bez środków przeciwbólowych no, nie dało się przeżyć. No i decyzje, no i rozpoznanie i sprawdzania, dlaczego się nie udały wcześniejsze, co można jeszcze zrobić. No do tego doszło, że po iluś niespędzonych, powiedzmy nieprzespanych nocach doszedłem do wniosku, że no chyba trzeba będzie kolano wymienić na sztuczne. No i w ten sposób właśnie trafiłem do pana doktora Słynarskiego. Wcześniej jeszcze z innymi operatorami konsultowałem sprawę, no i okazało się, że do tej pory nikt nie zrobił mi zdjęcia AP. Pan doktor wytłumaczy,
2: co o co chodzi.
3: Skończyn dolnych i geometrii. Okazało się, że gdzieś jest niewłaściwa geometria, kolano niewłaściwie pracuje, stąd być może te wszystkie bóle. No i zdecydowałem się na zabieg, zaryzykowałem, chociaż no nie powiem, dowiedziałem się bardzo dużo, zanim trafiłem na stół, starałem się wiedzieć, zaufałem panu doktorowi, no i jestem 5 miesięcy po zabiegu i można powiedzieć wróciłem do no może nie 100% aktywności, ale wróciłem do aktywności fizycznej, także skończyły się bóle. Przed zabiegiem pamiętam, że 2 kilometry na bieżni spacerem to już było dużo. To 3 dni, później bolało kolano, puchło, nie za bardzo funkcjonowało tak jak trzeba. Po zabiegu 6-7 kilometrów na bieżni, 30 kilometrów na rowerku stacjonarnym nie stanowi problemu, nie boli. Także
1: To już
3: brzmi, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Wróciłem do aktywności. Mam nadzieję, tak jak z panem doktorem rozmawiałem, być może ominie mnie w ogóle do końca życia konieczność wymiany stawu na sztuczny. Także to jest wielkie, bo to jest niesamowite przeżycie. No ja już się zacząłem godzić z tym, że będę musiał zrezygnować, ale chodzić trzeba. No, jednak to jest bardzo istotny aspekt życia.
1: Chciałam jeszcze zacząć, wrócić do takich począteczków, bo to już jest stan zaawansowany. Tutaj mówimy o dolegliwościach bólowych, o takim stanie zaawansowanym, różnych konsultacjach, zabiegach, ale my jako ludzie, myślę, panie doktorze, tu będzie pytanie do pana, mamy skłonność do tego, że coś nas boli, to tak ciało sobie trochę to dekompresuje, prawda? Trochę inaczej zaczynamy chodzić, trochę sobie oszczędzamy, gdzieś się do tego bólu układamy. To jest, myślę, w różnych dziedzinach, bo zbyt wysokim ciśnieniem też sobie oko przymkniemy. Jak to się dzieje, że jest jakaś dolegliwość drobna, ona potem się pogłębia? Czy może to są zupełnie inne mechanizmy? Można rano się obudzić i nie wstać? Na przykład mieć nieruchome kolano?
2: Znaczy, myślę, że w ogóle to jest trochę tak, że nasze ciało ma dosyć dużą zdolność do kompensowania pewnych problemów i dlatego często pacjenci są zaskoczeni, kiedy nagle dowiadują się, że ich kolano jest bardzo zniszczone, a jakby ten proces, jakby stan kolana wskazuje na to, że ten problem trwa od kilku lat, a kolano zaczęło ich boleć raptem od miesiąca. Tak? Więc jakby myślę, że jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do pewnego dyskomfortu, przyzwyczaić się do pewnego bólu, że pojawia się stopniowo. Tak? Co innego jest z urazem, kiedy to jest nagłe zdarzenie i pamiętamy, wczoraj było ok, a dzisiaj jest źle. Tak? Z chorobami zwyrodniowymi stawów jest trochę tak, że one się rozwijają stopniowo i bardzo często kiedy pacjenci się zgłaszają z poważnym bólem, no to już jest po prostu czasami jest za późno na to, żeby wykonać operację taką, no, która uratuje kolano. Tak? Więc jakby no, rzeczywiście jest to bardzo ważne, żeby się trochę tak wsłuchiwać też w swoje ciało i przyglądać się też, tak? Bo tutaj, jeżeli mówimy dzisiaj o osteotomiach, to jest to zabieg, który dotyczy pewnych deformacji, tak? Czyli jakby też przyglądanie się kształtowi swoich nóg, przyglądanie się kształtowi kolan też może być pewną informacją, tak? która pozwoli nam zwrócić uwagę na to, że coś się dzieje nie tak.
1: Mhm. Czytałam, że zabieg ten prostuje nogi. Tu też znowu żaby, tak. W cudzysłowie.
2: Tak, znaczy w cudzysłowie, ale też dosłownie, tak? Bo osteotomia to jest zabieg, który... Znaczy sama osteotomia, samo słowo znaczy po prostu przecięcie kości. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy gałąź drzewa, bardzo grubą, sztywną i chcemy ją wygiąć, tak, bo się zrobiła krzywa, ale nie chcemy jej złamać, to proszę sobie wyobrazić, że możemy naciąć jedną stronę tej gałęzi, wtedy ona się robi bardziej elastyczna, czyli podatna na wyginanie. I ta operacja polega właśnie na odgięciu kości. I tutaj jakby kluczem do tego wszystkiego jest oczywiście odpowiednia diagnoza, czyli sprawdzenie kształtu kości. Nie ma jednej wartości, prawda, którą my sobie ustalamy, że kość powinna być taka. Tylko po prostu jest pewien zakres, którą my określamy jako normę. Jeżeli dochodzi do zaburzeń kształtu kości, to one gdzieś tam wychodzą, ten kształt, powiedzmy te parametry, którymi sobie badamy, kąty, prawda, które dotyczą kości, które opisują jej kształt. Kiedy on wychodzi poza granicę pewnej normy, to wtedy po prostu zalecamy zrobienie takiej operacji, która odprostuje tak naprawdę kość. Tak? Rzeczywiście wtedy my przywracamy jej taką naturalny jej kształt.
1: Mhm. Czyli żebyśmy dobrze zrozumieli, żeby dobrze wybrzmiało. Czyli tak naprawdę problem jest w kolanie, to jest, tam jest ta dolegliwość bólowa, ale zajmujemy się...
2: Całością,
1: zupełnie, tak, no bo, też elementami kostnymi,
2: tak,
1: poza...
2: Tak, tak, ja myślę, że to jest trochę też taki problem współczesnej, może nie tylko ortopedii, ale w ogóle medycyny, ale to jest jakby bardzo dobry przykład, to co pani wspomniała właśnie, że myśmy się przyzwyczaili do tego, że robimy się coraz bardziej dokładni w naszych operacjach, korzystamy z takich narzędzi, na przykład właśnie jak artroskopia i wtedy wszyscy zaczęliśmy patrzeć do środka, do wnętrza kolana i skupiliśmy się na leczeniu choroby, którą widzimy, prawda, tą kamerą, która działa jak szkiełko takie powiększające, ale zapomnieliśmy o tym, że musimy zrobić czasami dwa czy trzy kroki w tył i spojrzeć na pacjenta pacjenta z perspektywy i zobaczyć właśnie, że poza tym, że pacjent ma uszkodzoną łąkotkę, uszkodzoną chrząstkę czy więzadło, to tak naprawdę jeszcze ma krzywą nogę. I teraz jakby i to tłumaczy wiele niepowodzeń, wiele operacji, które się nie udają. Jeżeli zignorujemy to, że kształt kończyny jest nieprawidłowy i że trzeba rekonstrukcję więzadła, czy chrząstki, czy łąkotki, to wtedy istnienie pewnej deformacji, czyli zaburzenia rozkładu sił w kolanie, może spowodować, że ta operacja się po prostu nie uda.
3: Tu jeżeli mogę wtrącić, bo rozmawialiśmy o tym kiedyś moim takim bardzo chłopskim porównaniu, to do... No, myślę, że do dużej rzeszy ludzi może dotrzeć. To jest tak jak z samochodem i z zawieszeniem. Gdy ścina coś opony, tak mówić, drze opony. Mhm. Najpierw ustawia się geometrię, a dopiero się wymienia opona, nie odwrotnie. Tu pamiętam, że rozmawialiśmy właśnie o tym. I tak jak u mnie, no, najpierw trzeba tą geometrię było ustalić, jak ona powinna przebiegać, a dopiero chyba później. Dlatego, że wszystkie zabiegi, które do tej pory, znaczy przed osteotomią, wykonano na mnie. No w zasadzie no, w momencie, w którym wracałem do aktywności, wszystko wracało. I, no i niestety, no ja to odkładałem, no nie wiedziałem, no nie miałem takiej wiedzy i dopiero teraz okazało się. Ja z osteotomią spotkałem się roku temu.
4: Mhm. No bo tak naprawdę...
3: Bo ja nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje. Mhm. Że można leczyć kolano zupełnie w inny sposób, prostując tak.
4: Tak, a takie holistyczne podejście myślę, że w wielu dziedzinach medycyny dzisiaj jest takie coraz popularniejsze, prawda? No bo spoglądając na pacjenta, na człowieka jako całość, to naprawdę ten system naczyń połączonych potrafi zaskoczyć. Ale to też wymaga od pacjenta, myślę, takiego dużego zaufania i takiej gotowości, otwartości, bo kiedy mówi ekspert, okej, boli tutaj, ale zajmiemy się troszkę punktem X, to chyba można się zdziwić. A jeszcze jak do tego się słyszy, będziemy przecinać kości.
3: No tak, zgadza się. Natomiast idziemy do fachowca, ufamy fachowcowi. Tak to jest. Tak jak jeszcze raz tutaj odniosę się powiedzmy takim skojarzeniem do mechanika. No szukamy mechanika. Tylko tak, o ile w samochodzie można coś naprawiać wielokrotnie, przynajmniej z grubsza, można wymienić silnik i tak dalej, o tyle w przypadku organów ciała pewnych rzeczy nie da się zrobić. Nie da się cofnąć tego, co się już wycięło. Na przykład wszczepić z powrotem to, co się tam wycięło. Mhm.
4: Ja muszę przyznać, że popełniłam takie faux pas, ponieważ zapraszając tutaj naszego gościa, prowadząc do studia, mówię, jedziemy windą, czy wejdziemy schodami? Chciałam tak uprzejmie, byłam zdrugana, idziemy schodami, oczywiście.
3: To nie jest żaden problem, ja w zasadzie, no to też trzeba zauważyć. No, aktywność fizyczna w każdym wieku jest istotna. Mam już trochę lat, sportów troszeczkę uprawiałem i też zmartwiło mnie to, zresztą tak jak przyjechałem pierwszym razem na spotkanie z panem doktorem, co zaznaczyłem, że chciałbym funkcjonować, bo jeżeli nie będę funkcjonował, nie będę mógł się poruszać, nawet gdybym miało to mieć no powiedzmy konsekwencje w postaci wymiany stawu, trzeba się ruszać, dlatego że później jest otyłość, choroby wieńcowe, wszelkiej maści inne, które się potrafią przydarzyć, no i życie, komfort życia raz, że spada, ale i życie skraca się przez to. No,
2: a tak, ale to jest nawet, tak się wtrącę, przepraszam, ale bo to jest bardzo ważne, co pan powiedział, bo oczywiście my wszyscy wiemy, że jeżeli pomagamy pacjentowi poprawić jego sprawność fizyczną, to wpływa na długość jego życia, no bo wpływa na jakość układu krążenia, wpływa w ogóle na jego psychikę, więc to na pewno są same plusy, ale nawet istnieją takie badania naukowe, które dowodzą w sposób bezpośredni, że w ogóle choroba zwyrodnieniowa stawów skraca życie, tak? Badano materiał genetyczny w komórkach krwi u pacjentów, którzy mieli chorobę zwyrodnieniową i okazało się, że choroba w chorobie zwyrodnieniowej dochodzi do skrócenia jakby łańcuchów DNA w komórkach, tak? Czyli rzeczywiście, że choroba zwyrodnieniowa wpływa bezpośrednio na szybsze starzenie się organizmu. Także tutaj myślę, że to jest to jest, ten zabieg jest takim no, jakby sztandarowym przykładem tego, co medycyna może zrobić dla pacjenta, żeby pomóc mu poprawić jego jakość życia, wydłużyć ją i przywrócić normalną sprawność. Tak?
3: Także... No tego nawet nie wiedziałem, to spontanicznie tak chyba doszedłem do tego wniosku, że właśnie, że bez ruchu skrócę sobie życie. Myślę, że także tak, warto tak, walczyć. Tak.
4: Ale dzięki w ogóle rozwojowi medycyny myślę, że już o tym się mówi głośno, że będziemy żyć w ogóle dłużej jako ludzie, więc życie dłużej w sprawności, no to myślę, że jest to coś w ogóle bezcennego.
3: No do mnie szczęście się uśmiechnęło. Wróciłem na siłownię, chodzę cztery razy, przynajmniej cztery razy na siłownię w tygodniu, kilka razy spacery na wolnym powietrzu i inaczej się żyje. Już nie mówiąc o tym, że psychicznie też jest inaczej. Jednak człowiek nie martwi się. No wiadomo, testuję tą nogę. To jest kolano, które tam no, dbam. Czasem są odruchy obronne. Jeszcze zastanawiam się, czy to nie będzie tak, że przeciążę. Staram się uważać. Natomiast no, wraca chęć do aktywności. Także mogę poświęcać się swoim pasjom. Wracam w góry.
2: To jeszcze nie jest koniec. Ja myślę, że powinien pan się spodziewać, że ta sprawność będzie się poprawiała, tak? Bo patrząc na wyniki, powiedzmy, no i moje doświadczenie i wyniki, które są publikowane w literaturze, to mniej więcej większość chorych powraca do takiej stuprocentowej sprawności mniej więcej rok po operacji. Tu mówimy o możliwości jeżdżenia na nartach, możliwości prawienia, no wszelkich sportów.
3: Tak? Nie widzę najmniejszego problemu, możemy spotkać się za rok czy za pół roku, opowiem o swoich doświadczeniach. Z tym, jak to się goi. Zresztą ja myślę, że będziemy w kontakcie, bo jeszcze to się jeszcze nie skończyło, tam jeszcze
2: no, to myślę, że tak.
3: Chciałbym się pozbyć tego elementu stabilizującego. Także na pewno będziemy się widzieli pewnie przy stole.
4: Ja myślę, że my już mamy zalążek jakiejś konsultacji medycznej niemalże.
3: Czy jesteśmy umówieni. Natomiast za jakiś czas ja chętnie opowiem, bo to jest takie doświadczenie, to nie jest udawane. Ja po prostu powiem tak, bardzo wiele przemyśleń. To jest wiele nieprzespanych nocy i współczuję tym wszystkim ludziom, którzy się martwią. Ja wiem po prostu, co sam przeżywałem. To jest ból. Raz, że boli fizycznie, dwa, też boli psychika. No to jest lęk. Dużo się naczytałem, bo nie powiem, zasięgnąłem wiedzy, ściągnąłem sporo materiałów, łącznie z doktoratami. W tej chwili dostęp do wiedzy jest bardzo łatwy. Można sobie ściągnąć publikacje nawet i z zagranicy. Także i na temat osteotomii, jak i na temat tego, no... Co gdyby się nie powiodło, co gdyby się nie udało i gdyby doszło do ostateczności, czyli do konieczności wymiany stawu na sztuczny. No i tyle ograniczeń, ile ja tam zobaczyłem i to, że to nie jest coś takiego gdzieś tam wymienia i to już do końca życia z ograniczeniami, ale bez problemu. Nie, mogą być problemy. Dlatego to moja radość jest podwójna, bo jeżeli się okaże, że nie będzie tego trzeba robić, a ja wrócę do sprawności, może nie w 100%, no nie będę dźwigał ciężarów po 200 kilo, ale niech to będzie 30, no to wystarczy, żeby się sprawnie poruszać i żeby można spokojnie dożyć dni.
4: Zapytałabym jeszcze o takie sprawy techniczne. Czytałam, że przed zabiegiem tym już docelowym dokonuje się takich zabiegów na sucho.
2: No tak, tak. To znaczy, myślę, że my jakby bardzo, bardzo mocno czerpiemy z tego, co dostarczają nam dzisiaj nowe technologie. Tak, ja pamiętam jeszcze, kiedy wykonywałem pierwsze swoje osteotomie, to było, nie wiem, 20 parę lat temu, po prostu na zdjęciach rentgenowskich nóg, prawda, które robiliśmy pacjentom, rysowaliśmy sobie te wszystkie kąty flamastrem czy tam ołówkiem, mierzyliśmy kątomierzem, więc proszę zobaczyć, że to było bardzo niedokładne, to były nieprecyzyjne, no ale nie mieliśmy innych narzędzi. To się wszystko robiło, no prawie, że tam niektórzy koledzy jeszcze wycinali, robili jakby szablon tej osteotomii i wycinali nożyczkami, prawda, ten klin, który i potem patrzyli, jak ta kość będzie wyglądała. To się dzisiaj zmieniło, no jakby ja swoje operacje planuję przy użyciu takiego oprogramowania, które się opiera o sztuczną inteligencję. W związku z czym jesteśmy bardzo, bardzo precyzyjni. Mało tego, większość takich standardowych, typowych osteotomii jest w taki sposób robiona, że po prostu zdjęcia pacjenta cyfrowe są wgrywane do tego oprogramowania i my sobie możemy cyfrowo jakby zrobić taką właśnie jakby symulację tej operacji, taką jakby animację, która pokazuje nogę przed i po, jak będzie wyglądało kolano po osteotomii. Ale przy bardziej skomplikowanych operacjach osteotomii, które na przykład się wiążą z na przykład koniecznością leczenia deformacji, które wynikają ze złamania, tak? Bo część pacjentów jest tak jak pan, którzy mają chorobę, początki choroby zwyrodnieniowej, czy deformacja powstała na skutek usunięcia łąkotki, czy niestabilności kolana. Ale czasami mamy do czynienia z pacjentami, którzy na przykład mieli jakieś złamanie skomplikowane, prawda? I to złamanie wykrzywiło im kość. Albo osoby, które poza osteotomią mają na przykład robione też przeszczep więzadła, czy przeszczep łąkotki, albo jedno i drugie, jak w przyszłym tygodniu czeka mnie taki zabieg. I wtedy to jest na tyle skomplikowane, że staramy się nie robić tego z ręki, tak bym w cudzysłowie, tylko przenosimy ten nasz projekt cyfrowy do drukarki 3D i dzięki tej drukarce 3D drukujemy model, przede wszystkim model kolana pacjenta, ale też drukujemy celowniki, które potem są w trakcie operacji nakładane jakby na kość i umożliwiają nam bardzo precyzyjne przeniesienie tego planu cyfrowego z komputera na rzeczywistość pacjenta, prawda? Więc jakby tak jak wszystko to, co możemy wykorzystywać z nowych technologii, to myślę, że z tego korzystamy. I dzięki temu te operacje są coraz bardziej precyzyjne, one są coraz bardziej trwałe, coraz mniej bolesne też dla pacjentów. Też zmieniło się w ogóle podejście, jeżeli chodzi o rehabilitację, prawda? Jakby, kiedy pamiętam pierwszych pacjentów, tak jak gdzieś tam jeszcze 20 parę lat temu robiłem osteotomię, no to żaden z tych pacjentów tak szybko się nie rehabilitował jak pan, prawda? To jakby dzięki zdobyczom też techniki, prawda? Te systemy, które my wykorzystujemy, bo kość po przecięciu jest potem stabilizowana jakimiś różnymi implantami, które muszą utrzymać ten nowy kształt kości, zanim ona się nie zrośnie. I wytrzymałość tych materiałów jest tak duża, że praktycznie pacjenci są w stanie niemalże od pierwszego dnia po operacji już chodzić, tak? Bez konieczności stosowania kul albo nawet jak kiedyś gipsów, prawda? Że jakby, no, to jest bardzo duża zmiana. Bardzo duża
4: to jest
2: zmiana.
4: Niebywałe, bo ja właśnie miałam o to pytać, jak długo, jak ciężko ta rekonwalescencja przebiegała. Tutaj słyszę, że to jest właściwie hop-siup. Dobrze powiedziałam, trochę jak lot w kosmos, bo technologia też podobna.
3: Znaczy, trzeba dać chyba szansę organizmowi. Organizm też ma swoje wymagania. Tak, no. To nie jest hop-siup, że chociaż w zasadzie spionizowany byłem następnego dnia o kulach, ale faktycznie bardzo szybko. To dzisiejsze zdobycze techniki, zresztą są takie tendencje przy pierwszej operacji kolana. Półtora miesiąca w zasadzie bez ruchu. Tam nie było, tylko tam, żeby utrzymać masę mięśniową, objętość mięśni, powiedzmy, żeby to nie zanikało, a bardzo szybko zanika, także trzeba pracować. Natomiast tu przy ostatniej operacji aż byłem zaskoczony, no dyspozycje dostałem takie, no i to i faktycznie. Ale oprócz pracy z, powiedzmy, z kimś, kto też się zajmował moim kolanem, przygotował mi zestaw ćwiczeń, bardzo dużo. I tego nikt, żadne pieniądze, żadna technologia nic nie jest w stanie zmienić, po prostu trzeba pracować. Kilka razy na godzinę trzeba wykonywać ruchy. To jest tak, że mięśnie nóg bardzo szybko zanikają. To powiem z doświadczenia i trzeba bardzo do tego się przykładać. Czasem się może nie chcieć, ale bardzo szybko można złapać wagę, tę niewłaściwą wagę, bo się po prostu człowiek nie rusza. To momentalnie wpływa negatywnie. Można. Także ja w październiku 2,5 miesiąca i w zasadzie poruszałem się bez jazda samochodem, bezproblemowo. Ale do tej pory mam pod biurkiem, siedzę przy komputerze, mam pod biurkiem wałek, taki, który dostałem, specjalny, plastikowy. I pracuję tak, żeby tamto kolano sobie cały czas pracowało. Także nie zostawiam tego, taki odruch został. Poza siłownią oczywiście, jasne, poza pracą na urządzeniach.
4: Ja kiedyś rozmawiałam z chirurgiem ortopedą i zapamiętałam taką jedną rzecz, którą powiedział. Ja mogę być najwybitniejszym chirurgiem, mogę robić fantastyczne operacje, nie? Ale jeżeli ten pacjent nie będzie ze mną współpracował, jeżeli on nie będzie słuchał wytycznych, prawda? Zgodzą się panowie, że ta praca jest też ogromna, nie?
2: Tak, znaczy tutaj ja myślę, że ortopedia jest bardzo w ogóle specyficzną dziedziną medycyny. Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że my w przeciwieństwie do większości specjalności medycznych nie, jakby, no, rzadko zajmujemy się pacjentami, którym ratujemy życie. Ja nie mówię o traumatologii, gdzie są chorzy z wypadków, prawda, ale taka czysta ortopedia, to czym ja się zajmuję, czyli zabiegi takie chirurgiczne kolan przy urazach, przy chorobach zwyrodnieniowych. My właściwie walczymy o to, żeby dać pacjentom jakość życia. Tak? I to jest jakby, my jakby nie leczymy osób, które powiedzmy, prawda, grozi im śmierć, tylko mamy pacjentów, którzy na przykład, nie wiem, nie mogą grać w tenisa, nie mogą pojechać parę godzin samochodem, bo kolano ich boli, puchnie. Więc jakby my mamy zupełnie inną populację pacjentów, którzy są dużo bardziej wymagający, tak? Bo to nie są osoby, którym jest wszystko jedno, byleby tylko człowiek przeżył, prawda? To są inne instynkty, tylko mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu oczekują poprawy jakości życia. I to przed nami stawia bardzo duże wyzwania, tak? Bo my jakby walczymy z dużymi wymaganiami. To nie to, że aby pan tylko chodził, tylko pan ma wrócić do tenisa, do nart, do dużych obciążeń. I jakby dlatego w dużej mierze to od pacjentów zależy sukces naszych operacji. Tak? I nasza relacja to nie jest tak, że pacjent po prostu jest dla mnie w pewnym sensie jakimś, przepraszam, takim no, jakby podmiotem tylko moich działań, prawda, chirurgicznych, i cokolwiek pan zrobi, to i tak będzie dobrze. Nie, właśnie jakby to jest pewien rodzaj relacji, takiej wspólnej walki o to, tak, bo ja faktycznie mogę zrobić najlepszą operację, ale jeżeli pan na przykład nie będzie postępował zgodnie z moimi zaleceniami, nie będzie pan ćwiczył, no to może być tak, że faktycznie ten efekt, nie to, że się nawet nie pokaże, ale może nawet być gorzej, tak, bo ta operacja, jak powiedzmy o ekostotomia, polega na tym, że ja muszę coś zepsuć, tak, więc jakby to nie jest tak, że mamy do czynienia z złamaną nogą, którą ja zespalam, tylko tą nogę muszę w cudzysłowie złamać po to, żeby ona miała nowy kształt. Więc troszeczkę muszę zrobić bałaganu w ciele po to, żeby potem dało to lepszy efekt. Ale ta droga od operacji do tego, kiedy pan będzie w stanie iść na nartach, no to jest już jakby pańska praca, którą pan musi włożyć. W związku z czym to jest też bardzo ważne dla nas, żebyśmy, może pan to, mam nadzieję, potwierdzi, że ja staram się dużo wkładać swojej pracy i czasu w taką rozmowę przed operacją z pacjentem, żeby pacjent dobrze zrozumiał, o co chodzi w tym zabiegu. Bo to jest właśnie pewien rodzaj naszej wspólnej sprawy, takiej wspólnej walki o to, żeby było dobrze. Jeżeli mój, jakby bardziej jest pan dla mnie

0: żeby poddać się temu zabiegowi. Także no i poczułem się dobrze poinformowany, tak, jak należy to zrobić. Można powiedzieć tak, trafiłem do dobrego mechanika, także dziękuję jeszcze raz, będę dziękował, bo myślę, że ta relacja jest bardzo ważna między pacjentem a lekarzem. Na pewno zaufanie i to, co pan doktor powiedział, słuchanie wytycznych. Samo się nic nie zrobi. To nie jest tak, że bierzemy tabletkę, bierzemy pigułkę i to nam się wszystko zrasta, samo się zrobi. Także tutaj rok pracy, to tak mniej więcej.
1: To jest taki rodzaj chirurgii, gdzie sam zabieg operacyjny, jak nie wiem, w specjalnościach chirurgii ogólnej, prawda, nie, w obrębie jamy brzusznej, czasami zabieg operacyjny jest początkiem i końcem leczenia, tak? No bo chirurg usuwa jakąś uszkodzoną część albo ją naprawia i to jakby kończy cały proces, tak? Natomiast w ortopedii zabieg operacyjny jest początkiem, tak? Znaczy jest końcem mojej pracy manualnej, tak? Ale jest początkiem mojej pracy z pacjentem, na zasadzie jakby prowadzenia go potem przez te wszystkie etapy, które mają go doprowadzić do oczekiwanego efektu.
2: Słuchając, na czym polega ten zabieg, zaczęłam od razu jako kobieta myśleć, a gdzie by tu jeszcze można było, w jakim obszarze ciała wykorzystać. To, co przyszło mi do głowy, to haluksy. Dobrze? Kombinuję?
1: Tak. Ja też ostotomię stosuję w leczeniu haluksów, tak? Czy jakby no, to też jest deformacja kości, tak? Te kości zmieniają swój kształt, deformują stopę i ostotomia jak najbardziej jest stosowana też w bardzo podobnych zasadach w chirurgii stopy, tak?
2: Są jeszcze jakieś takie obszary, które operuje się często? Też nogi to taki...
1: To znaczy, oczywiście jakby osteotomia jest stosowana w leczeniu różnych deformacji kończyn górnych, w obrębie stawu biodrowego, w obrębie stawu skokowego. Także to jest jeden z bardziej takich, no może tak, znaczy to są zabiegi, które są stosowane od czasów Hipokratesa, tak? To są po prostu jakby coś, co jest z nami od wielu lat. Natomiast taka, powiedzmy, nowożytna osteotomia, która dotyczy, powiedzmy, nie wiem, ostatnich tam, powiedzmy, 100 lat, to trochę wyglądało tak, że myśmy w ogóle do lat, powiedzmy, tam do lat 80. osteotomia była jedyną metodą leczenia choroby, jedną z ważniejszych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej kolan. Potem wraz z rozwojem właśnie zabiegów endoprotezoplastyki, czyli wymiany stawów na sztuczne, na metalowe, ona trochę jakby odeszła w cień, tak? I to, co my obserwujemy i czego myślę, że też ja jestem w pewnym sensie jakby też udziałem, to, że od takiej śmierci od 20 paru lat dokonuje się pewien renesans tej metody. I też myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie powiedzieli o tym, że ta osteotomia kiedyś tak oryginalnie była stosowana głównie do leczenia choroby zwyrodnieniowej kolan. Dzisiaj my ją stosujemy też przy leczeniu niestabilności kolan, przy leczeniu uszkodzeń chrząstki czy łąkotki, bo okazuje się, że ona jest jakby, tak mówiąc w cudzysłowie, kości rządzą, tak? To jest podstawa naszego narządu ruchu, to jest szkielet naszego narządu ruchu. I to, co pan ci też powiedział, nie możemy liczyć na to, że inne tkanki miękkie, właśnie chrząstka czy łąkotki czy więzadła, będą działały dobrze, jeżeli nie mamy solidnych poprawnych fundamentów dla tych tkanek. Więc ja myślę, że to też myśmy się jako ortopedzi nauczyli tego, żeby ją wykorzystywać także do takich zabiegów, które właśnie dotyczą tkanek miękkich w kolanie. Tak? Nawet jeżeli to, co właśnie też wspomniała pani, nie dotyczy to tylko i wyłącznie deformacji kości, tylko problem tkwi właśnie w kolanie, ale my robimy osteotomię. Tak? Dlaczego nagle osteotomię? Bo musimy stworzyć fundamenty dla innych rekonstrukcji.
2: Panie doktorze, już ostatnie pytanie, ale jeszcze wokół naszego tematu. Śmiejemy się, że w pewnym wieku już tak musi strzykać w kolanie. To już taki wiek, nie? I tak mam wrażenie, że tę granicę tak przesuwamy, że już po 30 się śmiejemy często, że już trochę strzyka. Ma prawo strzykać, czy jest niedobrze, jak już nam coś?
1: Takie strzykanie to jest coś bardzo naturalnego. I ono nawet strzyka osobom, które mają 20 lat, czy mniej, bo część z takiego strzykania jest jakby czymś zupełnie kompletnie naturalnym. To są po prostu pęcherzyki gazu, które się wstawie po prostu przesuwają. Więc jeżeli strzykanie nie boli, to z reguły nie jest niczym groźnym.

0: albo niebezpiecznym. Jeżeli strzelaniu, przeskakiwaniu towarzyszy ból, to jest sygnał, który powinien nas niepokoić. Natomiast no, powodów strzykania jest wiele, natomiast taki, powiedzmy, który najczęściej nam się źle kojarzy, to właśnie to są zmiany zwyrodnieniowe, które pojawiają się u pacjentów starszych wraz z wiekiem. No i one po prostu wynikają z tego, że nasze stawy są pokryte czymś, co się nazywa chrząstka szklista, tak? I to jest jakby, ona jest, mówimy ją szklista, bo ona wygląda jak się jakby patrzy tak gołym okiem, jak szkiełko. Jest taka półprzezroczysta i taką ma właśnie szkiełkowatą, szkiełkowaty wygląd. I jakby ja często pacjentom jakby staram się tłumaczyć, że ta chrząstka po prostu szklista jest tak, jak u pana jest, czy u pani jest jak popękane szkiełko, tak? Stąd są te, ona wtedy trze, tak? Wtedy ta powierzchnia chrząstki robi się nierówna, chrapowata i stąd pojawiają się takie trzeszczenia, prawda? Kiedy chodzimy, kiedy kucamy, klękamy. No, jest to też pewien naturalny element starzenia się stawów, tak? I rozwoju choroby zwyrodnieniowej.
1: Szanowni Państwo, drodzy widzowie, bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę, za wyjaśnienie tych wszystkich trudnych pojęć i trudnych i przerażających, myślę, nieco zabiegów dla nas pacjentów niejednokrotnie. Ślicznie dziękuję, obserwujmy się, słuchajmy swojego ciała, nie ignorujmy objawów, myślę, że tak możemy podsumować. Jeśli, Szanowni Państwo, coś nam dolega, chcemy poprawić swój komfort życia i naprawdę żyć dłużej, w pełni sprawni, no to szukajmy pomocy. Nie wstydźmy się. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Gadaj zdrów we Vox FM.
3: Reklama. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama. Vox FM.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.
2: To pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Guettelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel, Up and Always, ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory. Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more peace. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytuł Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes. A na drugi album studyjny fani nie musieli długo czekać. Dostał tytuł Guetta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano cztery numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Skoczył on na trzecie miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów. Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego dwie nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii, do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe, do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny Dance i sprzedał się w ponad 3,5-milionowym nakładzie na świecie. Rok 2009 to również bardzo udana współpraca z zespołem The Black Eyed Peas. Wtedy ten wydał kawałek I Got A Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad 1 000 000 egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Florida i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14. miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sią, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Się. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sią stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również 2 reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowe 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu imprezowaniu. To było praktycznie moje życie. Rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem 1 był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazło się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został 3. artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4. miejsce na liście Billboard 200, ale 1. na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8. miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1. listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem 1, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi potrójną we Włoszech, podwójną w Norwegii, kolejne w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Z kolei we Francji uzyskał diamentową.

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory. Wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sia czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazły się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.

0: FM.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
3: Wydawać by się mogło, że to zawód zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Tymczasem bohaterki kolejnego reportażu, który przygotowali dla Was nasi dziennikarze, udowadniają, że jest inaczej i że niezależnie od płci, po prostu warto robić to, co się czuje i co się kocha. Kowbojki. Odważne, wrażliwe, bezkompromisowe kobiety w siodłach. To im poświęcimy tę edycję naszego podcastu. To jest Polska na ucho. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Cowgirls Silesia to grupa kobiet ze Śląska, które każdego dnia pokazują, że dziki zachód może istnieć również tam, pomiędzy familokami, kopalniami, lasami i śląskimi miastami.
4: Pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń, później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił, miał niebieskie oko, pamiętam, nazywał się Apollo.
3: Konie śląskich kowbojek to nie kucyki, to potężne zwierzęta, nad którymi trzeba umieć zapanować.
4: My jedziemy na zwierzęciu, które ma około 500 kilo, mamy tylko wodze, nie jesteśmy zapięte pasami bezpieczeństwa, możemy tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad.
3: Koń prowadzony kobiecą ręką potrafi się zrewanżować. Czasem w sposób zaskakujący, zupełnie jakby chciał pokazać wdzięczność za okazaną czułość i troskę.
5: Potrafi przynieść miotłę, potrafi nadzorować ścielenie boksów i sprawdzać, czy w taczce jest wystarczająco dużo siana.
3: Kowbojki ze Śląska regularnie startują w zawodach westernowych i jeździeckich w całym kraju. Odnoszą sukcesy sportowe i promują westernowe konkurencje.
6: Musimy coś przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność.
3: Wierzchowce śląskich kowbojek to konie niezwykłe. Muszą mieć to coś, żeby sprostać kowbojskim zadaniom.
6: Takie są kłotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
3: Kłoter musi mieć nie tylko wyjątkową psychikę, ale też szczególne warunki fizyczne.
6: Zady są mega masywne. To się w kłoterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad.
3: Śląskie kowbojki łączy nie tylko zamiłowanie do koni i do jeździectwa. Pomostem między kobietami jest też przyjaźń. Kobieca przyjaźń na dobre i na złe.
6: Pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły. I to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
3: Wzajemna pomoc w wąskiej grupie okazała się trampoliną do niesienia bezinteresownej pomocy innym, którzy też jej bardzo potrzebują.
4: Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych to jest coś wspaniałego.
3: Z dużą satysfakcją zapraszam Was do wysłuchania najnowszego reportażu naszej śląskiej dziennikarki Natalii Czarnuch. Reportażu o pasji, która jest sposobem na szczęśliwe życie, o unikalnym związku człowieka i zwierzęcia oraz o udanej realizacji marzeń.
4: Jesteśmy grupą kowbojek ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że dziki zachód można, że również istnieć tutaj, pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, do westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, a przede wszystkim do życia po swojemu. Pokazujemy zupełnie inną stronę Śląska, pełną przestrzeni, natury, wolności i przede wszystkim autentyczności. Mamy rancho w amerykańskim stylu, więc są tu konie i klimat rodem z Teksasu.
7: Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie miejsce powstało i wasza grupa się utworzyła?
6: Samo jakoś tak wyszło.
7: Jak to w ogóle się zaczęło, że trzy dziewczyny stwierdziły, że będą kowbojkami?
4: My tak naprawdę znamy się od lat i razem trenowałyśmy, razem jeździłyśmy, zwiedzałyśmy różne rancza. W końcu postanowiłyśmy odsunąć się od wszystkich i stworzyć coś razem, więc znalazłyśmy to miejsce. Jesteśmy tutaj wszystkie trzy. Jest to takie miejsce, w którym znajdujemy przede wszystkim spokój, jest to taka nasza oaza, więc tutaj działamy, zabrałyśmy konie i czujemy się tutaj dobrze, tak jak w domu.
6: Dla mnie na przykład to miejsce to jest jak taka wyspa, na której jesteśmy tylko we trzy. Oaza spokoju, możemy odpocząć od ludzi, od miasta. To jakby na tej wyspie była taka duża skrzynia, zamknięta na kłódkę i w której są trzy duże serduszka, czyli Ewelina, Kasia i ja. No i to jest Cowgirl z Silesia. To jesteśmy my.
7: Jak to jest być kowbojką w dzisiejszych czasach?
4: No, wbrew pozorom, kowbojka to nie tylko kapelusz i charakterystyczne buty, tylko siła charakteru, więc uważam, że kowbojką jest każda kobieta, bo każda z nas pracuje, każda z nas wkłada wysiłek w codzienność. Czy to jest praca w firmie, czy to jest zwykła praca na etacie, czy praca przy dzieciach, więc czy jak to jest kowbojką być w dzisiejszych czasach? Kowbojką jest tak naprawdę każda z nas. Każda z nas, a my po prostu mamy kapelusze, konie, żyjemy troszkę inaczej, ubieramy się inaczej, no i w taki sposób reprezentujemy też siebie.
6: Tak naprawdę największa więź i to bycie tą kowbojką, robienie dobrych wyników polega na tym, że te konie z nami cały czas są. W innych przypadkach ludzie siodłają konia, mają w pensjonacie, siodłają go, wychodzą, skaczą przez godzinę, idą i mają tak naprawdę, nie żyją z nimi. My jesteśmy tu na co dzień, one muszą wiedzieć, nie wolno się przepychać, nie wolno mi nic zabrać z ręki, nie wolno gryźć, kopać. Mamy do nich 100% zaufanie, no tak cudownie tu jest i każdy się dziwi. No to dla nas to są po prostu członkowie rodziny.
5: Najpiękniejsza jest codzienność. Konie, które uczestniczą również w tych wszystkich przygotowaniach, w sprzątaniu też potrafią uczestniczyć. Szczególnie młody Lucky, który ma już roczek, natomiast potrafi przynieść miotłę, potrafi nadzorować ścielenie boksów i sprawdzać, czy w taczce jest wystarczająco dużo siana. To jest piękna sprawa, życie wśród zwierząt i sam fakt, że są obok nas.
4: Klaudyna zajmuje się treningiem, zawsze sprawdza wszystko dokładnie, przygotowuje nas do zawodów. To ona ma takie największe doświadczenie, też ma najwięcej osiągnięć. Znowuż Kasia jest od pilnowania kosztów, czy nas stać na te zawody, stać nas na wyjazdy, dodatkowy sprzęt, zakup nowego też. Ja znowu zajmuję się przede wszystkim tym, że dopilnowuję tego, jak dziewczyny wyglądają, naszych koszul, strojów. Więc my tutaj jesteśmy w pełni dograne. Mamy swoją grupę, tam się komunikujemy ze sobą, dajemy sobie znać, która ma czas, która go nie ma, żeby się dopełniać. Tak jak w rodzinie, jakbyśmy po prostu były siostrami i działamy w jednym celu, więc nie rywalizujemy ze sobą w stajni. Rywalizujemy tylko na arenie.
6: Codziennie trzeba przyjechać, przygotować się. Teraz wyszły właśnie schematy nowe na zawody. Będziemy teraz startować w Oświęcimiu 21 czerwca i od razu rozsyłałyśmy sobie na grupie. Codziennie przyjeżdżamy, pracujemy z końmi, ale też widzimy każdy schemat przejazdu jest inny. Jest to jakby praca ranchera w zminimalizowanym świecie tutaj, tak? Czyli mamy na zawodach otworzyć bramkę, czyli to tutaj jakbyśmy mieli otworzyć bramkę, przepuścić cielaki i szybko zamknąć tą bramkę. Musimy coś przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność. Nowy schemat wychodzi i wiemy już, a ten koń może się tego bać. Ten tego jeszcze nie robił, więc musimy się spotkać, musimy przećwiczyć.
4: Sprawdzić, który koń w której konkurencji lepiej sobie poradzi.
6: Strategia.
4: Opracowujemy dokładnie strategię, który koń lepiej pójdzie, który jeździec, czyli która z nas na którym koniu lepiej sobie poradzi, jak to wszystko w efekcie wyjdzie, żeby po prostu zdobywać jak najlepsze miejsca.
6: Przeszkody nas zaskakują, bo to tylko od kreatywności organizatora zależy. Wymyślamy przeróżne przeszkody. Często zdarza się mostek do przejścia. Tutaj mamy już taki ruchomy mostek. Pójdziemy sobie na niego.
7: Konik też z nami idzie.
6: Tak, idzie z nami. Tu mamy na przykład makarony. Przejazd, my na to mówimy makarony, ponieważ musimy przejechać między jedną i drugą barierką, na której zawieszone są takie piankowe makarony. To smyra konia po bokach. Dlatego to jest trudne w tym, że koń po prostu nie lubi, jak coś Smyrago. Tutaj mamy odliczone na galop drągi. Nie można ani puknąć drąga. Znaczy, puknąć można, ale nie można przestawić, bo wtedy jest przeszkoda niezaliczona. Ruchomen mostki. Musimy przykładowo wjechać, stanąć na tym mostku, odliczyć te sekundy. O! I koń ma stać. Czasami trzeba jeszcze cofnąć i ruszyć. Różnego typu slalomy, tu mamy tu rozłożone, piłka. Nasze konie grają w piłkę. Nie wiem, czy teraz proszę. O, kupiamy piłeczkę z konikiem. Tak naprawdę już są tak nauczone, że ja tylko naprowadzam go. O! No. I on sam idzie.
7: I sam idzie on za piłką.
6: On wie, że ma kopać piłkę. No i właśnie takie są kłotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
7: I tam jeszcze przeszkoda jedna.
6: Tak, obrót w kwadracie na przykład wjeżdżamy, nie możemy rozbudować tego kwadratu. I beczki. Beczki są albo do okrążenia. Czasami jest tak, że trzeba stanąć na beczkę, koń ma okrążyć beczkę i dopiero wsiadamy. Ale też ratujemy tak przyjaciela. Są takie konkurencje, gdzie dla zabawy dwóch jeźdźców, kowbojów staje na beczce, a drugi kowboj podjeżdża i szybciutko w galopie go zabiera nazad.
0: Ale niejednokrotnie też wychodzimy z tymi końmi, tak jak już mówiłam, do ludzi, czy też wyjeżdżamy na ulicę, potrafimy podjechać pod sklepu po sobie po kawę, podjeżdżamy pod żabkę, nigdy nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał nam spłoszyć konia, wystraszyć, nie zatrąbi samochodem, tak więc chcemy mieć konie w pełni bezpieczne i obeznane z każdą możliwą rzeczą, która może go spotkać w nieoczekiwanym momencie.
6: Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, to nie jest nawet ich złośliwość, że oni czegoś nie wiedzą, że na przykład jadą kładem i że ten koń może się przestraszyć. Tu akurat w tej okolicy, gdzie my mamy rancho, jest bardzo dużo koni i super kultura jeździecka i ogólnie ludzi, którzy tutaj są, bo jedzie kład, od razu gasi ten kłada, żeby nie spłoszyć konia. Ja tam macham ręką, że nic się nie dzieje. Czasami jeszcze się dołączymy do tego kłada, pogalopujemy razem. No, ale ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, bo nie znają behawioru tych zwierząt. Siedzą tylko przed telewizorami czy przy telefonach, a my z tą naturą obsujemy.
7: Na co dzień.
6: Tak.
0: No, ludzie nie mają świadomości przede wszystkim takiej, kiedy jedziemy na przykład ulicą. My jedziemy na zwierzęciu, które ma około 500 kilo, mamy tylko wodze, nie jesteśmy zapięte pasami bezpieczeństwa, możemy tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad, albo trąbi, bądź bardzo blisko wyprzedza, to zwierzę może się wystraszyć, wskoczyć na maskę, więc dla nas to jest takie sytuacje niebezpieczne. My ze swojej strony możemy tylko szkolić te konie, żeby rozumiały, że tak nie wolno.
6: Koń też inaczej widzi, inaczej słyszy, ma swoje martwe punkty, gdzie po prostu nie widzi, tam 2 metry przed sobą, bo on ma oczy po bokach
7: i chyba głowy. Widzi większy obraz.
6: Tak, widzi po jednej stronie, po drugiej stronie, ale za zadem też jest martwy punkt, a ludzie nie zdają sobie sprawy, nie? Z tego, że troszeczkę inaczej mają, postrzegają świat, no i mają rozum 3-letniego dzieciaczka, nie?
7: Czemu właśnie taki amerykański koń różni się od takiego arabskiego?
6: Koń czystej krwi arabskiej jest koniem bardzo takiej gorącej krwi, tak? Jest taki bystry, szybko reagujący, energiczne, a kwotery to były konie, które były stworzone do pracy na ranczach. One miały być takie pokorne, którymi bardzo miło się współpracuje. Przede wszystkim nie są wysokie. Proszę zobaczyć, on nie jest wysoki. Mhm. Dlaczego? Bo jak taki cowboy, taki rancher znakował bydło, on musiał szybko zeskoczyć z tego konia, złapać te cielaka na lasso, zeskoczyć, zawinąć mu 3 nogi i jeszcze oznakować, tak? Czy przy kastracji takich cielaków. Dlatego niech pani zobaczy, że zady są mega masywne. To się w kłoterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad, ponieważ jak łapiemy cielaka na lasso, zawijamy orożek to lasso, tak, to jeszcze musi ten koń z tym parę kroków zrobić. Dlaczego? Żeby nie zaciągać cielaka zbyt mocno, tylko żeby to było wszystko takie bardziej humanitarne.
7: No właśnie, dziewczyny, wy też wyróżniacie się przede wszystkim, tego nie można usłyszeć, ale to można zobaczyć, jakbyśmy mogły was scharakteryzować wyglądowo, no to na pewno się wyróżniacie. Tutaj mamy, może potrząśnijmy trochę, o właśnie.
6: To jest najbardziej sexy u kowbojek.
7: No właśnie, ostrogi, a co to jest?
6: Ostrogi.
5: Zdarza nam się tak chodzić na co dzień. Spędzamy większą część swojego czasu i życia na ranczu, szczególnie w tym momencie. Więc kapelusz, czy kowbojki, czy kreciasta koszula, to jest strój, który używamy na co dzień.
7: Jeżeli mowa o ranczu, czy tutaj ktoś z zewnątrz może do was przyjechać, was odwiedzić, nie wiem, przejechać się na koniu, czy wy macie tą oazę zamkniętą tylko i wyłącznie dla siebie?
0: Jesteśmy dla siebie. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, to tylko i wyłącznie takie zaufane osoby, nasi bliscy. Nie chcemy na ranczo, samo ranczo, nie chcemy wpuszczać dodatkowych osób, bo to jest miejsce dla nas, to jest nasz dom. Jeżeli wychodzimy w kierunku ludzi, no to wtedy wyjeżdżamy z ranczo, pakujemy konie i wtedy działamy.
6: Dla nas to jest wieloletnia przyjaźń, a tak wpadło mi teraz do głowy, kiedy to się tak najbardziej zacieśniło. Zacieśniło się rok temu, kiedy ja trenując konia, nie tutaj stąd, po prostu miałam wypadek. Przewróciłam się razem z koniem, zjeżdżając z piaskowni po piachu, koniowi się zakopały przednie kopytka i po prostu przewrócił się do przodu i spadł na mnie. Złamałam rękę wtedy w trzech miejscach, dlatego mam tutaj te blizny, dlatego kowbojka musi być silna i się nie poddawać nigdy. I wtedy pamiętam, że bardzo mnie to wszystko bolało i dziewczyny mi wtedy najbardziej pomogły. Najbardziej mi pomogły, jeszcze konie były gdzieś indziej i Ewelinka mówi: słuchaj, Klaudyna, ale akcja, mamy taką stajnię, chodzią wynajmiemy, chodzią weźmiemy tutaj, zobacz, jak fajnie, jak ładnie. Ja mówię, okej, okay. A ja cały czas miałam tą rękę w gipsie. Śmiali się ze mnie, bo mówili na mnie babcia Klaudynka, bo tak kulałam się zawsze za tymi konikami. Tutaj nie mogłam ani pomóc przy wyrzucaniu obornika, ani schować tych koni, ani nakarmić. No i tak dziewczyny zaczęły bardzo dużo mi tu pomagać. Oprócz tego przyjeżdżały do mnie do domu, pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły i to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
7: O, taki przytulas teraz. Idzie się przytulić konik. Wyczuła. Powiedziałaś, że był wypadek. Czy ty po tym wypadku nie bałaś się wrócić znowu do stadniny, na ranczo? Nie bałaś się znowu wsiąść na konia?
6: A co ja mam innego robić? A ja nic innego nie umiem robić. Nie mam żadnego lęku. Ja się niczego nie boję.
0: Dla nas największą wartością jest wychodzenie do ludzi i najbardziej nam się spodobało bycie przy dzieciach. I ja, i Klaudyna mamy wykształcenie hipoterapeutyczne, jesteśmy hipoterapeutami. Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych to jest coś wspaniałego ze względu na to, że te dzieci w zupełności inaczej odbierają nas. Dla nich to jest spełnienie marzeń, że widzą kowbojki, przywozimy im troszkę dzikiego zachodu, przywozimy im zwierzęta. Ta radość tych dzieci, którą one z siebie po prostu dają w tych momentach, daje nam ogromną siłę do działania tak naprawdę, bo to jest tak naprawdę sens w tym wszystkim, kiedy za swoją ciężką pracę dostaje się masę serca od kogoś. Należy znaleźć w internecie Cowgirl Silesia i na TikToku, i na Instagramie działamy. Na Facebooku też jest dość prosto nas znaleźć. My jesteśmy bardzo chętne do wyjazdów, robienia pokazów, więc tutaj bardzo, bardzo byśmy chciały, żeby jak najwięcej takich osób się do nas zgłaszało. Ja zawsze się śmieję, jak jadę do miasta, bo wyjazd do miasta jest zawsze dużym wydarzeniem. Trzeba wymyśleć, w co się ubrać, jak pomalować, ułożyć włosy. I czasami idąc po galerii handlowej, i śmieje się pod nosem, że od razu wiadomo, kto wyjechał ze wsi, bo miastowi zazwyczaj idą byle jak ubrani, po prostu wyszli z domu, a my się tutaj szykujemy, sztyglujemy się w pełni, bo jest to dla nas tak naprawdę wydarzeniem, wyjście między tych ludzi.
5: Ja pojawiłam się w tym świecie westernowym stosunkowo późno, ale wynikało to z potrzeby spełnienia takiego dziecięcego marzenia małej Kasi. W pewnym momencie, kiedy pojawiła się na to przestrzeń, kiedy pojawił się na to czas, po prostu zdecydowałam się, wybrałam numer, trafiłam pod skrzydła Klaudyny i cała historia się zaczęło. To wszystko potoczyło się zupełnie naturalnie. Z czasem jeździłam, wykonywałam różne inne obowiązki, ale zżyłam się bardzo przede wszystkim z dziewczynami. Mm-hmm. I to wszystko sprawiło, że stworzyłyśmy grupę taką, a nie inną.
0: Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy dzieci bawiły się na ulicy, grały w klasy, ganiały się między blokami. I była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała. I jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni. Zabrała nas, taką grupę dzieci do stajni i tam za to, że przywieźliśmy jabłka, mogliśmy na konie wsiąść. I tak zaczęła się moja przygoda. Wyprosiłam swojego dziadka, swoich rodziców, żeby mnie do stajni zawozili. Za to, że czyściłam konie, sprzątałam boksy, mogłam na konia wsiąść raz w tygodniu. I pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń. Później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił. Miał niebieskie oko, pamiętam. Nazywał się Apollo. I ja byłam strasznie w nim zakochana. I ja wtedy jako mała dziewczynka powiedziałam sobie, Jezu, ja chcę mieć takiego konia. I już jako dorosła kobieta pierwszą pracę zdobyłam i cały rok odkładałam na konia. Wtedy już umiałam jeździć konno, byłam związana z westernem, z konkurencjami pleżerowymi. Konkurencje pleżerowe to jest taki odpowiednik ujeżdżenia w jeździe klasycznej. Tam wyglądamy pięknie, jeździmy na luźnej wodzy, bardzo wolno, bardzo dokładnie, technicznie. No i pewnego dnia pojechałam po tego swojego wymarzonego konia. Jednak nie był łaciaty. Przyjechaliśmy do tej stajni go zobaczyć. Miał piękną, długą, czarną grzywę, brązowy był cały, czyli gniady. No i na końcu padoku stał taki paskudny, łaciaty koń. Dlaczego paskudny? Dlatego, że wszystkie brązowe łaty były przypruszone takimi białymi włoskami, a uszy schodziły mu się na krzyż jak u owczarka niemieckiego. I nagle pan podjechał kładem, te konie wszystkie zaczęły biec i on miał tak piękny ruch, że ja mówię, nie, proszę państwa, ja tego konia poprzedniego nie chcę, ja zabieram tego łaciatego. Ja nie mówię, że on nic nie potrafi, że on nawet roku nie ma. I pamiętam, że podeszłam do niego, zapytałam się go, czy chce mieć taką mamę, no i tak od 12 lat jesteśmy ze sobą związani, więc jest to ogromnym spełnieniem marzeń moich. Dużo pracy w to wszystko włożyłam, żeby był, żeby móc go utrzymywać, żeby nauczyć go wszystkiego. No i uważam, że każda mała dziewczynka ma takie marzenia, które może spełnić, że nie ma limitu marzeń. No i to jeździectwo jest dla mnie takim spełnieniem marzeń. Ten western, ten kolorowy koń, który mi się śnił po nocach i w końcu zmaterializował się. Tak wyglądała u mnie historia z jeździectwa.
7: Dziewczyny, to co, idziemy może w stronę rancha, oprowadzicie mnie trochę i zobaczymy, jak się żyje tu u was na tym dzikim zachodzie, śląskim zachodzie.
0: Zaczynamy od stajni, nie?
7: No to idziemy do stajni. O, proszę. Czyli tutaj mamy tutaj domek jednego konika.
0: Tutaj mieszkają nasze konie, mają swoje mieszkanka, miejsce, gdzie jedzą, czyli żłoby. Podpisane wszystkie boksy są, żeby każdy wiedział, tak, gdzie mieszka.
7: Tak. Przecież nauczyłyście już też te koniki czytać, nie? To logiczne.
0: Tak, nauczenie konia czytania gazety zajmuje podobno 2 tygodnie.
1: Super.
7: Czyli tutaj rozumiem drugi domek od drugiego konika. Trzeci?
0: Tak. Mają swoje lizawki solne, mają swoje zabaweczki.
7: No właśnie, a do czego takie lizawki solne służą?
0: Do suplementacji, uzupełniania elektrolitów w organizmie. Koń, kiedy się spoci, te elektrolity z niego jakby wychodzą, kolokwialnie mówiąc. Tutaj może sobie je przyswoić, nadrobić.
6: Ciekawostką jest to, że teraz dużo ludzi karmi konie gotowymi paszami. Ja zawsze mam swojego takiego znajomego pana, który mieli owiec, jęczmień, pszenicę w odpowiednich stosunkach objętościowych. No i mamy taką paszę, którą zalewamy wodą. Ona jest już ześrutowana po to, żeby też się lepiej wchłaniała. Ja jestem za takimi klasycznym karmieniem.
7: Ile razy dziennie je taki koń?
6: Tu trzeba wrócić do tego, jaki koń w naturze był. Koń, trzeba sobie zdać sprawę, jadł przez 18 godzin w ciągu doby na 24 godziny. Mało, ale często mają małe żołądki. Chodziły cały czas ten ruch. Tutaj trawkę skubnęły i to było zapotrzebowanie bytowe, które służy im tylko do oddychania, do takich podstawowych funkcji życiowych. Jeżeli my mamy treningi, czyli dostęp do siana muszą mieć zawsze, do siana, do pastwiska, bo inaczej koń będzie miał problemy, bo ten kwas solny, który jest w żołądku, będzie strawił ściany tego żołądka po prostu i będzie to powodowało wrzody. Dlatego dbamy zawsze o to, żeby było siano, słoma, czyli słoma może być na zakładkę, jak to się mówi, nie? Ale siano dobrej jakości. A jeżeli później wchodzimy w treningi, no to już jest zapotrzebowanie produkcyjne. To tak jakby ktoś chodził na siłownię i musi już tą energię stracić, więc musimy tu obliczyć dobrze dawkę pokarmową i wtedy dostają dodatkową energię w postaci paszy treściwej. tej, którą właśnie jest zboże, owiec, jęczmień, pszenica. No i tutaj w zależności jak koń pracuje, obliczamy sobie dawki pokarmowe i tak karmimy nasze koniki.
7: Pewnie, okej. Czyli to wcale nie jest takie proste, nie? Że daje się jedzenie pod pysk? I koni, one muszą być tutaj cały czas gdzieś tam
6: kontrolowane, w tym trybie trawienia. Bo koń jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. Koń może dostać kolki z różnych przyczyn, dlatego nie karmimy też zbytnio paszami typu jabłka, marchewki, dajemy sporadycznie, bo to też powoduje fermentację u konia i może powodować wzdęcia, później to prowadzi do morzysk, czyli takich reakcji bólowych w okolicach brzucha. No i kolka zawsze może skończyć się bardzo źle, a leczenie konia jest bardzo drogie, dlatego my je tylko karmimy, bardzo nie chcemy, żeby ktokolwiek podchodził i karmił je z ręki, bo też musimy mieć nad tym jakąś kontrolę. Mamy takie oko, że patrzymy po prostu po koniach, wszystko wiemy. Jak na przykład widzimy, że któryś tam przychudł bardziej, no to wiadomo, trzeba albo odrobaczyć, że coś jest nie tak, tak? Sprawdzić, zrobić badania krwi. Tutaj Ewelinka może pobrać od razu badania, wrzucamy na maszynę, sprawdzamy. Szczepienia, nie szczepienia, wszystko robimy tak bardziej we własnym zakresie. Pobieranie krwi do badań właśnie, jeżeli chodzi o Amerigo, bo jest ogierem kryjącym, więc musi co roku oddać badanie, znaczy krew do badania na 3 podstawowe choroby takie, które mogą być przenoszone poprzez krycia.
7: Mhm. Idziemy dalej, siodła tak. Zawieszone, nawet amerykańskie.
6: Tak.
7: Tutaj mamy, świetnie. Korzystacie cały czas z tych siodeł, nie? Czy macie jakieś swoje ulubione?
1: Każdy z nas ma tak naprawdę swoje siodło, bo wtedy jest nam najwygodniej. Ja zaprezentuję. Siodła amerykańskie różnią się od siodeł do jazdy ujeżdżeniowej, do skoków, przede wszystkim tym, że są dużo wygodniejsze, dużo bardziej dopasowane do pleców, większe, żeby ciężar ciała się roznosił na większej płaszczyźnie. Mają z przodu taki rożek zwany hornem. Do niego mocowało się lasso, nie jest do podtrzymywania się. Siodła są bardzo zdobione ze względu na to, że niegdyś kowboje siedząc na ranczu po pracy robili zdobienia różnego typu, czy to w kwiaty, czy po prostu w innych
7: wzorach,
1: żeby zająć jakoś czas, a później pomiędzy sobą rywalizowali tym, kto ma lepiej przystrojonego konia. Więc to był taki symbol tego, że jest fajny. Że jest naprawdę wow.
7: Ozdobny.
1: Ozdobny, tak. Im bardziej ozdobione siodło, tym bardziej przyciągało wzrok, więc tutaj te zdobienia są różne u nas na siodłach. Każda z nas ma swoje, żeby już nie zmieniać długości strzemion. Z czego jeszcze składa się siodło? Proszę, tutaj mamy fendery, też zdobione, strzemiona, popręg, który jest takim jakby paskiem, na naszym paskiem do spodni, żeby to siodło nie spadło. Popręg się podpina pod brzuchem. Dalej mamy ogłowie, wędzidło. Wędzidło wkłada się do pyszczka. Wodze długie, niektóre mają po 2,5 metra. One służą do tego, żeby koń mógł jak najbardziej głowę wyciągnąć w dół, rozluźnić się, żeby było mu wygodnie, ale nam też to dużo pomaga, bo jak coś robimy i koń stoi obok, no to mamy większy zakres ruchów, nie ucieknie nam. Pad wkłada się pod siodło.
7: Wytu w amerykańskim stylu, trzeba podkreślić.
1: Dokładnie tak, one są duże, podszyte filcem, żeby było wygodnie. Muszą być oddychające, żeby po prostu koniu było wygodnie też i komfortowo. Do tego mamy kocyki w różnych kolorach, bo lubimy się stroić na zawodach, zawsze wymyślamy, w jakim kolorze jedziemy na zawody, więc wszystko jest pod kolor, koszula później do tego dochodzi. Mhm. Tutaj takie zdobne rzeczy. Hipoterapeutyczne, kiedy przyjeżdżają do nas dzieci, one wtedy wsiadają na oklep i możemy dać im tą możliwość poczucia konia, że cały się rusza pod nimi. To jest dla nich ciekawsze też, nie?
7: Tutaj widzę jakieś szczoty oczywiście do wyczesywania.
1: Szczotki, dokładnie, wszystkie kosmetyki.
7: Co jest super, a czego też nie inaczej można usłyszeć, ale się nie zobaczy, wasze konie mają piękne warkocze.
1: Dokładnie tak, my dbamy o grzywy, dbamy o ogony, chcemy, żeby były jak najdłuższe. Nie obcinamy niczego, nie podcinamy, chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Takie Mega. Są najpiękniejsze.
7: Tak, robią wrażenie.
1: Tak, flagi amerykańskie do pokazów. I tyle

0: cudownym elementem ranchera, takiego kowboja, który pracował na ranczo. Miało bardzo dużo zastosowań, od tego, że można było na nie złapać cielaka, żeby odciąć go od stada. Tak można też było na przykład opatrzyć konia, szybką pierwszą pomoc udzielić mu takim
1: sposobem.
0: Jeżeli krwawił, szło zatamować krwawienie powyżej, zawiązując. Więc tak naprawdę kowboj mógł sobie podnieść coś z ziemi za pomocą lassa, żeby nie musieć schodzić z konia. Więc to jest taki główny element, który był bardzo przydatny w tej pracy.
1: Taki bardzo ważny kowbojski rekwizyt.
0: Dokładnie, bo można było coś zawiązać, coś związać, coś naprawić na szybko lasem. Można było zrobić z niego szybką bramkę, żeby nie uciekły zwierzęta. Bardzo przydatny i zawsze przy siodle.
2: Większość ludzi, jak nas widzi, czy widzi kogoś w kapeluszu, to myśli sobie przebieranie. A to nie o to chodziło, bo prawdziwy kowboj z kapelusza mógł napoić konia, mógł go nakarmić. Kapelusz chronił przed słońcem, przed deszczem, przed śniegiem spadającym tutaj właśnie, żeby nie spadał na kark, tak? Dlatego to jest bardzo osobista rzecz, jak bielizna. Dlatego jeżeli kowbojowi zrzucił kapelusz, no to by była mocna zaczepka.
1: Czyli też bardzo taki ważny element. No i co jeszcze?
2: Nie pożycza się kapeluszów. Kapelusza to nie jest właśnie takie coś, co każdy mówi, a daj przymierzyć. No nie bardzo. Tutaj ja bym stanik oddała.
1: Bardzo osobista rzecz. Zatem wy swoje kapelusze macie już kilka lat, wymieniacie sobie, macie swoje ulubione?
2: Mamy dużo kapeluszy, a Ewelina to już w ogóle jak dostanie wypłatę, to już jest masakra. To jest West the best.
0: Kapelusze się dobiera, tak jakby każda kobieta dobiera kapelusz do swojej osobowości, względem wysokości główki, względem tego, jakie ma rondo.
2: Otok
0: też są.
2: Takie?
0: Otoczka, tak. One są zdobne wtedy. Mają różne kolory. Są skórzane, są filcowe, są z traw. My akurat dzisiaj mamy na głowie...
1: Każda różne.
0: Tak, każda różne, ale wszystkie są z traw. One są dość wygodne, fajnie chronią przed słońcem i są bardzo przewiewne.
2: O filcowe trzeba już tak bardziej dbać.
1: A czy te kapelusze, jak wy z prędkością jedziecie na koniu, no to co, one spadają?
3: Najważniejsze jest,
2: spadają. No, mają nie spać, ale tutaj... łapiemy z tyłu i sobie naciągamy i on się wtedy tak bardzo mocno trzyma.
1: Ale zdarza się, że spadnie.
0: Najważniejsze jest to, żeby z głowy nie spadł, chociaż to się zdarza.
2: Klamrę powinien każdy kowboj nie kupić, tylko zdobyć. Proszę przeczytać, co tu mamy napisane. Mistrz Polski.
1: No, Cowboy Race, tak. Gdzie jeszcze mogę? Mistrz Polski. No właśnie, czyli zdobyłaś. 2019.
2: Tak. Teraz mam plan. Cały czas nie mogę przegonić mojego kochanego trenera. Zawsze jestem na tym drugim miejscu.
1: Ale jest chociaż smak rywalizacji. A twoja klamra jaką ma historię?
0: O Jezu, ja ją zdobyłam już bardzo dawno na konkurencjach technicznych. Ale no, każda z nas ma taką wygraną klamrę. Były też imienne klamry. Czasami się zdarzały na niektórych zawodach, więc to jest jak troszkę westernowy Facebook, że można spojrzeć, z kim się ma do czynienia.
2: Tak, i taką klamrę na przykład można zdobyć z Rider of the Year, gdzie cały rok zbieramy punkty z każdych zawodów, para, koń, jeździec i na koniec dostaje się taką klamrę, jeżeli się z punktacji to wszystko wynika, nie?
1: Ile macie takich swoich właśnie klamr?
2: No ja mam na razie tom i czekam na tego Ridera. Może w tym roku się uda.
1: A ty?
0: Ja również walczę o Ridera w tym roku, bo chcę mieć drugą.
1: Okay. A ty?
3: Ja bardzo dzielnie walczę, zobaczymy jak wyjdzie.
1: No dobra, no i buty. No wyjątkowo już tutaj padło zdanie a propos tych wszystkich przyrządów, które przy tych butach są. One nie są ciężkie? Nie przeszkadzają wam, jak prowadzicie właśnie konia albo siedzicie na tym koniu?
2: Zacznijmy od tego, że te nasze buty to są chyba droższe niż nasze auta. Bardzo ważne. No już później się zwraca uwagę na takie rzeczy, nie? Jak już jeździmy takie zawody ogólnopolskie, czy gdzieś się pokazujemy, no to wypada mieć te ariaty, nie?
0: No ale kowbojki przede wszystkim muszą być wygodne. Większość dnia w nich spędzamy, muszą być wytrzymałe, bo jednak niejednokrotnie przebiegamy przez błoto, idziemy w nich w śniegu, w deszczu, więc są narażone na różne sytuacje. Tutaj liczy się wytrzymałość, są z prawdziwej skóry. No i na nogach również mamy ostrogi. Ostrogi służą do jazdy precyzyjnej. Kiedyś jeden z trenerów powiedział mi, że... Powiedział piękne zdanie przede wszystkim. Moje ostrogi lubią mojego konia, a mój koń lubi moje ostrogi. I to bardzo dużo dało mi do myślenia, więc za każdym razem tłumaczymy ludziom, że to nie jest coś strasznego, bo jak ludzie widzą, że mamy duże kółeczka w ostrogach, to myślą,

0: że robimy koniom krzywdę w ten sposób, a one po prostu łaskoczą, a nasze konie są przyzwyczajone do nich i rozumieją nasze sygnały, bo wtedy sygnały są podawane koniom na milimetry. Tak naprawdę przesunięcie naszej nogi o parę milimetrów już dla nich znaczy coś innego. Jest to bardzo, do bardzo precyzyjnej jazdy, do delikatnych ruchów tak naprawdę.
1: Ale też wszystko wykonujemy, też dużo rzeczy potrzebujemy rąk do tego, tak? Więc nasze konie chodzą przede wszystkim na odejście od tej sygnału dawaną łydką, tak? Dlatego tu musimy coś przenieść, zalasować, złapać. Dlatego bardziej kierujemy nogami niż rękami i hamujemy oddechem oczywiście.
2: No właśnie, ale czy takie obsługiwanie takiej ostrogi, tak dobrze mówię, ostroga?
1: Ona ma łechtać, tak delikatnie.
2: Okej, okay, to jest ciężkie. Da się skupić na tym, jak pod jakim odpowiednim kątem.
1: Laik na pewno nie powinien nosić ostróg, bo no jeżeli ktoś spanikuje i złapie się bardzo mocno, to jeszcze bardziej doda szybkości.
2: Czy jest jeszcze jakiś bardzo ważny element w takim właśnie stroju kowboja? Dobra, jasne. I oczywiście lasso, widzę, że jest wykończone takim elementem poszarpanym. Czy tak zawsze jest, czy to przypadek?
1: Lasse są różnego rodzaju do różnej pracy. Szczerze mówiąc, teraz mamy sporo elementów już w naszych schematach z lassem, dlatego zostaliśmy przez naszego trenera zmuszeni. Znaczy, ja też mam swojego trenera, ja trenuję dziewczyny, ale mam też swojego trenera, który zmuszają nas te elementy do tego, żebyśmy zaczęły lassować i podwyższały swoje jakby kwalifikacje. Nie jestem jakimś mega specjalistą od lassa, nadal się tego uczę, byłam ostatnio na szkoleniu, już powoli udaje mi się celnąć, ale nie jest to proste, bo tak, koń jedzie, tu trzeba trzymać lasso, tu koń jedzie, tu trzeba trafić.
2: Jeszcze ostrogę obsługiwać.
1: No, tutaj się skupić na tym, żeby nie za mocno przyłożyć tą ostrogę, tak? No, więc co do lasa, takie mi wybrał trener, to takie ma być. Szymon wybrał i takie ma być.
2: Wierzymy w to, że jest oczywiście odpowiednie. Ile razy w tygodniu trenujecie tak naprawdę rzetelnie?
1: A to
2: i mówię o takim obyciu się z waszymi zwierzątkami, nie? Że przyjeżdżacie, jesteście na ranczu, spędzacie z nimi czas, tu się gdzieś przejedziecie. Tylko taki trening. Ile razy w tygodniu macie?
1: To zależy, czy jesteśmy zmęczone po pracy, czy nie. Jak praca nam da w kość, to wtedy mówimy, nie, dziewczyny, leżymy.
2: Mm-hmm. Trenujecie razem, wspólnie?
1: Tak. Trenujemy, a już przed samymi zawodami to ja już dostaję takiej gorączki. One już wiedzą, nie wiem, jak one wytrzymują ze mną, bo ja patrzę na sprawę bardzo technicznie. Mm-hmm. Ja mówię, Adelina, to jeszcze musisz umieć. No, nie ma, ja mówię, nie gadamy, robimy i wtedy jest już ciśnienie. No, ale jak jest sporo czasu do zawodów, no to patrzymy na to, czy jesteśmy bardzo zmęczone, czy nie po pracy. Że się bardzo kochamy.
2: Okej. Okay. Dziewczyny, podsumowując, bo powiedziałyśmy taką naprawdę o wielu fajnych, pięknych historiach, czego można wam życzyć?
3: Powodzenia na zawodach.
1: Samych pierwszych miejsc.
3: Dokładnie, pierwszych miejsc i sukcesów z naszymi końmi.
2: No i przede wszystkim, żeby ten przylądek wasz, ta bezludna wyspa, tak, utrzymywała się jak najdłużej i żeby konie były posłuszne.
3: Posłuszne nie muszą być. Najważniejsze jest to, żeby były zdrowe i jak najdłużej nam służyły. To już jest naprawdę ogromny sukces.
2: Jesteście świetne, macie swoją pasję, macie przede wszystkim power do tego, żeby działać i jesteście unikatowe i tego się trzymajcie.
1: Dziękujemy. A możemy zaprosić?
2: No jasne.
1: Ale nie do nas, tylko na zawody tam, gdzie
2: oczywiście
1: będziemy?
2: Oczywiście.
3: Jeżeli ktoś chciałby z nami porozmawiać, zobaczyć się z nami, no to zapraszamy do Oświęcimia, do RS Ranch 20 i 21 czerwca. Tam będziemy, będzie można się spotkać, zobaczyć. Jest tam bardzo westernowo, jest świetny klimat, więc jeżeli ktoś by chciał poczuć troszkę tego klimatu westernu, to jak najbardziej tam będzie okazja, tak samo zobaczyć amerykańskie konie, posłuchać muzyki. Strefa gastronomiczna zawsze jest fantastyczna, więc jeżeli nawet kogoś nie obchodzi western, a chce dobrze zjeść, to jak najbardziej.
2: No i przede wszystkim wy będziecie, więc już będzie główna atrakcja zapewniona.
1: Czekamy na was.
4: To był reportaż Natalii Czarnuch. Dziękuję za jego wysłuchanie. Tytułem uzupełnienia dodam, że kobiety kowbojki odegrały kluczową rolę w ukształtowaniu mitu Dzikiego Zachodu, a ich barwna historia to nie tylko wizerunek, ale przede wszystkim ciężka praca i walka o równouprawnienie w XIX wieku. Z historycznych przekazów bardzo jasno wynika, że prawdziwe pionierki radziły sobie na ranczach tak samo dobrze jak mężczyźni. Wbrew powszechnym stereotypom z westernów, kobiety na pograniczu nie były jedynie damami w opałach. Na ranczach zajmowały się wypasem bydła, łapaniem mustangów na lasso i obroną gospodarstw przed rabusiami. Słynne rewie bardzo często zatrudniały kobiety jako gwiazdy bardzo skomplikowanych trików z lasem i jeździectwa. W erze kina niemego i pierwszych filmów dźwiękowych wizerunek kowbojki, często nazywanej cowgirl, został zromantyzowany. W tym okresie tradycyjne, proste, siermiężne buty kowbojskie, buty robocze, ewoluowały. Zaczęto je zdobić wzorami kwiatów i haftami, by lepiej prezentowały się na nogach pań podczas jazdy konno. I pamiętajcie, że czasem zwykły przypadek w życiu może sprawić, że zaczniemy w nim robić coś, co wcześniej nawet nie przyszłoby nam do głowy. A może to wcale nie przypadek, tylko przeznaczenie?
0: I była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała i jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni.
4: Życzę wam spotkania w życiu takiej osoby, która okaże się dla was drogowskazem. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnej edycji Polski na Ucho.
5: Reklama. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Reklama.

0: FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.
3: Nie żyje kobieta, jest wielu rannych. Sprawca ataku w Berlinie nadal ścigany przez policję. Nie żyje dwoje dzieci, powiemy o okolicznościach tragicznego wypadku niedaleko Opoczna. Robert Lewandowski znów bez gola, jego Chicago Fire przegrało kolejny mecz. Godzina 9, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Berlińska policja wydała list gończy za Abdulem B. 21-latek to domniemany sprawca sobotniego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec. Mężczyzna był znany wcześniej policji, jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd, który wjechał w uczestników berlińskiej Parady Równości. W ataku zginęła jedna osoba, a co najmniej 16 zostało rannych. Tragedia na drodze pod Opocznem w Łódzkiem. W wypadku samochodowym na drodze 74 zginęło dwoje dzieci. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe, relacjonuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
4: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Rannych zostało również 6 osób w wieku od 28 do 38 lat, w tym 12-letnie dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala.
3: Do wypadku doszło wczoraj po południu. Służby ustalają przebieg i jego przyczynę. To są gorące godziny dla polskiej prawicy. W PiSie rozłam, a prezydent ogłasza nową inicjatywę skierowaną do młodych. Rozpad partii komentują Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Nie brakuje wzajemnych oskarżeń.
5: Jarosław Kaczyński w rozmowie z Telewizją Republika wypomniał Mateuszowi Morawieckiemu, że miał plany przejęcia władzy w PiSie, a teraz jego działania zmierzają ku rozbiciu partii. Z kolei Mateusz Morawiecki podkreślił, że piłka w tej chwili jest po stronie Jarosława Kaczyńskiego, a on i jego stronnicy formalnie są w PiSie do wtorku. Tego rozłamu nie komentuje na razie Pałac Prezydencki. Karol Nawrocki opublikował za to nagranie, w którym ogłosił wydarzenie, które pod koniec sierpnia zorganizuje w Juracie.
6: To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski.
5: Inicjatywa ma być skierowana do młodych.
3: O czym mówił Michał Rawa. Rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południe od Madrytu prowincję Toledo. Dotychczas obowiązywał we wspólnocie autonomicznej Madrytu, a także prowincji Avila. Powodem są liczne pożary lasów i łąk. Trudna sytuacja panuje także we wspólnocie autonomicznej Walencji na wschodzie kraju. W pożarach lasów i łąk zginął tam w sobotę mężczyzna, a 6 osób zostało rannych. W związku z pożarami w sobotę wieczorem nieprzejezdnych było w Hiszpanii w sumie 27 dróg krajowych. Robert Lewandowski nadal bez bramki w swoim nowym klubie. Co gorsza, jego Chicago Fire znów przegrał. Zespół z wietrznego miasta uległ na wyjeździe zespołowi New York City 1-3. Polski napastnik wszedł na boisko w drugiej połowie, a wynik został ustalony wcześniej. Chicago Fire jest na 4. miejscu w tabeli konferencji wschodniej z 26 punktami po 16 meczach.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Najcieplej o tej porze w Bielsku-Białej, prawie 22 stopnie, najchłodniej około 12 w okolicach Nowego Sącza. W dzień początkowo zachmurzenie niewielkie, w ciągu dnia stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego. Po południu w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe burze. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północy do 30 w centrum, najcieplej 32 stopnie na południowym zachodzie.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze kilkadziesiąt lat temu te miasta tętniły życiem. Dziś ulice opustoszały, sklepy i lokale upadają jeden po drugim, a przy głównych placach straszą puste witryny sklepów.
2: No przykre to jest dla tego miasta. Miasto pustoszeje, nic się nie dzieje.
3: Bardzo mało młodych ludzi, także to jakby normalnie miasto duchów.
4: No żal patrzeć, naprawdę. Żal patrzeć, że tak się dzieje. Uważam, że jest ładne miasto, ale... zaniedbane bardzo.
5: Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. Mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach.
6: Fajnie jest, mnie się tam podoba.
7: Pani kocha ten Radom.
6: Ja tak. Bardzo.
8: Nic się nie dzieje. No, ciekawego. Co można by pójść gdzieś porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie. To nie ma takiego miejsca chyba.
6: To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
7: Tu życie tętniło.
6: Życie tętniło.
2: W dużo mniejszych miejscowościach coś się dzieje, to życie trwa, tętnie, a tu jest normalnie, to życie umarło.
1: No, w tej właśnie sprawie ja już byłem z mikrofonem w Wałbrzychu, w Bytomiu, w Bydgoszczy. Tym razem pojechałem do Radomia. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze pod koniec lat 90. Radom był miastem wojewódzkim. Wtedy mieszkało tam 230 tysięcy ludzi. Statystyki są coraz gorsze. Według najnowszych danych w Radomiu mieszka już tylko 194 tysiące osób. To, co zaraz usłyszycie, to dźwięk zamkniętej kłódki na zabitych drzwiach do lokalu. Ja szarpałem za te kłódki, żeby się upewnić, czy to wszystko rzeczywiście jest prawda. Czy te dziesiątki pozamykanych w samym centrum sklepów, te puste witryny, to nie jest jakaś inscenizacja do katastroficznego filmu, czy coś w tym rodzaju.
2: No nie ma takiego drugiego rynku w Polsce, jak w Radomiu. Życie umarło. Po prostu, no, przykre to jest,
7: ale
2: to jest rzeczywistość, która spotkała to miasto, które było najbardziej uprzemysłowione w Polsce. No przykre to jest dla tego miasta, miasto pustoszeje, nic się nie dzieje. Drzewa umierają stojąc.
7: Jest jakaś nadzieja, że tu się coś odbije, odbija się coś tak, jak pan obserwuje?
2: Nie. Ja nie widzę. No ja jestem mieszkańcem tutaj od urodzenia tego miasta i widzę, jak to miasto powolutku upada. No jest marazm. Często jeżdżę po Polsce i szukam takiego rynku jak w Radomiu. Jest naprawdę piękny, tylko trzeba o niego zadbać, ale nie znalazłem drugiego tak martwego punktu w kraju. W dużo mniejszych miejscowościach coś się dzieje, to życie trwa, tętnie, a tu jest normalnie, to życie umarło. No.
7: Sklep, galeria zamknięte, tam zamknięty, jeden, drugi, trzeci,
6: no, czwarty. Co? Nie mają pieniędzy albo nie opłaca im się handlować.
7: No, ale to czemu tak się dzieje?
6: Skąd? Nie wiem czemu, no chyba pieniędzy nie ma. To ludzie nie mają pieniędzy. To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
7: Wtedy tu życie tętniło.
6: Życie tętniło. No, no. I ludzie chodziły po sklepach. Dużo jest starszych osób, to już im tak nie potrzeba tych. A młodzi...
7: Tych sklepów, tego wszystkiego.
6: A młodzi się ubierają gdzie indziej.
7: Gołe manekiny.
4: Zapisane, że galeria skórzana i obuwie było.
7: No, ale zostały gołe manekiny.
4: Tak. No, żal patrzeć, naprawdę. Żal patrzeć, że tak się dzieje. Uważam, że jest ładne miasto, ale zaniedbane bardzo.
7: No, to przyjechaliście jako turyści, rozumiem?
4: Tak, tak.
7: No jak wam się podoba?
4: Średnio.
7: O, kolejne tutaj widzi pan sklepy zamykane.
9: Wiesz, to już ile lat jest zamknięte.
7: No, ale tu kolejne patrzę, widzi pan centrum miasta.
9: To tylko knajpy i banki, no nic więcej, no. Sklep spożywczy tu był kiedyś.
7: No i co, już nie ma. Tam cała kamienica, po prostu puste lokale na dole.
9: Do Warszawy wszyscy uciekają. Lepiej płacą.
7: Przez to?
9: No kiedyś było lepiej, ale teraz jest, widzi pan co jest, pusto. No tylko w weekendy tu jest impreza, a tak to nic więcej. No nic, no pusto jest. Jak były zakłady metalowe, wszystko czynne, to tętniło życie. Teraz nie ma. Nie ma nic w tym Radomiu i ludzie uciekają po prostu, no. Za lepszym chlebem, no i tyle, no.
7: A te zakłady metalowe, no to są jakieś, ta fabryka broni została.
9: Ale to co tam zostało? Tam już nic nie zostało. Nic.
7: Fabryka papierosów tam chyba też jest, nie?
9: To już jest wszystko końcówka, no. tutaj jest jeszcze taki zacofanie tutaj jest. Nic nie poradzimy.
7: Po takich wymierających miastach jeżdżę, gdzie wiesz, ludzie wyjeżdżają.
5: To dlaczego do Radomia?
7: No właśnie, no dlatego, że zobacz, jeden sklep pusty, drugi pusty, tam.
5: W ostatnich kilku miesiącach się tak przyszedł, to mówię, kurde, tu puste, no, tu puste, tam zobacz, puste, tam puste. Trochę odzieżówek chyba padło, takich butików właśnie. Władze miasta wydaje mi się, że nie sprzyjają takim biznesikom, to nie wiem. Otwierasz bar przez pierwsze pół roku za złotówę te parasole, tak? Ludzie nie siądą, siądą. Piątek wieczór, sobota wieczór, czasami ciężko jest gdzieś u Hitlerza Romskiego. Perspektywy wydaje mi się, że w tym mieście są takie same jak w każdym innym. Jak cię nie chce robić, to nie robisz. Jak ci się chce, to robisz.
1: Jest trochę eleganckich restauracji, gdzie niegdzie widać ślady dawnej świetności. Gdzieś tam otwierają się też nowe, ciekawe miejsca, no ale jak na niemal 200-tysięczne miasto, to nie ma tego dużo. Gdzieś tam pomiędzy pustymi witrynami sklepów elegancki szyld zakładu szewskiego. Zakład działa, szewc się nie poddaje, no ale on nie ma zbyt wielu pozytywnych spostrzeżeń.
0: Co ludzie powiedzą?
7: Się to zamykają kolejne sklepy, zakłady i tak dalej, a pan się tutaj trzyma.
10: 35 lat.
7: No jak jest, da radę tutaj utrzymać zakład?
10: Cymesów nie ma. Tutaj ja jestem od 90 roku, to tu z ulicy Rywańskiej, to ja wiem, może zostało 10% ludzi.
7: Ale tych, co prowadzą biznes, tak?
10: Nie, ogólnie mieszkańców. I człowiek na człowieku stał.
7: No, zgadza się.
10: Każdy lokal był zajęty. Było kwitło życie, interes. To wszystko stoi puste, nie?
7: Smutny widok. No.
10: Smutny. Ten rynek taki...
5: Martwy.
10: Martwy. Jak się patrzy na innych rynkach, nie, to jest lokalik na przy lokaliku się kręci to w koła. Tutaj to takie...
1: Szewc no, rozłożył bezradnie ręce i zabrakło mu słów, żeby opisać tę pustkę w samym sercu miasta. No ale sporo jest jeszcze w Radomiu młodych ludzi, którzy wierzą, że miasto się odbuduje, no i oni biorą się właśnie za ten temat.
11: No wyjeżdżają ludzie, no bo co mają robić? No aczkolwiek myślę, że w ciągu najbliższych lat będzie tendencja wsteczna, że będą wracać do Polski ludzie z zagranicy, bo Zachód już jest coraz mniej atrakcyjny, moim zdaniem.
7: Ale co, do Radomia też? Są tu jakieś perspektywy dla młodych ludzi? Wiesz, jest...
11: Dla pracowitych na pewno. Wszystkich moich znajomych przedsiębiorców, co rozmawiamy, to każdemu brakuje rąk do pracy.
3: A wie pan co, ja dopiero co przyjechałem ze Stanów, 18 lat byłem. Powiem panu tak, że jak przyjechałem, to zauważyłem, że jest bardzo mało młodych ludzi. Także to jakby normalnie miasto duchów. Wszędzie albo emeryci i renciści, tylko wszędzie. Wszędzie tylko to samo, albo małe dzieci. W takim wieku od 30 do 40 lat to jest bardzo mało osób. W większości już chyba nie ma tutaj, no. Albo do innego miasta wyjechali, albo do Europy.
7: Ale ty ze Stanów wróciłeś, czyli...
3: Tak, no, po 18 latach. Dlatego ciężko mi się ogarnąć jeszcze tutaj.
7: A jak zarobki w Chicago, jak w Radomiu?
3: No, na pewno większe, to wiadomo. Ja zarabiałem na przykład 5 tysięcy miesięcznie. Także tylko, że więcej się wydaje po prostu.
7: Ale dolarów?
3: Dolarów, tak.
7: Zamieniłeś dolary na złotówki?
3: No powiedzmy, tak. 5 tysięcy złotych miesięcznie.
7: 5 tysięcy złotych tutaj?
3: Tak, nie, no mniej więcej tak wychodzi. Tych pieniędzy nie starcza, no 5 tysięcy, no nie oszukujmy się teraz. Przy opłatach tych, jakie są na mieszkanie i tak dalej, życie jest droższe, także to jest bardzo mało. Robi się opłaty i tak dalej, no i tych pieniędzy po prostu zostaje więcej, 1500, 2000. Nawet nie.
12: Byłem chwilę za granicą, ale wolę jednak zostać w Polsce. To jest mój kraj, także moje miasto, także tutaj się czuję dobrze. Zarobki nie są tak duże jak w Warszawie, ale na pewno jest dużo tańsze mieszkanie, także też nie jest drogo.
7: Kiedyś to było 30% bezrobocia, a teraz to już mniej niż 10, no to...
13: No bo właśnie...
14: jest ciężko. Jeśli jest, no to są umowy zlecenia, umowy o dzieło...
7: takie śmieciówki.
14: No dokładnie.
7: A to ile można zarobić w Radomiu?
14: 3000 max.
13: No już mówimy na rękę oczywiście.
14: Na budowie, no to zarobi się te 3,5, no to jest góra, nie? A tak w zwykłych firmach, no to niecałe 3 i to jest wszystko. To nie jest jakiś tam pieniądz, żeby normalnie funkcjonować. Nie? Przy tych cenach, które są obecnie, gdzie wszystko idzie w górę, no jest to idiotyzm, nie? Gdzieś się nawet dostać na głupie sprzątanie, trzeba mieć wyższe wykształcenie, maturę i tak dalej.
7: Tak, no wyższe wykształcenie, żeby na sprzątanie.
13: Tak, dokładnie.
14: Tak.
7: A to po co to wyższe, żeby...
14: No nie wiem, operowanie WOP-em.
7: Ty zostałeś? Jest tutaj nadzieja? Można sobie tu życie w Radomiu ułożyć, wiesz, tak dobrze? Czy...
15: No tak średnio to widzę w Radomiu. I lepiej jest uciec za granicę, moim zdaniem, tam się dorobisz bardziej niż tutaj.
7: To ile można zarobić w Radomiu?
15: No w Radomiu tak myślę, że szóstkę można wyłapać. Maksymalnie chyba.
7: A ty zostajesz?
15: No zostaję, na razie zostaję. No tu się urodziłem i na razie nigdzie się nie wybieram.
7: Prawdziwa przyjaźń jest ważniejsza niż pieniądz.
15: No właśnie, i o to chodzi.
7: Właśnie.
15: Tak powinien każdy myśleć, ale nie każdy tak myśli. Niestety. No i później się dzieje, jak się dzieje. Każdy musi mieć jakieś swoje zasady. No moje są takie, że na przykład pieniądz mnie nie zmieni. Nieważne, co by się działo.
1: No. Bezrobocie w Radomiu jeszcze 20 lat temu dochodziło do 30%. Teraz to już mniej niż 10%. Ci, którzy kiedyś wyjechali, teraz wracają do Radomia. Próbują przeżyć w polskich realiach. Wysokość pensji to nie jest jedyny problem w mieście.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
16: My się dopiero tutaj tak naprawdę przeprowadziłyśmy, więc...
7: A to dlaczego akurat do Radomia się przeprowadziłyśmy?
16: Najbliżej było ze wsi od naszej do Radomia, więc tutaj przyjechałyśmy.
7: Czyli to nie jest tak, że tylko wyjeżdżają ludzie?
16: Nie, przyjeżdżają też często. Nudno jest troszeczkę, szczerze mówiąc. Jakiś imprez, festynów, coś takiego, no mało jest.
8: Co można by pójść gdzieś porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie, to nie ma takiego miejsca chyba. Chyba, że masz z 1000 zł na koncie, no to wtedy znajdziesz sobie miejsce dla siebie. Ale jak nie masz hajsu, to tak cienko.
7: Ale a tak, żeby z aferą jakąś, że to coś, to można,
8: tak,
7: to jest.
8: To wystarczy pójść na główny deptak w Radomiu i tam można szybko się zaprzyjaźnić z kimś nieodpowiednim.
7: I od razu jakaś afera tam się kręci, coś. No to jest jakaś rozrywka, nie? No tylko no nie wiem.
8: Zależy, czy... to co lubi. Dobra, dziękujemy bardzo, bo
16: wiemy, o właśnie, dziękujemy.
5: Dla mnie się Radom zmienił. Dla mnie to jest bardzo fajne miasto. Bardzo dużo się moim zdaniem w Radomiu zmieniło. Samo to, że kamienice są odnowione. Bardziej kolorowo jest. Bo kiedyś to była taka szarzyzna, ale teraz to naprawdę bardzo fajnie. Ulica Żeromskiego, park, bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach. No,
7: tak,
5: tak mi się zdaje. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle.
1: W wielu miejscach rzeczywiście widać te pozytywne zmiany, te odremontowane kamienice, ale pusto w tym centrum. To jest wielkie zadanie dla władz miasta, żeby przywrócić tam życie. Na razie to jedno z niewielu miejsc w Radomiu, gdzie ja widziałem kolejkę, to był Kantor. Ludzie stali, żeby wymienić na złotówki zarobioną za granicą walutę.
17: Dla mnie perspektyw w Radomiu to nie ma i długo chyba nie będzie. Ja akurat nie robię w Radomiu, nie pracuję, mieszkam w Radomiu, ale pracuję poza granicami już 20 lat. Bo jeszcze za granicę, do Niemiec, w Niemczech pracuję, mam swoją działalność. O wiele, wiele jest lżej niż tu. Polska jest takim bardzo żmudnym krajem, więc zarobki się nie zmieniają, ceny się zmieniają. Także...
7: Słyszałem, że tak wiesz, no 3000 tu ludzie mówią, tak normalnie można zarobić, jak się
17: jest,
7: idzie.
17: To nie jest utrzymanie na 3000 rodziny, jak ma pan zapłacić za wynajem mieszkania 2,5. 3000 zł to, krótko mówiąc, to jest wegetacja. Nie dziwujmy się, że nie chcemy mieć dzieci, znaczy tam ktoś nie chce mieć dzieci, no bo z czego? No.
18: Zobacz pan, jak się, dlaczego się Radom panu wyludnia. Zobacz pan, jaki jest przyrost dzieci. Kiedyś była bieda, chęć do życia, coś się działo. Każdy miał pracę, każdy miał wszystko, choć ciężko zdobywał. A dzisiaj co? Ja dla młodzieży to ja tu szans zbytnio nie widzę. To tylko ci mają, co poukładane mają życie, a tak to trzeba z tego kraju, jak pan widzisz.
7: Dlaczego dzieci się nie rodzą właśnie?
18: Dlaczego? To musi pan zapytać tej nowoczesnej demokracji. Dlaczego?
15: No mam 2 dzieci i na tym zamykam fabrykę, że tak powiem.
18: No ale to dziękować Bogu, że są tacy ludzie, co chcą mieć chociaż 2.
7: No, coraz rzadziej.
18: A dzieci nigdy nie za dużo. Trzeba sobie wyobrażać dzisiaj, ile dziecko kosztuje i jakie są nakłady na dziecko.
7: No ale to co, to kiedyś nie kosztowało? Też kosztowało.
18: Ale było serce, miłość człowieka do człowieka, a dzisiaj jest znieczulica. No dzisiaj kobieta to już widzi pan. Nie chce być kurą domową, chce być panią. No a jak chce być panią, to przy dziecku są duże, duże wyrzeczenia przy dzieciach.
19: Może podejmują dobrą decyzję, świadomą bardziej. Nie są pod wpływem tego, że dzieci trzeba mieć, bo uważam, że nie trzeba mieć. Sama mam oczywiście dziecko, chciałabym mieć kolejne, ale by zdecydować się na dziecko, no trzeba mieć jakiś własny kąt, tak? A jest o tym ciężko.
18: Trójka dzieci wyjechała za granicę, także wolałbym, żeby tutaj one przyjechały i tu mieszkały, prawda?
7: No, ale co, nie wracają?
18: No, na razie nie.
20: No, moja też siostra wraca w sierpniu z Holandii po 8 latach. Mówi, że dosyć.
7: Starczy.
20: Zrobiła studia, zaczęła pracę, jakąś tam pracowała 2-3 lata i wraca teraz do Radomia. Może różnica jeszcze jest w zarobkach, ale chyba tęskni za ojcem, ale i coraz więcej perspektyw u nas.
7: To może i tutaj pana dzieci wrócą.
18: Mam nadzieję.
1: No to jeszcze taka pozytywna postać na koniec. W ogóle to wielu takich bardzo pozytywnych ludzi spotkałem w Radomiu.
21: Młodzież z powrotem wraca do Radomia.
7: Wracają?
21: Wiadomo, no kto wyjechał, to wyjechał, nie? Ale później wracają, bo tu ma pan domek, tam za 2 pokoje z kuchnią, tak? No to jest różnica. No, niech pan zobaczy unijne pieniądze, ile weszło, nie? Do Radomia. Niech pan zobaczy obwodnicę. Fajnie jest, mnie się tam podoba.
7: Pani kocha ten Radom.
21: Ja tak. Bardzo, bardzo. I zawsze mówiłam do moich dzieci, tylko nigdzie nie wyjeżdżajcie. Mam świetną chrześnicę, też jest w Radomiu, też nie uciekła. Wie pan, no są malkonenci, no są malkonenci. Tak, jemu się to nie podoba, jemu się to nie podoba. No ale to jak może mu się nie podobać? Najpierw pokaż, co ty zrobiłeś dla miasta. Co ty zrobiłeś? Jak masz w domu? Czy jesteś dobry dla ludzi? Czy pomagasz ludziom? A żądaj od kogoś, tak?
1: No i tym takim pozytywnym przekazem, który daje nadzieję, że będzie dobrze w Radomiu. No i nie tylko w Radomiu, że te średniej wielkości miasta w Polsce się odbudują. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
22: Reklama.
0: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
24: O.
23: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
24: O, a o ile?
23: 35 groszy taniej na litrze.
24: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
23: Tak.
25: A jak lemoniadę?
23: No też.
24: To poprosimy.
23: Ale co?
25: Wszystko.
23: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
26: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
27: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
28: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
26: Reklama.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
0: Reklama.
5: Jest powiązany ze środowiskiem islamistów. Trwa obława na domniemanego sprawcę ataku w Berlinie. Mają wychodzić na jezdnię i blokować ruch. Ekolodzy rozpoczynają protest na Krajowej Piątce w Kaczorowie. Kolejne ewakuacje w departamencie Żerondy na zachodzie Francji powodem szybko rozprzestrzeniający się pożar lasów i łąk. Godzina 10, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Trwa policyjna obława za sprawcą ataku podczas Parady Równości w samym centrum Berlina. Mężczyzna wjechał furgonetką w tłum ludzi. Do zamachu doszło w parku Tiergarten. Zginęła kobieta, 3 osoby walczą o życie, w sumie 16 osób zostało rannych. Zdaniem niemieckiej policji sprawcą jest 21-letni Abdul B.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Kiel, 18 stopni tylko, 24 stopnie w Raciborzu na Śląsku. W dzień początkowo zachmurzenie będzie niewielkie, w ciągu dnia stopniowo od północnego zachodu będzie wzrastać do dużego. Po południu w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej i Ziemi Lubuską możliwe burze. Temperatura maksymalna dziś od 25 stopni na północy do 32 na południowym zachodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: The Best of. Pierwsza zmiana.
8: To znowu my, Julia Hen.
9: Paweł Pawelec.
10: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Wczoraj oglądając ten mecz mundialowy, ja miałam taką myśl, zastanawiałam się, czy w ogóle ktoś, kto ten mundial organizował, ten finał, pomyślał w ogóle o Polakach, o nas. Bo już pomijając to, że to jest godzina...
3: Nieludzka.
2: Nieludzka, no bo to już ludzie chcieli
3: zagrać.
2: Iść spać, tak. Zwłaszcza w niedzielę, kiedy w poniedziałek idzie się do pracy.
3: Oni jakby nie wiedzieli o tym,
2: ale
3: prawda?
2: Ale tak.
3: Ale, właśnie, ja wiesz, co chcę powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że Marciniaka wygonili.
2: Wygonili
3: takiego fajnego, kurczę,
2: I kogo
3: sędziego.
2: Dali w zamian? No. Slavko Vincic, co nas wyeliminował, sprawił, że my nie że mogliśmy na mundial jechać.
3: Nic nie widzę,
2: i
3: nic nie słyszę.
2: On sędziuje finał.
3: Nic nie widzę, tak. I jednych traktuje w taki sposób, drugi w taki. Potem mu się coś przypomina. W drugiej połowie nagle zaczyna być ostry. Nagle wyciąga kartki. Tylko, że generalnie nie wyciągał w pierwszej połowie. Bo jakby tak było, to chyba Argentyna grałaby w 8.
2: No.
3: Tak, jakoś tak.
2: No właśnie, no. I to już jest za późno. Poza tym, na tym koncercie, który był pomiędzy, też...
3: Też sobie to wymyślili.
2: Ani żadnego polskiego piłkarza, ani żadnego polskiego artysty.
3: Żadnego, właśnie.
2: I tutaj mnie to martwi. No. Mnie to martwi, że Polacy są ignorowani w świecie. Naprawdę. Jedynie co, to może Robert Lewandowski uratował honor Polski, no bo był na tym meczu, oglądał.
3: Właśnie nie zauważyłem, były zajawki, były migawki, siedział
2: gdzieś
3: tam.
2: No jasne,
3: sam opuszczony, bez żony.
2: Ale też właśnie bez Ani. Ania Baczatę pewnie tańczyła
3: Ania tańczy
2: w Hiszpanii.
3: Z Hiszpańczykiem, dokładnie. Nie, to jest skandal. Tyle było, można było pozrobić polskich akcentów, zostawić chociaż polskiego właśnie sędziego. Pokazać Roberta Lewandowskiego, ściągnąć Anię, prawda? Ewentualnie...
2: A nam jest teraz przykro.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
3: Tak było w poniedziałek.
4: Pamiętam takie wakacje, że jechaliśmy z rodzicami i z siostrą, więc byliśmy we czwórkę naszym starym samochodem. No i zajechaliśmy sobie do sklepu, bo wiadomo, przed miejscowością, w której jest drogo, bo wtedy jeszcze tych miejscowościach nadmorskich nie było tanich sklepów.
5: Czyli takie miasteczko po drodze, taka malutka
4: dokładnie
5: wioska.
4: Zajechaliśmy na zakupy, poszliśmy. Oczywiście w sklepie się pokłóciliśmy, no bo wiadomo, jest fajna rodzinna wycieczka.
5: Wiadomo, rodzina.
4: Przychodzimy do samochodu już się pakować, okazuje się, że samochód się nie otwiera, ponieważ tata zatrzasnął kluczyki w środku.
5: Fantastyczna sytuacja. Naprawdę to jest prawdziwy, stuprocentowy mężczyzna. On był tak wami zajęty, że nie pomyślał w ogóle o rzeczach istotnych.
4: I na całe szczęście, że parę miesięcy wcześniej w samochodzie zepsuła się szyba i tak ręcznie ją ściąga. I udało się otworzyć drzwi, ale pamiętam, że pożyczał wędkę od pana, który obok nas na ryby jechał.
5: Żeby się tam wcisnąć. Okej, rozumiem.
4: Jeżeli podobna historia wam się przydarzyła, to przypominam voxfm.pl. Wpadki wakacyjne tam opisujemy.
5: 2000 za taką historię, ludzie, tylko Vox FM.

0: Tak było we wtorek.
1: I nie wiem, czy dostaliście wczoraj, czy ty, Paweł, dostałeś alert RCB. Jutro w godzinach 7-19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój.
2: Biedne syreny. To będą wykorzystywać jakieś fajne zwierzątka, a one tak fajnie mamią tych wszystkich marynarzy. Do mnie podpłyń, do mnie.
1: No właśnie, dzisiaj mają się w Polsce pojawić, a my, jak przeczytaliśmy z Pawłem, to nie są jedyne dziwne ciekawe stworzenia, które pojawiają się w polskich wodach, ponieważ Kajkowo, koło Ostródy, tam się właśnie przenosimy, z jeziora Sajmino na Mazurach wyłowiono półmetrową ośmiornicę.
2: Ośmiornicę w jeziorze, rozumiecie? Nie tym razem butelkę, nie puszkę, nie telefon komórkowy, prawda? Nie jak kiedyś...
1: Nie jakieś coś stare, zerdzewiałe, coś...
2: W okolicach Ostródy pisali kiedyś, że znaleźli krokodyla krótkopyskiego. Nie wiem, jak on tu wygląda. Tylko
1: a tutaj nie,
2: normalną.
1: Tutaj ośmiornica, no i ci, którzy się tą ośmiornicą zajmowali, mówił, że albo ktoś trzymał ją w akwarium, no i w taki sposób się jej pozbył, albo kupił mrożoną w hipermarkecie.
2: Niemożliwe, taką dużą, 1,5-kilogramową, szkoda pieniędzy, nigdy w życiu. Poznam ludzi, znam Polaków, nie wyrzuciliby tyle pieniędzy. No po
1: mówisz?
2: Prostu...

0: na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Bądź

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi ryba w sądzie? Chcę do wody. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Ktoś napisał, zacznę wtedy chodzić do kościoła. Bardzo dobra, zła odpowiedź.
4: Chris ale... napisał, gdy kobiety przestaną mówić, to mężczyźni w końcu usłyszą, jak głośno chodzi lodówka. I właśnie tak to się skończy. I tak zacznie wam coś przeszkadzać.
3: A to jeszcze nie koniec.
5: Gdyby kobiety przestały mówić, jest szansa, że polubiłbym moją teściową.
3: No.
5: Pozdrawiam.
3: Pozdrawiam. Mam nadzieję, że jesteś nierozpoznany, że tak powiem.
4: I bardzo zła odpowiedź też przyleciała. Będzie cudownie. Zero stresu, mądrych pomysłów, przemyślanych zakupów, zadań specjalnych. Świat będzie piękniejszy. Uf, jakie to szczęście, że to tylko zła odpowiedź.
3: Też ktoś się nagrał, proszę.
6: Witam, z tej strony Krzysiek. Moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby kobiety przestały mówić, ale jeśli już by się tak wydarzyło, to pewnie by przeszły na język migowy.
3: Oto.
6: I jakby zaczęły nam to tłumaczyć rękami, tak mogłoby się to na nas źle skończyć.
4: Migowym... A i tak byście nie zrozumieli. I tak.
3: I migowym byście zagadały nas na śmierć.
2: The best. The

0: to promocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Reklama.
8: Kierowca zjechał na przeciwny pas, zginęło dwoje dzieci. Wrócimy do tragicznego wypadku pod Opocznem. Może mieć przy sobie broń, trwa obława za domniemanym sprawcą zamachu w Berlinie. Zagrają m.in. PZ, Champol i Mata. Przed nami trzeci dzień Łódź Summer Festival. Godzina 11, Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Dwoje dzieci nie żyje, 6 osób zostało rannych. To tragiczny bilans wypadku drogowego, do którego doszło wczoraj wieczorem w Łódzkiem na drodze krajowej między Sulejowem a Paradyżem. W zdarzeniu brały udział 3 auta osobowe, a więcej na ten temat Grzegorz Mich.
9: Półtorej godziny trwało ratowanie życia dzieci. Reanimacja jednak nie powiodła się. O godzinie 20 stwierdzono zgon. Ofiary wypadku to dzieci w wieku 9 i 11 lat. Wskutek czołowego zderzenia aut jeszcze 6 osób zostało rannych, w tym 12-letnie dziecko. Lotnicze pogotowie ratunkowe przewiozło rannych do szpitala. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku, powiedział nam dziś Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Wiemy, że kierowca jadący od strony Piotrkowa zjechał nagle na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z innym autem osobowym.
8: Teraz przesłuchiwani są świadkowie i trwają czynności z udziałem prokuratury. Trwa policyjna obława za sprawcą ataku podczas Parady Równości w samym centrum Berlina. Mężczyzna wjechał furgonetką w tłum ludzi. Do zamachu doszło w parku Tiergarten. Zginęła kobieta. 3 osoby walczą o życie. W sumie 16 osób zostało rannych. Zdaniem niemieckiej policji sprawcą jest 21-letni Abdul B. Tłum nadal nie mamy żadnych informacji na temat jego konkretnych motywów, dokładnego przebiegu wydarzeń ani roli w samym przestępstwie. Niemniej jednak podejrzany został zidentyfikowany i prawdopodobnie jest członkiem berlińskiego środowiska islamistycznego. Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Niemieckie media informują, że służby weszły do mieszkania Abdula B. nieopodal miejsca ataku, przeszukały też mieszkanie jego siostry. Napastnika jednak tam nie odnaleziono. 21-latek w maju opuścił areszt dla nieletnich. Ewakuację dodatkowych 55 tysięcy osób zarządziły władze departamentu Żyrondy na zachodzie Francji. Do tej pory ewakuowano stamtąd 220 tysięcy osób. Dziś rano wstrzymano kursowanie pociągów do miejscowości na południe od Bordeaux. Zamknięto także 60-kilometrowy odcinek autostrady A63 prowadzącej z Bordeaux do Hiszpanii. Przed nami trzeci dzień Łódź Summer Festival. Zainteresowanie imprezą jest bardzo duże. Wczoraj na łódzkich Błoniach bawiło się 200 tysięcy gości, a dziś zagrają jeszcze m.in. PZ, Champol i Mata. Z festiwalowiczami rozmawiał Grzegorz Mich.
10: A skąd jesteście?
11: Ostrów Wielkopolski.
12: Z pod Wrocławia.
13: Z Mławy?
11: I z Gdańska.
10: Warto przyjechać, było kawałek drogi?
11: Tak, warto, warto.
14: Klimat raczej. Ogólnie całe wydarzenie nas bardzo interesuje.
15: Za darmo jest. Dobrzy artyści, no.
11: Fajna atmosfera, myślę. Fajni ludzie.
16: Super! Super!
15: Dla kogo najbardziej?
11: Mata. My tylko tutaj prawie dla niego jesteśmy. Ja na przykład Mata i BDOS.
10: A PZ-a nikt nie słucha tutaj.
17: Robi wrażenie. Tak. Wydaje mi się, że to są ludzie z całej Polski, jak i nie ludzie przyjezdni z zagranicy również.
14: No ja jestem pierwszy raz, ale jako student cieszę się, że jest po prostu za darmo.
8: Koncert Maty rozpocznie się o północy i będzie zwieńczeniem trzydniowego festiwalu. Robert Lewandowski na razie bez gola i wygranego meczu w Chicago Fire. Rekord ślubuje za to legenda japońskiego futbolu. 59-letni piłkarz Fukushima United Kazuyoshi Miura zdobył bramkę w wygranym przez jego zespół 7-0 meczu Pucharu Cesarza Japonii z Iwaki Furakiwa. Weteran japońskich boisk będzie obchodził swoje 60. urodziny w zespole z Fukushimy. Jego kontrakt z klubem z tego miasta obowiązuje do przyszłego roku. Ponad 26 stopni w Legnicy, tam jest najcieplej o tej porze, na drugim biegunie Kołobrzeg, tam 19 stopni. W dzień początkowo zachmurzenie niewielkie, ale w ciągu dnia tych chmur będzie przybywać. Po południu w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe burze. Na termometrach dzisiaj prawdziwie letnie temperatury, 25 stopni na północy, około 30 w centrum, najcieplej na południowym zachodzie, 32 stopnie.
1: Best of Pierwsza Zmiana.
12: Konrad Piwowarski,
13: Julia Hren
16: i Paweł Pawelec.
18: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Co by się stało, gdyby kobiety przestały mówić?
4: Mężczyźni mieliby dopiero wtedy jakieś nikłe, malutkie szanse w negocjacjach. Ktoś napisał.
3: Bartek za to napisał, i tak nie będziemy mogli nic w domu znaleźć. Nie będą się odzywać.
4: Jest głos z miasta, żywy.
5: Witam tutaj Łukasz. Ja podejrzewam, że gdyby kobiety przestały, to większość panów mężów miałaby spokojne wakacje, nie musieliby przeprowadzać remontu.
6: Jeżeli kobiety przestaną mówić, to już tak po 10 minutach faceci zaczną zastanawiać, co się stało, i zaczną przepraszać za wszystkie rzeczy, nawet za te, których jeszcze nie zrobili.
4: Tak,
6: zdrawiam, Radek.
3: Czyli słuchajcie, i tak mielibyście coś do roboty, bo jak nie remont, to domyślać się, o co chodzi.
4: A gdyby kobiety przestały mówić ustami, to zaczęłyby gadać oczami, wiem, bo tak mam, Beata.
3: Innej opcji nie ma, to też Beata dodała. No ale prawda jest taka, że my po prostu nigdy nie przestaniemy mówić.
4: Oj, nie mów tak!

0: TFS to pierwsza zmiana. Od rana z FOXET. Tak było w czwartek.
1: A znacie to uczucie w pracy, kiedy nagle napada was takie, taka senność, tak już zaczynacie ziewać i jeszcze zarażacie ziewaniem tych kolegów z pracy.
2: Maleńka, z profesjonalistą rozmawiasz.
1: Oczywiście, i już się tak chce pójść na drzemkę. No. Znacie to?
2: Oczywiście, na coś do zjedzenia, na jakieś takie ciche miejsce.
1: I miałeś tak kiedykolwiek, że na taką drzemkę policję wezwał ktoś? Na przykład twój szef?
2: Zwariowałaś.
1: No bo
2: on
1: tak
2: nie ma
1: się,
2: pojęcia o tym,
1: tak
2: że ja
1: się właśnie
2: pomiędzy
1: zdarzyło
2: piosenkami.
1: W Krakowie 36-latek był na robocie, dokładnie okradał lokale.
2: A, to taka robota.
1: No i w jednym z nich postanowił się zdrzemnąć. No i kurczę, policję wezwali, bo znaleźli go
2: normalnie
1: w łóżku. No trochę moim zdaniem nieładne. No przecież pierwsza ważna zasada, jak się ktoś śpi, to się go nie budzi. To jest...

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Trzeba sobie opowiedzieć, co człowiek jest w stanie głupiego zrobić, wracając z imprezy, żeby inni posłuchali i na siebie uważali.
3: Dokładnie.
2: To jest po to, to jest materiał dydaktyczny, kochani,
3: Paweł
2: dla was.
3: Paweł z Wrocławia z tej strony. Jednej z imprez nie zapomnę do końca życia. Zabrakło nam napojów, no i poszliśmy na stację, ale w międzyczasie wpadliśmy na pomysł z kolegami, że

0: jechać do domu, więc musi pójść na przystanek. Mhm. No, żeby ją zatrzymać z nami na imprezie. Ja z dwójką kolegów poszliśmy na przystanek, kiedyś przystanki nie były tak ładne jak teraz wiaty, tylko to były takie słupki. Mhm. I taki słupek przystankowy razem z rozkładem jazdy przynieśliśmy na tą imprezę. Kazaliśmy je czekać na autobus do samego rana. Pozdrawiam, Krzysztof. The best of
1: pierwsze zmiana. Tylko w Vox FM. Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czemu Alfa Romeo jeździ najbardziej przepisowo? Bo w lawecie jest tachograf. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: No jak już jesteśmy przy tematach piątkowych, imprezowych, bo wiadomo, weekend się zaczyna.
3: Kiedy...
2: Cieszmy się.
3: I dziwnych rzeczach jeszcze, tak pokłosie dziwnych rzeczy coś czuję będzie.
2: Tak, i dziwnych wypadków, i dziwnych gości, to przenosimy się do domu w Wólce Kozodawskiej. To
3: jest zabierz mnie do Wólki
2: Piaseczna,
3: Kozodawskiej, zabierz.
2: Czyli na Mazowszu. Tam państwo mieli dość specyficznego, dziwnego gościa, bo tak, zniszczył kilka mebli. Wszedł przez okno.
3: A to był człowiek.
2: To był łoś akurat.
3: Jak to łoś?
2: To był łoś i wcale nie mówię o kierowcach, o jakimś kierowcy, tylko mówię, że to było po prostu zwierzę łoś.
3: Otworzyli mu drzwi i wszedł?
2: No właśnie nie, on wszedł przez okno i ja się zastanawiam, jak on przez to okno wlazł.
3: On przeskoczył przez okno.
2: No nie, nie przeskoczył.
3: Wlazł?
2: Mhm.
3: A to był jakiś porządny łoś, bo on nie miał poroża.
1: Pierwsza zmiana.
3: Niezdradzany.
1: The best.

0: to promocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
0: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
9: Rumuńskie siły powietrzne zestrzeliły drona. To trzeci taki incydent w ostatnich dniach. Co pół godziny wychodzą na drogę i blokują ruch. Trwa protest ekologów na drodze krajowej nr 5 na Dolnym Śląsku. Najlepsi cyrkowcy świata w jednym miejscu. Zajrzymy na karnawał sztukmistrzów w Lublinie. Godzina 12, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. To trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Bezzałogowiec został strącony po godzinie 10 nad rumuńskimi wodami terytorialnymi. Prezydent Rumunii Nikos Urdan przekazał także informacje na temat pierwszego zestrzelonego w piątek drona. Była to maszyna typu Shahed, wykorzystywana przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Uwaga kierowcy, na drodze krajowej nr 5 w województwie dolnośląskim mogą Was czekać utrudnienia. Co pół godziny na przejście dla pieszych w Kaczorowie wychodzą uczestnicy protestu. Skutkuje to wstrzymaniem ruchu w obydwu kierunkach. Protestujący domagają się wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryby w rzece Bóbr po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice w celu remontu zapory. Sytuację śledzi nasz reporter Kasper Michalak.
10: Protest rozpoczął się o godzinie 10. Na miejscu są okoliczni mieszkańcy oraz osoby zaniepokojone sytuacją ekologiczną na rzece Bóbr i zbiorniku Pilchowickim z przełomu czerwca i lipca tego roku. Akcję protestacyjną zabezpieczają służby.
11: Apeluję zatem do kierowców o uwzględnienie możliwych utrudnień i opóźnień. Jeżeli jest to możliwe, warto wybrać trasę alternatywną.
10: Mówi Ewa Kluczyńska z Jaworskiej Policji. Protestujących chcą wyjaśnienia przyczyn katastrofy ekologicznej i ukarania osób za to odpowiedzialnych, podjęcia skutecznych działań naprawczych oraz rekompensat finansowych dla branży turystycznej związanej z rzeką.
9: Protest potrwa do godziny 16. Około 320 tysięcy osób ewakuowanych, a liczba wciąż rośnie. Służby we Francji i Hiszpanii walczą z wielkimi pożarami, które wybuchły w obu tych państwach. Ogień szybko się rozprzestrzenia, akcji gaśniczej nie ułatwia pogoda. Sytuację na zachodzie Europy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
12: Tak jest, dzień dobry. Z najnowszych komunikatów francuskich władz wiemy, że już 220 tysięcy osób zostało ewakuowanych w Żyrondzie na zachodzie kraju. Ogień zbliżył się na odległość około 20 kilometrów od stolicy regionu Bordeaux. Zamknięta została m.in. autostrada A63 prowadząca do granicy z Hiszpanią. Tam sytuacja również jest dramatyczna. 100 tysięcy osób ewakuowanych z miejscowości oddalonych kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu do prowincji Avila przyjechał premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Noc była bardzo pozytywna pod względem opanowania pożaru i walki z nim. Zobaczymy, jak dzisiaj sytuacja się rozwinie. Akcję gaśniczą w obu krajach utrudnia zmieniający kierunki wiatr.
9: Michał Rawa, dziękuję za relację. Wracamy do informacji z kraju. Lublin tętni życiem i magią. W mieście trwa karnawal sztukmistrzów, czyli największy w Polsce festiwal współczesnej sztuki cyrkowej. Spore emocje wzbudzają jak zwykle pokazy linoskoczków.
13: Długo pani już tak tutaj się przypatruje, tej linie, która wisi z bramy krakowskiej aż do ratusza pociągniętej?
14: Tak, co roku tak jest, bo to jest punkt żelazny programu festiwalu karnawału sztukmistrzów. I chętnie przychodzę, żeby zobaczyć takie pokazy, popisy, bo ci ludzie dużo trenują, ćwiczą.
15: Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo się dzieje. Zauważyliśmy pana, który chodzi po linie. Podziwialiśmy go przez parę minut.
16: Teraz podziwialiśmy tutaj jakiegoś sztukmistrza, który uwalniał się z łańcuchów.
9: Warto wyjść na ulicę Lublina, bo impreza zakończy się dzisiaj. Grecy walczyli o to 12 lat i wreszcie się doczekali. Olimp, czyli najwyższa góra tego kraju i mityczna siedziba Zeusa, została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a jutro na tę listę może zostać wpisane modernistyczne centrum Gdyni. Ponad 27 stopni w Opolu i prawie 20 w Kołobrzegu. Pomiędzy tymi wartościami pozostałe miejsca w Polsce. Dziś powrót lata. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północy do 30 w centrum i 32 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 19 do 24 stopni. W ciągu dnia wzrost zachmurzenia, mogą pojawić się opady deszczu i burze.
6: 26 dzień lipca, niedziela, Vox FM. Dzień dobry, co powiecie na niedzielny wspólny chillout razem z nami? Ja powiem, a i owszem, i proszę bardzo, i w tym niedzielnym chillaucie nie zabraknie też, że tak powiem, energii. To a propos muzyki, którą wam zagramy za moment. Dzień dobry. Arek Sikora, kłaniam się. Muzyki powiedziałem, tak? Gramy w rytmie hitów, to się nie zmienia. Filato Karas, Tell It To My Heart. Na dobry początek naszego spotkania Ari Castley na horyzoncie. Modelki też się pojawią. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry w tę niedzielę. To będzie piękna niedziela. Usiądźcie wygodnie. No i zaczynamy.

Morning Up and Down. No to tak jak wspominałem, że tutaj pomimo tego, że jest niedziela, że chill out, że odpoczywamy, no to też gramy, że tak powiem, energicznie, niezależnie od tego, co w niedzielę robicie. A właśnie, a co robicie, to możecie dać znać 600 986 9869.

0: bad memories. Meduza i bad memories za nami. 609-86-9869 piszecie, co u was, bo takie pytanie padło. Mariola napisała, że jedzie po dzieciaki, bo byli na wakacjach u dziadków. Bardzo dobrze się składa, bo dzisiaj, słuchajcie, w kalendarzu świąt nietypowych, Światowy Dzień Dziadków Osób Starszych. Ucałujcie od nas przy okazji.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: Oh.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Visita Harry Bentham och spela lite Dota.
11: I hear you, man.
10: Visita Harry Bentham och spela lite Dota.
11: I feel you, man.

Neptunika Keep On Running, ale w tym numerze jest niesamowita ilość energii, bardzo nam potrzebnej w niedzielę, co by nie było. Jeżeli chodzi o energię tej, na pewno za moment też nie zabraknie. Minnelli, Ram Pam Pam, to już teraz w Vox FM. Vox FM.

Groove Coverage Poison w Vox FM. Za moment będzie godzina 13. Zerknijcie na zegarki, jak mi nie wierzycie, to można się upewnić jak najbardziej. O 13 wiadomości radia Vox FM. Sprawdzimy też, co w pogodzie, no i wrócimy, znów zagramy w rytmie hitów. Koniecznie bądźcie razem z nami.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Znowu miałam rację.
6: W czym?
2: We wszystkim.
6: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
1: Reklama.
10: W Krotoszynie pościg za nastolatkami na hulajnogach ucierpiał jeden z policjantów. Drony i rakiety poleciały na Charków i Kijów, jest ofiara rosyjskich ataków. Duży ruch na zachodniopomorskich drogach, zachowajmy bezpieczną odległość, apeluje o to policja. Godzina 13, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Miała być zwykła kontrola, skończyło się pościgiem i zderzeniem z policjantem, a wszystko wydarzyło się na placu szkolnym w Krotoszynie w Wielkopolsce. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach zignorowało sygnał do zatrzymania i zaczęło uciekać. Podczas pościgu jeden z nich zderzył się z funkcjonariuszem, obydwaj zostali zatrzymani. Dokładne okoliczności sprawy wyjaśnia policja. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów i Charków. W Charkowie w wyniku porannego dronowego strzału życie straciła jedna osoba. W kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelonych zostało 8 rakiet, głównie balistycznych. 3 osoby zostały ranne. Płonęły magazyny, samochody i lokale mieszkalne. W Krzywym Rogu po ataku płonie największy hipermarket budowlany. Niespokojnie było także w Zaporożu na południu. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. W ciągu doby ponad 1000 razy Rosjanie zaatakowali Zaporoże i obwód zaporoski. Uderzali ze wszystkich rodzajów zbrojeń. To były i różne rodzaje dronów. Ponad 700, około 240 razy użyto artylerii. Wieloprowadnicowe systemy rakietowe i bomb lotnicze. Mówi rzecznik Zaporowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleksandr Kowalenko. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w sumie w tym tygodniu Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie prawie 1700 dronów, ponad 1600 bomb lotniczych i 95 pocisków różnego typu. Miniona noc na Bliskim Wschodzie bez ataku na Iran. Ostatni atak sił amerykańskich miał miejsce w piątek. Irańskie wojsko oświadczyło, że wojna na Bliskim Wschodzie rozprzestrzeni się, jeżeli Stany Zjednoczone wznowią kampanię bombardowań, przekazała francuska agencja AFP. A według niemieckiej agencji DPA, irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zatrzymuje statki próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Korpus utrzymuje, że sprawuje kontrolę nad obszarem obejmującym Zatokę Perską i cieśninę Ormuz. Wracamy teraz do informacji z kraju. O uwagę prosimy kierowców. Są duże utrudnienia w zachodniopomorskim. Wzmożony ruch jest na trasach prowadzących w kierunku Szczecina.
11: Apelujemy o ostrożność, dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze, no i przede wszystkim o obserwowanie tego, co dzieje się przed nami. W takich warunkach bardzo ważne jest także zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Prosimy kierowców o cierpliwość i spokojną, bezpieczną jazdę.
10: Mówi Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji. Szczególnie uważajcie w okolicy węzła Klucz i Podjuchy. W wiadomościach teraz informacja dla fanów żeńskiej siatkówki. Siatkarki Włoch zdobyły w Makao brązowy medal Ligi Narodów. W meczu o trzecie miejsce pokonały Chiny 3-1, a za niespełna pół godziny rozpocznie się finał, w którym Brazylia zmierzy się z Turcją. W Legnicy i Raciborzu ponad 28 stopni Celsjusza i to jeszcze sporo mniej od prognoz na dziś, bo temperatura maksymalna ma wynieść 32 stopnie i tak ma być na południowym zachodzie. W centrum około 30, najchłodniej na północy 25 stopni. Początkowo dziś było pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać do dużego.
12: Cześć, hej, siemanko. Niedzielne popołudnie w Vox FM. No właśnie, niedzielne popołudnie, wakacyjne niedzielne popołudnie w Vox FM w rytmie hitów. Trwa. Mamy już godzinę 13 i mamy też sporo hitów, których nie zawahamy się użyć. Arek Sikora, dzień dobry w tę piękną niedzielę.

6986 9869. Co robicie? Takie pytanie padło przy niedzieli. Wybraliśmy się na zwiedzanie wraz z żoną i dzieciakami, Marcin napisał. Świetnie, super. To są momenty, w których zbieracie, że tak powiem, wspomnienia i ha, wiadomo, magnesy na lodówkę. Miłego zwiedzania, buziaczki, pa, pa. Vox FM. Fajnie, że jedziecie na zwiedzanie razem z Vox FM. Mamy w zamian piękne pioseneczki w rytmie hitów Beautiful Madness już teraz. There's a lot of-

0: Remedy, Maurice, Close to You, prosto z Best Listy. Zerknijcie właśnie na voxfm.pl, w zakładkę Best Lista można już głosować, no bo wiadomo, przed nami kolejny tydzień, w kolejnym tygodniu też będzie Best Lista, więc trzeba będzie, że tak powiem, walczyć o pozycję swoich ulubionych hitów. voxfm.pl, a także nasza voxowa aplikacja na waszych smartfonach.
1: Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jest

0: tylko na MediaExpert.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Vox FM.
6: Robi lato.

formacja Classic i będę czekać. Ale tu nie ma na co czekać. Słuchajcie, tu nie ma absolutnie na co czekać. Ja wiem, jest niedziela, dzień spokojny. Można powiedzieć tak, nawet leniwy. No, dzień, w którym się odpoczywa. Ale cóż szkodzi odpoczywać przy nieco głośniejszej muzyce? Róbcie śmiało głośniej. Bo wspaniałe dźwięki już teraz w Vox FM. Bowsy Magnetic, można powiedzieć, że to jeszcze nowość, ale jakaż wspaniała. Gramy.

0: 14 za moment. O 14 wiadomości radia Vox FM. Te z kraju i ze świata, o tym co najważniejsze usłyszycie już za chwilę. Powiemy też co w pogodzie, no i mamy kolejne hiciory przygotowane na kolejną godzinę, tak więc nie ma co, trzeba być, trzeba słuchać, trzeba się świetnie bawić razem z nami w te niedzielne popołudnie. Bądźcie blisko radia. Vox
1: FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Juhu, jedziemy do Santa

0: sprawdzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Reklama.
2: W kierunku policji poleciały kamienie i butelki. Zamieszki na Łódź Summer Festival chcą wyjaśnień w sprawie śnięcia ryb w rzece Bóbr. Trwa protest w Kaczorowie na drodze numer 5. Czy to na pewno poważna liga? Takie pytania pojawiają się po kolejnym meczu Lewego w Chicago Fire. Godzina 14, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek zamieszki na Łódź Summer Festival. W kierunku policji poleciały kamienie i butelki. To po tym, gdy bramki festiwalu zostały zamknięte i nie wpuszczono już kolejnych uczestników imprezy. Część osób próbowała sforsować ogrodzenie i wtargnąć na teren koncertu, informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
2: Wejście na Łódź Summer Festival zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Na koncertach bawiło się do tej pory 200 tysięcy osób. Utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Trwa sprzątanie po zderzeniu 3 pojazdów osobowych na 8 kilometrze autostrady. Droga zawęzłem Wrocław Zachód w kierunku A4 była przez chwilę zablokowana. Obecnie ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, jednak nikt nie został poszkodowany. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Utrudnienia mogą Was czekać na drodze krajowej numer 5. To w związku z protestem w Kaczorowie. Jego uczestnicy co pół godziny wychodzą na jezdnię, a wtedy ruch w obu kierunkach jest wstrzymywany. Protestujący domagają się wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. Do katastrofy ekologicznej doszło na przełomie czerwca i lipca po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice w celu remontu zapory. Akcję protestacyjną zabezpieczają służby.
4: Nad bezpieczeństwem protestujących oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego czuwa 12 policjantów, którzy zabezpieczają przebieg zgromadzenia i na bieżąco kierują ruchem. Apeluję zatem do kierowców o uwzględnienie możliwych utrudnień i opóźnień. Jeżeli jest to możliwe, warto wybrać trasę alternatywną.
2: Mówi nam Ewa Kluczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Protest potrwa do godziny 16. Pożar łąk i lasów w departamencie Żyrondy we Francji jest około 15 km od miasta Bordeaux, przekazał mer tej metropolii. Nie jest jednak planowana jej ewakuacja, przekazał Thomas Cazeneuve. Dotąd prewencyjną ewakuację ogłoszono w gminach na zachód od tego miasta. O poprawie sytuacji pożarowej w Hiszpanii z kolei informuje premier tego kraju Pedro Sanchez. Pożar w centralnej części Hiszpanii został w dużej mierze opanowany, poinformowała hiszpańska wojskowa jednostka do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Negatywne komentarze i pytania, czy MLS to na pewno poważna liga. Robert Lewandowski ma już za sobą drugi mecz w barwach Chicago Fire. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale to nie odmieniło wyjazdowego spotkania z New York City. Drużyna Lewandowskiego przegrała 1-3. Występ naszego napastnika śledził Michał Rawa.
5: Robert Lewandowski mógł poczuć się w tym meczu jak w niektórych spotkaniach reprezentacji Polski. Często cofał się po piłkę do środka boiska i miał niewiele sytuacji na zdobycie gola. Jego drużyna zagrała słabe spotkanie i zanotowała drugą porażkę po przerwie spowodowanej mundialem. W sieci wrze, fani strażaków nie są zadowoleni, że z klubu odszedł jego najlepszy strzelec Hugo Kuipers, a dla polskich fanów szokiem było to, że mecz został rozegrany na boisku, które na co dzień wykorzystuje drużyna baseballowa New York Yankees i miało to swój wpływ na stan murawy.
2: Kolejny mecz Chicago Fire rozegra 2 sierpnia. Rywalem będzie drużyna z Charlotte. Dla Lewandowskiego będzie to okazja do debiutu przed własną publicznością. W Legnicy teraz najcieplej około 20 stopni, nad samym morzem około 20, w centrum i na południu 27-28, a w okolicach Suwałk 25 stopni. Zachmurzenie będzie od północnego zachodu wzrastać do dużego, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, a pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i ziemię lubuską możliwe są burze.
6: Niedzielne popołudnie w Vox FM. Bardzo cieszymy się, że spędzacie je razem z nami. Odwdzięczymy się hitami, no bo w ich rytmie jak najbardziej zagramy. Alek Sikora, dzień dobry. Kłaniam się i zapraszam. Na dobry początek tej godziny Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Bardzo tanecznie gramy.

September i Satellites w Vox FM. 609-86-9869, piszecie nam, co robicie w niedzielę. No i proszę bardzo, tutaj Monika napisała, jak dobrze, że jesteście. Jak dobrze, że jesteście, bo w niedzielę sprzątam po sobotniej imprezie i przy waszych hitach to tak jakoś lepiej się sprząta. Monika, bardzo nam miło i co by nie było, do usług polecamy się. Poleć też sąsiadkom, znajomym, przyjaciołom, jak coś, to u nas hity. Ava Max teraz, a propos.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Tak się gra właśnie w Vox FM. Tak się właśnie u nas gra, słuchajcie. Sprawdzam muzyczny horyzont, Cyril Stumbling In, John Parr, Sand, Elmo's Fire. Przed nami topki również, tak więc zostańcie blisko radia. To wszystko za moment w Voxie. Vox FM.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku

odzyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.

Topki, miły pan Defis, za wszystko i za nic, czyli ktoś po prostu podsłuchiwał nas wczoraj i podsłuchał wszystkie nasze toasty, bo to właśnie tak brzmiało mniej więcej, prawda? A propos brzmienia, ATB Dopamin Don't Stop, już teraz w Voxie można robić głośniej. Można, trzeba robić głośniej, absolutnie trzeba.

0: Aj tak, sej, na moment przed godziną 15, no bo ta za moment pojawi się na wszystkich zegarach, a jak pojawi się godzina 15 na zegarach, to wtedy w Vox FM pojawił się wiadomości radia Vox FM. Zostańcie, posłuchajcie uważnie o tym, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie, Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
9: Rośnie liczba rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Sprawca nadal pozostaje na wolności. Groźne burze pojawią się nad częścią Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenie dla 8 regionów. Czerwona flaga nad kąpieliskiem w zachodniopomorskiej w Stepnicy powodem zanieczyszczenie wody. Godzina 15. Tu Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. Służby przeszukują m.in. pociągi i składy metra. W Niemczech trwa obława za prawdopodobnym sprawcą zamachu w centrum Berlina. Doszło do niego wczoraj wieczorem podczas Parady Równości w popularnym parku Tiergarten. 21-letni Abdul B. miał wjechać furgonetką w tłum, a później zaatakować zgromadzonych maczetą. Zginęła kobieta, liczba rannych wzrosła do 29, część z nich walczy o życie. Najnowsze doniesienia z za naszej zachodniej granicy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
10: Zgadza się, dzień dobry. W całym Berlinie trwają poszukiwania mężczyzny, również na dworcach, lotniskach czy w metrze. Służby już kilka godzin po zamachu weszły do mieszkania 21-latka, a także do mieszkania jego siostry. Nie został tam jednak znaleziony. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt podkreślił, że był to człowiek wcześniej znany służbom.
11: Doch ein hohes Maß an Straftaten.
10: Popełniał liczne przestępstwa. Radykalizował się i był powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Der Spiegel podaje, że Abdul B. jest sympatykiem państwa islamskiego. Został aresztowany w ubiegłym roku na lotnisku w Berlinie po powrocie z Libanu. Był podejrzewany o zamiary terrorystyczne, ale pomimo tego w maju wyszedł z aresztu. Niemiecka policja ostrzega, że może być uzbrojony.
9: Michał Rawa, dziękuję za relację. Uwaga na burzę. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia dla 8 regionów. Może tam spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. A uważać trzeba w warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Burze prognozowane są także dla części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. Nadal obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Teraz ważna informacja dla wypoczywających nad morzem. Czerwona flaga powiewa na kąpielisku w Stepnicy. Wszystko ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
12: Po prostu zanieczyszczenia wody spowodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej sinicy przed skierowaniem się na dane kąpielisko w celu aktywności wodnych. Warto zapoznać się właśnie ze stanem i jakością wody.
9: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tego typu problemy występują nie tylko w okolicy okolicach Szczecina, ale w całym zachodniopomorskim. Tragiczne informacje napływają z Rosji. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia Elbrusu. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu. Ma dokładnie 5642 metry. Dwóm członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Wszyscy członkowie wyprawy byli doświadczonymi alpinistami. Mieli na koncie liczne wejścia na szczyty przekraczające 5000 metrów nad poziomem morza. Lublin tętni życiem i magią. W mieście trwa Karnawał Sztuk Mistrzów, czyli największy w Polsce festiwal współczesnej sztuki cyrkowej. Po raz 11 mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć artystów z całego świata. Frekwencja dopisuje, mówi Tomasz Kowalewicz z warsztatów kultury w Lublinie.
13: Festiwal ma to do siebie, że występy, które są przygotowane na Karnawał Sztuk Mistrzów, powtarzają się. Artyści przyjeżdżają do Lublina, żeby wystąpić 2, 3, a nawet 4 razy. Więc jak ktoś dopiero dojedzie w niedzielę, to może być spokojny, że niewiele rzeczy przegapi. Wszystkie place, które w mieście w ścisłym centrum się znajdują. Plac Litewski, Plac Krąbca, Plac Pofarze. Tam od godziny 16 mniej więcej co godzinę, co 2 godziny artyści pojawiają się.
9: Na placach w centrum miasta możecie podziwiać akrobatów, żonglerów oraz zapierające dech w piersiach pokazy linoskoczków nad głowami przechodniów. IMGW, jak już mówiliśmy w wiadomościach, ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie kraju. Tam może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Temperatura maksymalnie dziś od 25 stopni na północy do 30 w centrum i 32 na południowym zachodzie.
0: Okej, to teraz czas pograć troszeczkę w rytmie hitów. Zerknijmy, co tutaj mamy na liście. Bungie, Tuszol, Tak to lata, Khalid, Sela V za moment, na dobry początek tej godziny, czyli godziny 15. Troszeczkę pod pogodę zagramy. Bo jak akurat u was taka jest, to pasuje, a jak nie ma, to być może przywiejemy właśnie za sprawą Majorki. Loft już teraz w Vox FM, gramy i wysyłamy słoneczko wszędzie tam, gdzie potrzeba. Arek Sikora, dzień dobry!

609-86-9869, cały czas, że tak powiem, na radarze to, co robicie w niedzielne popołudnie. No i Robert napisał, że fajnie, że jesteśmy, bo on aktualnie w trasie, ale w takiej trasie, że tak powiem, że w pracy. Wraca do kraju z Europy, no i fajnie, fajnie, że razem z nami. Vox. Robert Szerokości, Stereo Love, Sorry Puppy, Powerplay też już za moment w Vox FM.

0: Zerknijcie na vox.fm.pl w zakładkę Bestlista, ewentualnie w naszych smartfonach, w waszych smartfonach na naszej aplikacji vox.fm w zakładkę Bestlista, no bo ten numer właśnie z Bestlisty. Ale Farben, Renny Miller i Body Talk, głosujcie, bo w najbliższy piątek kolejne notowanie.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Reklama.

Tutaj proszę bardzo, Jorgus, będziesz moja. Za moment bardzo patetyczne, nawet bym powiedział, dźwięki. Przygotujcie radioodbiorniki. W sensie takim, że zróbcie po prostu głośniej, bo przed nami muzyczna nowość Alan Walker, Ava Max, Fate. Ależ to gra, ależ to ma w sobie energii. Zresztą sami posłuchajcie.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. No jeżeli zaczynacie w poniedziałek urlop, no to być może rzeczywiście czekacie na dzisiejszą noc. Spokojnie, już ona niebawem będzie. Zanim noc, to godzina 16 i wiadomości Radia Vox FM za moment, a ja dziękuję już bardzo za dzisiejsze spotkanie. Arek Sikora, zaczynający w poniedziałek urlop. Dzięki, wszystkiego dobrego, buziaczek, pa!
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Reklama.
6: Wypadek na trasie rajdu Polski. Do szpitali trafili dwaj poszkodowani członkowie załogi. Nie jest planowana ewakuacja Bordeaux. Mer miasta przekazał informację w związku z katastrofalnym pożarem. Od jutra remont na S7 w warmińsko-mazurskim. Podróż do Gdańska potrwa dłużej. Godzina 16. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. A rozpoczynam od wypadku na trasie samochodowego 82. rajdu Polski w Zamarskach. Jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, obaj zawodnicy trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło na 11. odcinku specjalnym Haszlach. Po wypadku został on przerwany. Wczoraj podczas zawodów doszło do dwóch wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala, ich życiu nic nie zagraża. 82. rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą Mistrzostw Europy. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii Francji i Hiszpanii. W obu krajach tysiące strażaków walczą z ogromnymi pożarami. We Francji najsilniejszy wybuchł w departamencie Żyrondy na zachodzie kraju. Ogień jest około 25 km od stolicy regionu Bordeaux, ale tylko 15 od obszaru metropolitalnego tego miasta. Jego mer Thomas Cazeneuve uspokaja, że ewakuacja Bordeaux nie jest planowana. Czytałem w prasie, zwłaszcza w mediach zagranicznych, że przygotowaliśmy ewakuację Bordeaux. Nie ma żadnej ewakuacji Bordeaux w planach. Powtarzam, pożar jest dalej na południe, nadal jest na skraju obszaru metropolitalnego, ale nie posuwa się na zachodnim skrzydle. We Francji ewakuowanych zostało 220 tysięcy mieszkańców. Z kolei w Hiszpanii ze swoich domów uciekać musiało 75 tysięcy osób. Pożary są oddalone o kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przekazał, że ogień został w dużej mierze opanowany. Informacje, które otrzymaliśmy, wskazują, że noc była bardzo pomyślna pod względem rozwoju pożaru, jego opanowania i działań gaśniczych. W trzech regionach Hiszpanii, wspólnocie autonomicznej Madrytu, prowincji Avila oraz Toledo obowiązuje stan wyjątkowy. Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna w Wielkopolsce. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach, zamiast się zatrzymać, ruszyło do ucieczki.
7: W trakcie pierwszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
6: Mówi Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności sprawy wyjaśni policja. Kierowcom wybierającym się w podróż ekspresową S7 w kierunku Gdańska przypominamy, od jutra trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Dodatkowo należy zwracać uwagę na oznakowanie. Rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
8: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
6: Prace mają potrwać do połowy września. Drogowcy uspokajają kierowców poza remontem na trasie Rączki-Waplewo. Do końca wakacji na warmińsko-mazurskim odcinku S7 nie są planowane kolejne prace. W wiadomościach jeszcze szczęśliwy powrót z orbity na Ziemię. Dwóch rosyjskich kosmonautów i amerykański astronauta powróciło z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wszyscy przebywali na orbicie od końca listopada ubiegłego roku. Zostali już także zastąpieni przez trzyosobową załogę, która spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kolejne 8 miesięcy. ...31 stopni w Opolu i zaledwie 18 w Świnoujściu. W centralnej części kraju teraz 28-29 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie kraju. Tam może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Nadal obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce.

0: Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama. Vox FM.

0: happy.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.
1: Vox FM.

0: to promocja.
1: Nareszcie urlop!
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę
1: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tak, zakręcam.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnes i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
8: Vox

0: Będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz
4: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale ktoś tak coś mi powiedział. Nie
1: Kto?
4: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Reklama. Yeah.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: Poranie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja.

Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM. You were

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Vox FM. Robi lata. Robi lata. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja.

1 Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

0: Codziennie po dziewiątej.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja.
4: Pyta orka pelikana, czy dziś będzie...
3: Nocna zmiana z Vox FM.
4: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, to mam nadzieję, że jest wszystko git. Marcinek wraca po urlopie wypoczęty, więc z pewnością będzie wszystko git albo nie, zobaczymy. Nie, no w sumie zawsze jest to, bo jesteśmy wspólną załogą, która zawsze się wspiera. Marcinek, dzień dobry.

9 minut po północy to Tell Me, czyli kawałek, który przypomniał mi, że Marcinku, wróciłeś już do roboty, no nie ma to tamto, urlop się skończył, no i do pracy trzeba iść, hajs trzeba robić, no i do załogi wracać. No także wracam, witam serdecznie jeszcze raz po urlopie. Mam nadzieję, że u was załogo jest wszystko git, że jeżeli jesteście teraz na urlopie, to wypoczywacie, a jeśli jesteście w robocie, to w tej robocie idzie wszystko dobrze, nie ma tutaj żadnego problemu, wszystkim się możecie oczywiście pochwalić. 609-869-869, ten numer jest tradycyjnie do waszej dyspozycji, czy to w formie SMS-owej, czy to w formie wiadomości głosowej. Marcinek wszystko odsłuchuje po urlopie, ma otwartą głowę, więc tym bardziej będzie bardzo mi miło, jak pochwalicie się, co robiliście przez ten ostatni czas, no bo się troszkę nie słyszeliśmy, no tak, no Marcinek wypoczywał, no tutaj nie miał czasu dla załogi, no przepraszam bardzo, już jestem, obiecuję nadrobić wszystkie zaległości i sprawdzić, co tam u was dobrego słychać. A jeśli chodzi o to, co słychać u mnie, no to tak, wypocząłem, byłem sobie w takiej miejscowości Tykocin, tam sobie troszkę pozwiedzałem, ryby łowiłem, co jeszcze, jadłem, spałem, piłem dużo dobrych napojów, takich, wiadomo, może nie wyskokowych, ale ja wyskoczyłem dosyć mocno, a teraz od początku uczę się wszystkiego tutaj od nowa, no bo w ciągu 2 tygodni, no to bracie, możesz zapomnieć, do czego służą te wszystkie przyciski. Mikrofon już ogarnąłem, ten guzik co robi, a on chyba ścisza podkład, tak jest, ten coś wypuszcza, a on chyba odpala wiertarkę, to zostało po remoncie, a ten guzik? A on wypuszcza jingle z identyfikacją stacji. No tutaj wszystko się zgadza. Vox FM, jesteśmy razem, a wy dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę wjeżdża co? Lista obecności. Bądźcie z nami.

21 minut po północy to Sanach i Daria Zawiało Eldorado, a mi takie Eldorado zrobił Adam z Ursynowa. Cześć Marcinek, miło cię znów usłyszeć, bez ciebie to nie byłoby tak fajnie. No właśnie Adam, bez ciebie by tak nie było. Załogo, wszyscy jesteśmy tutaj razem, wspieramy się, gramy muzykę w rytmie hitów, która zawsze nam pomaga się zabawić i wypocząć, ale także pracować. A tak się składa, że musimy teraz popracować troszkę nad naszą listą obecności, która się, no, trochę zakurzyła z wiadomych względów. Marcinek nie odkurzał, ale spokojnie, worki mam. I mam też numer 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. Czy to wiadomością głosową, czy to SMS-ami, bo już za chwilę tą listę będziemy weryfikować i robić verification education. Bądźcie z nami, Somebody to Love, gramy.

0: 30 minut po północy, ale to jest piękna piosenka Azizami, czyli kawałek, który kiedy zawsze słyszymy w swoich głośnikach, to góruje w nas dużo radości.
1: Powiedział.
0: To czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609 2 razy 869, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego tej nocy słychać. A tak się składa, że jest z nami Adam z Ursynowa, który pracuje i się nie poddaje, także nie poddawaj się, Adam. Jestem z tobą. Jest też z nami Monika. Cześć, Marcinku, jest git. Pozdrawiam serdecznie z nocną zmianą. To już w ogóle jest zaje fajnie. No tak, Monika, zaje fajnie jest, że ty jesteś z nami, że dołączyłaś, tak jak obiecałaś, napisałaś mi, że Marcinku, po urlopie będę, no i faktycznie jesteś odhaczone, Monika jest. Jest też z nami wesoły Maciek z Wesołej. Dobry wieczór, a może dzień dobry. Ja pozdrawiam wszystkich ochroniarzy, co pilnują porządku, ale również wszystkie służby mundurowe, które w tym momencie pilnują kierowców, no bo oni poświęcają noce, żebyśmy my mieli co rano kupić w sklepie. Dokładnie tak, bardzo ładnie, Maciek, napisałeś. Pozdrawiam wszystkich kierowców, ciebie Maciek oraz służby mundurowe, które mają tej nocy co robić. Jest też z nami Dariusz z Gniezna, czyli nasz technologiczny guru. Tak sobie, Marcinku, słucham Vox FM.

0: doskonałym przykładem. Jest też z nami nasz Szymon, czyli bohater samochodowy. Cześć Marcinku, przez ostatnie 2 tygodnie dziwnie było bez twojego głosu, ale na szczęście już jesteś. Jak co tydzień jadę z ekspresowymi częściami samochodowymi. No to bracie, uważaj tam, no bo Szymon, no co jak co, ale ja tych mandatów ci nie spłacę.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo tak pędzisz, no może bryska cię jakoś poratuje, chociaż z tego co słyszałem, to na woli obcych.

0: że Lanberry tej nocy obecna jest, to wiemy, ale nie ona jedna.
1: Siemanko Marcinek, obecny. Zaczynam właśnie zmianę, podjeżdżam pod busika i za chwilę startuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i bardzo dobrze, no. Jak busik jest zalany, no to jest wszystko git. Jak szef wymienił skrzynię biegu, to tym bardziej. Manual, automat, to nie ma znaczenia. Bo ty wszystkim potrafisz jeździć, no. Jak fachowiec, to fachowiec, wiadomo, że tak. Halo, halo.
2: Siemano Marcinek, melduję się po 2 tygodniach dla wyjazdy nad morze i z powrotem, bo jest niedaleko. Jadę do pracy, ale ciężko, naprawdę ciężko jest. Nie wiem, jak ja przeżyję ten tydzień. Pozdrawiam.
0: No jak przeżyjesz? Dasz, bracie, radę. Nie w takich sytuacjach już byłeś, a w razie czego nad morze możesz się schłodzić troszkę w Bałtyku, wiadomo.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię.
1: Piękni młodzi, nie daj się prosić, aby pójść na urlop, tak jak Darek Piekarz. Marcinek, jeszcze 5 dni i urlop. No i bardzo dobrze, odpocznij w końcu, bracie, od tego pieca, bo palić można dużo, ale co innego. Jest z nami też Michalina, cześć, i Karol z Poznania. Marcinek, jaką miałeś pogodę na urlopie? No bo u mnie troszkę lało. Wiesz co, Karol, szczerze to nie pamiętam.

0: D-Bomb i na zawsze, czyli kawałek, który przenosi nas do o wiele lepszej rzeczywistości. Której czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Dajcie głośniej.
1: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. A rozpoczynam od wypadku na trasie samochodowego 82. Rajdu Polski w Zamarskach. Jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się. Obydwaj zawodnicy trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło na 11. odcinku specjalnym, Haszlach. Po wypadku został on przerwany. W sobotę podczas zawodów doszło do 2 wypadków w Jastrzębiu Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. 82. Rajd Polski jest jednocześnie 4. rundą Mistrzostw Europy. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii Francji i Hiszpanii. W obu krajach tysiące strażaków walczy z ogromnym pożarem. We Francji najsilniejszy wybuch w departamencie Gironde na zachodzie kraju. Ogień jest około 25 km od stolicy regionu Bordeaux, ale tylko 15 od obszaru metropolitalnego tego miasta. Jego mer Thomas Cazeneuve uspokaja, że ewakuacja Bordeaux nie jest planowana.
2: Czytałem
1: w prasie, zwłaszcza w mediach zagranicznych, że przygotowaliśmy ewakuację Bordeaux. Nie ma żadnej ewakuacji Bordeaux w planach, powtarzam, pożar jest dalej na południe, nadal jest na skraju obszaru metropolitalnego, ale nie posuwa się na zachodnie skrzydło. We Francji ewakuowanych zostało 220 tysięcy mieszkańców, z kolei w Hiszpanii ze swoich domów uciekać musiało 75 tysięcy osób. Pożary są oddalone o kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez przekazał, że ogień został w dużej mierze opanowany. Informacje, które otrzymaliśmy, wskazują, że noc była bardzo pomyślna pod względem rozwoju pożaru, jego opanowania i działań gaśniczych. W trzech regionach Hiszpanii, wspólnocie autonomicznej Madrytu, prowincji Avila oraz Toledo obowiązuje stan wyjątkowy. Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna w Wielkopolsce. 2 17-latków na elektrycznych hulajnogach, zamiast zatrzymać się do kontroli, ruszyło do ucieczki.
3: W trakcie pieszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
1: Mówi Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności sprawy wyjaśnia policja. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Pożarzyce pod Wrocławiem. Z niewyjaśnionych przyczyn przewrócił się tam ciągnik rolniczy, a jego kierowca został przez niego przygnieciony. Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Około godziny 14.50 na numer alarmowy otrzymaliśmy zgłoszenie: na drodze polnej, poza drogą publiczną, ciągnik bez kabiny przewrócił się i przygniótł kierującego. Niestety na miejscu potwierdzono zgon.
1: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Trwa ustalenie okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Zamieszki na Łódź Summer Festival. W kierunku policji poleciały kamienie i butelki. To po tym, gdy bramki festiwalu zostały zamknięte i nie wpuszczono już kolejnych uczestników festiwalu. Część osób próbowała sforsować ogrodzenie i wtargnąć na teren koncertów, informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
5: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
1: Wejście na Łódź Summer Festival zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Na koncertach bawiło się doskonale jednak kilkaset tysięcy osób. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów i Charków. W Charkowie w wyniku porannego dronowego strzału na życie straciła jedna osoba. W kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelonych zostało 8 rakiet, głównie balistycznych. 3 osoby zostały ranne. Płynęły magazyny, samochody i lokale mieszkalne. W Krzywym Rogu po ataku płonie największy hipermarket budowlany. Niespokojnie było także na Zaporożu na południu. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. W ciągu doby ponad 1000 razy Rosjanie zaatakowali Zaporoże i obwód zaporoski. Uderzali ze wszystkich rodzajów zbrojeń. To były różne rodzaje dronów, ponad 700. Około 240 razy użyto artylerii, wieloprowadnicowych systemów rakietowych i bomb lotniczych. mówi rzecznik Zaporowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Aleksandr Kowalenko. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w sumie w tym tygodniu Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie prawie 1700 dronów, ponad 1600 bomb lotniczych i 95 pocisków różnego typu. Tragiczne informacje napłynęły z Rosji. Pięcioro bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia Elbrusu. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu, ma 5642 metry. Dwóm członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Wszyscy członkowie wyprawy byli doświadczonymi alpinistami. Mieli na koncie liczne wejścia na szczyty przekraczające 5000 metrów nad poziomem morza. Ważna informacja dla wypoczywających nad morzem. Czerwona flaga powiewa na kąpielisku w Stepnicy w Zachodniopomorskiem. Wszystko ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
2: Po prostu zanieczyszczenia wody spowodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej sinicy. Przed skierowaniem się na dane kąpielisko w celu aktywności wodnych warto zapoznać się właśnie ze stanem i jakością wody.
1: Mówi Patryk Gruciński ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tego typu problemy występują nie tylko w okolicy Szczecina, ale w całym zachodniopomorskim. Kierowcom wybierającym się w podróż ekspresową S7 w kierunku Gdańska przypominamy, od dziś trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Dodatkowo należy zwracać uwagę na oznakowanie. Rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
6: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
1: Prace mają potrwać do połowy września. Drogowcy uspokajają kierowców poza remontem na trasie Rączki-Waplewo. Do końca wakacji na warmińsko-mazurskim odcinku S7 nie są planowane kolejne prace. Negatywne komentarze i pytania, czy MLS to na pewno poważna liga. Robert Lewandowski ma już za sobą drugi mecz w barwach Chicago Fire. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale to nie odmieniło wyjazdowego spotkania z New York City. Drużyna Lewandowskiego przegrała 1-3. Występ naszego zawodnika śledził Michał Rawa.
7: Robert Lewandowski mógł poczuć się w tym meczu jak w niektórych spotkaniach reprezentacji Polski. Często cofał się po piłkę do środka boiska i miał niewiele sytuacji na zdobycie gola. Jego drużyna zagrała słabe spotkanie i zanotowała drugą porażkę po przerwie spowodowanej mundialem. W sieci wrze, fani strażaków nie są zadowoleni, że z klubu odszedł jego najlepszy strzelec, Hugo Kuipers, a dla polskich fanów szokiem było to, że mecz został rozegrany na boisku, które na co dzień wykorzystuje drużyna baseballowa New York Yankees i miało to swój wpływ na stan murawy.
1: Kolejny mecz Chicago Fire rozegra 2 sierpnia, rywalem będzie drużyna z Charlotte. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to okazja do debiutu przed własną publicznością. W wiadomościach teraz szczęśliwy powrót z orbity na Ziemię. Dwóch rosyjskich kosmonautów i amerykański astronauta powróciło z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wszyscy przebywali na orbicie od końca listopada ubiegłego roku. Zostali także zastąpieni przez 3-osobową załogę, która spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 8 miesięcy. Nowe obowiązki dla firm podczas upałów. Zmiany wejdą w życie od przyszłego roku. Rozporządzenie po raz pierwszy określa maksymalne temperatury w miejscu pracy oraz progi, po których pracodawca musi wdrożyć działania ochronne.
8: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych temperatur wykonywanie pracy nie będzie dopuszczalne.
1: Tłumaczy Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. W przyszłym roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące temperatur w środowisku pracy. Będą się różnić w zależności od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu, czy na otwartej przestrzeni. Firmy taksi znikają z rynku. Taksówkarze coraz częściej muszą zamykać swoje biznesy. Zazwyczaj są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Znikają jednak także duże, znane korporacje, które tracą klientów. Upadają lub zostają wchłonięte przez globalnych graczy. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania, przyznają.
9: Mamy informację, że samochodów świadczących usługi odpłatnego przewozu osób w Warszawie jest ponad 60 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi od 30 lat wytrzymała tą presję i tą konkurencję.
1: mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych Piotr Staturski. Aplikacje przewozowe przyciągają swoich klientów dostępnością i niskimi cenami. Jak mówią taksówkarze, żeby zarobić na życie, wielu kierowców aplikacji pracuje kilkanaście godzin dziennie.
9: Rotacja w firmach aplikacyjnych jest bardzo duża, bo kierowcy po 2-3 miesiącach, widząc, że muszą pracować po 14-16 godzin, żeby zarobić minimalną krajową, z której muszą się utrzymać i zatankować samochód, nie wytrzymują tego również kondycyjnie i odchodzą, szukają pracy gdzie indziej.
1: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku. Wzięli sprawy w swoje ręce. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowacinku Starym, niedaleko Białej Podlaskiej, chcą sami uzbierać na zakup busa, który będzie wykorzystywany do przewozu młodzieżowej oraz dziecięcej drużyny pożarniczej. Celem jest zebranie 1 000 000 butelek kaucyjnych, mówi Adrianna Gawrońska, druhna.
10: Mieszkańcy przyjeżdżają, podrzucają, bo mamy ustawione kontenery pod świetlicą, ale do tej pory też ustawiliśmy specjalne kontenery i pojemniki w newralgicznych punktach miasta Biała Podlaska.
1: Zamiast ograniczać się do tradycyjnych zbiórek pieniężnych, druhowie postawili na ekologię i angażowanie całej społeczności, od mieszkańców gminy po lokalne firmy. Podczas akcji nazwanej 1 milion do tej pory udało się zebrać około 15 tysięcy butelek. Uwaga na kleszcze w Tatrach. O ile jeszcze parę lat temu panowało przekonanie, że w górach kleszczy nie ma, bo jest zimno, o tyle teraz mocno się to zmienia. Pajęczaki te pojawiają się coraz częściej i są zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, mówi Jarosław Rabiarz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Jest na pewno ich coraz więcej, a przyczyna prawdopodobnie tkwi w ociepleniu. No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się poniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Jakby była bariera termiczna, to ten jeden stopień podnosi tą barierę termiczną wyżej.
1: Kleszcze najczęściej przesiadują na krzewach i w trawach. Wysokie drzewa nie są dla nich miejscem bytowania. Mogą także być nosicielami groźnych bakterii i wirusów, m.in. boreliozy i odkleszczowego zapalenia opon mózgowych. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.
0: Na kleszcze trzeba uważać, ale na pogodę również. Bo jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy popada, że ho, ho, ho, chociaż nie są to święta. Najcieplej będzie w centrum i na południu, bo 21 stopni ujrzymy w Warszawie, Łodzi i Katowicach, natomiast najzimniej będzie na Pomorzu. 16 stopni w Koszalinie, Szczecinie i Gdańsku, tam właśnie ujrzymy. W dalszej części dnia będzie burzowo w całym kraju, natomiast po południu rozpogodzi się głównie na północnym zachodzie, a więc uważajmy na siebie i niezależnie jaka jest pogoda, no to my wiemy, że kłamać nie wolno.
12: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Dokładnie tak, bo za chwilę startuje nasza seria Kto tu kłamie, w której przekonamy się, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie atrakcji wodnych. Czy będzie to Marcin? Czy będzie to Marcinek? Czy może jednak będzie to Mirus? Bądźcie z nami koniecznie, bo to już za chwilę wszystko będzie jasne. A my doświadczenie w łapaniu kłamczuchów mamy i nie zawahamy się go użyć. Wszystkie noty są samotne. To niekoniecznie jest prawda, ale utwór o tym tytule właśnie teraz gramy. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM, 13 minut po godzinie pierwszej.
13: Robię sam

Czy to Shrek i Fiona? Nie, to chyba Kłamczuch i Ona. Zabawa, kto tu kłamie, startuje już za momencik. Bądźcie z nami koniecznie, no bo musimy te kłamstewko wspólnie rozwiązać. No, nie może być tak, że ktoś nas robi w konia w temacie wypoczynku nad wodą. No, byliśmy nad wodą, znamy temat, nie możemy dać się zrobić w konia. Bo to kłamstwo już za chwilę będzie rozszyfrowane naszą wspólną pomocą, a ja was zabiorę tam, gdzie kłamać nie wolno.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: rozpuszcza się niczym kłamca.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieramy się teraz na wykupione przez Kolima jezioro, na którym wypoczywa Marcin Marcinek oraz Miros. A więc przekonajmy się, który z tych gagatków tej nocy jest oszustem. Czy będzie nim Marcin? Biała flaga wywieszona na plaży i kąpieliskach oznacza bezpieczne warunki do kąpania się. A może jednak to Marcinek kłamie? Aby legalnie łowić ryby na publicznych łowiskach, obowiązkowo musimy posiadać kartę wędkarską. A może jednak ten wypoczynkowy dziad mi rozkłamie?
2: Co kłamie? Ja nie jestem żadnym dziadem, ja po prostu wiem, co do mnie należy. A ostatnio tak się składa, że w moim posiadaniu jest nowoczesny, elegancki skuter wodny. I ten skuter jest świetny. Mogę sobie nim podróżować, mogę wkurzać sąsiadów i wędkarzy, ale najważniejsze jest to, że na skuter wodny nie trzeba mieć żadnych uprawnień.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-9-86-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? No kagańca, dokładnie tak, czyli blok al naciskam i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie wypoczynku nad wodą. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak ten ziomek, który jeździł skuterem wodnym Miros? 609-86-9-86-9. W tym momencie możecie się na żywo do mnie dodzwonić i powiedzieć, kto tej nocy jest oszustem. Tutaj chyba wszystko działa, więc już za chwilę odbierzemy pierwszy telefon, no bo musimy to kłamstwo zdemaskować i zobaczyć, kto tej nocy tym kłamczuszkiem będzie. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Darek.
0: Cześć Darek, jak ci mija noc, bracie? Co robisz? Gdzie jesteś?
4: Jadę do pracy, delegację.
0: No tak, do roboty trzeba iść, ale wszystko idzie w temacie pomyślnie?
4: Tak jest.
0: A jakieś plany urlopowe gdzieś tam byłeś, wyjeżdżasz czy nie?
4: Już były.
0: A, czy już byłeś, począłeś i masz siłę do działania. Dobrze, to powiedz mi w takim razie, Darku, kto tej nocy jest kłamczuchem?
4: Oczywiście, Miras.
0: Tak jest, dokładnie tak. A dlaczego? Tak dopytam.
4: Trzeba mieć uprawnienia.
0: No, no właśnie, a Miros wjechał zwykłym skuterem do wody i twierdził, że to jest skuter wodny i tak nie robimy po prostu, no.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: No bo zryć całą plażę, no on the beach w temacie, gramy.

0: Dance, panie Miriosie, zatańczy pan ze mną?
1: Nie gadam z tobą.
0: No ale o co panu chodzi?
1: O to, że robisz ze mnie potwora na antenie radia Vox FM, które gra muzykę w rytmie hitów, robiąc lato.
0: No ale formułkę ładnie pan powiedział, no. Myślę, że u szefa podwyżki się może pan spodziewać. Vox
1: FM. Myślisz, że... Serio?
0: No jak pan zatańczy, no to tak.

0: To Megustar i Elo Melo, a ja wam mówię elo, dzięki, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień, w poniedziałek od północy do drugiej w nocy, czyli w takim czasie, kiedy się oczywiście spotykamy. Jesteśmy wspólną załogą, która się wspiera, więc każdy poniedziałek od północy do drugiej w nocy odpalamy Vox FM. A tymczasem dobrego tygodnia, dzięki, że byliście. Marcinek, do usłyszenia. A przed nami wiadomości, minęła godzina druga, na które zaprasza Dawid Osysko. Dajcie głośniej.
1: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM, a rozpoczynam od wypadku na trasie samochodowego 82. rajdu Polski w Zamarskach. Jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się. Obydwaj zawodnicy trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło na 11. odcinku specjalnym, Haszlach. Po wypadku został on przerwany. W sobotę podczas zawodów doszło do 2 wypadków w Jastrzębiu Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. 82. rajd Polski jest jednocześnie 4. rundą Mistrzostw Europy. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii Francji i Hiszpanii. W obu krajach tysiące strażaków walczy z ogromnym pożarem. We Francji najsilniejszy wybuch w departamencie Żyrondy na zachodzie kraju. Ogień jest około 25 km od stolicy regionu Bordeaux, ale tylko 15 od obszaru metropolitalnego tego miasta. Jego mer Thomas Cazeneuve uspokaja, że ewakuacja Bordeaux nie jest planowana. Czytałem w prasie, zwłaszcza w mediach zagranicznych, że przygotowaliśmy ewakuację Bordeaux. Nie ma żadnej ewakuacji Bordeaux w planach. Powtarzam, pożar jest dalej na południe. Nadal jest na skraju obszaru metropolitalnego, ale nie posuwa się na zachodnie skrzydło. We Francji ewakuowanych zostało 220 tysięcy mieszkańców, z kolei w Hiszpanii ze swoich domów uciekać musiało 75 tysięcy osób. Pożary są oddalone o kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przekazał, że ogień został w dużej mierze opanowany. Informacje, które otrzymaliśmy, wskazują, że noc była bardzo pomyślna pod względem rozwoju pożaru, jego opanowania i działań gaśniczych. W trzech regionach Hiszpanii, wspólnocie autonomicznej Madrytu, prowincji Avila oraz Toledo obowiązuje stan wyjątkowy. Policyjna kontrola zamieniła się w pościg ulicami Krotoszyna w Wielkopolsce. 2 siedemnastolatków na elektrycznych hulajnogach, zamiast zatrzymać się do kontroli, ruszyło do ucieczki.
2: W trakcie pierwszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
1: Mówi Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności sprawy wyjaśnia policja. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Pożarzyce pod Wrocławiem. Z niewyjaśnionych przyczyn przewrócił się tam ciągnik rolniczy, a jego kierowca został przez niego przygnieciony. Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować.
3: Około godziny 14.50 na numer alarmowy otrzymaliśmy zgłoszenie. Na drodze polnej, poza drogą publiczną, ciągnik bez kabiny przewrócił się i przygniótł kierującego. Niestety na miejscu potwierdzono zgon.
1: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Trwa ustalenie okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Zamieszki na Łódź Summer Festival. W kierunku policji poleciały kamienie i butelki. To po tym, gdy bramki festiwalu zostały zamknięte i nie wpuszczono już kolejnych uczestników festiwalu. Część osób próbowała sforsować ogrodzenie i wtargnąć na teren koncertów, informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
4: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
1: Wejście na Łódź Summer Festival zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Na koncertach bawiło się doskonale jednak kilkaset tysięcy osób. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów i Charków. W Charkowie w wyniku porannego dronowego strzału na życie straciła jedna osoba. W kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelonych zostało 8 rakiet, głównie balistycznych. 3 osoby zostały ranne. Płynęły magazyny, samochody i lokale mieszkalne. W Krzywym Rogu po ataku płonie największy hipermarket budowlany. Niespokojnie było także na